0: księżycowej.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: SK Siedlce.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Już od poniedziałku polskie ogórki gruntowe aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz polskie pieczarki tylko 6,99 za kilogram. A wszystkie borówki aż 50% taniej na drugie opakowanie.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: I po reklamie.
3: SK Siedlce News.
4: Monika Półbratek, pora na magazyn Radia SK Siedlce. Wiosną tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził

0: wprowadził zmiany w orzecznictwie lekarskim i w zasiłkach. Dziś usłyszymy o tych zmianach więcej od lokalnych specjalistek z siedleckiego oddziału ZUS.
1: Dzień dobry, Justyna Kordys.
2: Dzień dobry, Beata Zając.
0: To na początek, co zmieniło się w orzecznictwie lekarskim w ZUS i jaki jest cel tych zmian?
1: Od 13 kwietnia 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudnienia i kwalifikacji kadry medycznej w ZUS. Do tej pory zadania orzecznicze w ZUS wykonują lekarze specjaliści zatrudnieni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na podstawie umowy o pracę. Od 13 kwietnia wchodzą przepisy ustawy z 18 grudnia 2025 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i poza lekarzami specjalistami dopuszczeni do orzekania będą lekarze będący w trakcie stażu specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny oraz lekarze, którzy mają 5-letni staż pracy w zawodzie i aktualnie nie są w trakcie stażu specjalizacyjnego oraz nowe samodzielne zawody medyczne, to znaczy specjaliści fizjoterapii oraz specjaliści pielęgniarstwa. Oczywiście specjaliści fizjoterapii i specjaliści pielęgniarstwa będą orzekać w dedykowanych przepisami sprawach, to znaczy specjaliści fizjoterapii będą orzekać w sprawach o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, a specjaliści pielęgniarstwa w sprawach o niezdolność do samodzielnej egzystencji. Również ZUS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Chce, aby orzeczenia były wydawane w krótszych terminach, aby klient otrzymywał decyzję szybciej niż obecnie jest to w Polsce i dlatego zmienia i formy zatrudnienia lekarzy oraz orzeczników. Do tej pory są to umowy o pracę. Od 13 kwietnia wprowadza nowe formy zatrudnienia, to znaczy umowy o świadczenie usług, umowy B2B oraz umowy zlecenia. Widzimy w tym szansę pozyskania nowych etatów orzeczniczych, lekarskich, jak również z wolnych zawodów medycznych, aby zwiększyć pulę etatów, zapełnić etatami orzeczniczymi, aby orzeczenia klient otrzymywał szybciej niż do tej pory.
0: Czy są jakieś problemy z zatrudnianiem lekarzy orzeczników na Mazowszu i w Siedlcach?
1: Od wielu lat próbujemy wszelkimi sposobami pozyskać do pracy nowych lekarzy orzeczników i zapobiec rezygnacji z pracy lekarzy już zatrudnionych. Jest wiele oddziałów w Polsce, które borykają się z problemem wolnych etatów lekarzy orzeczników. U nas w oddziale w Siedlcach nie mamy takiego problemu. Mamy obsadzone etaty lekarzy orzeczników. Oczywiście otwarci jesteśmy na nowe formy zatrudnienia i kwalifikacji kadry medycznej, to znaczy na samodzielne zawody medyczne, specjalistów fizjoterapii i pielęgniarstwa, ale musimy się pochwalić też terminowością, która u nas jest na bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy oddziałem, który do 14 dni jest w stanie wydać orzeczenie w sprawie świadczeń i zmiany, które w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych obecnie się dokonują, mają przede wszystkim wyjść w kierunku oczekiwań klienta, aby skrócić czas orzekania i aby klient orzeczenie dostawał w krótszym terminie niż obecnie to się dzieje.
0: Czy Pani zdaniem praca lekarza orzecznika jest trudna?
1: Według mnie jest to wyzwanie dla lekarza klinicysty, ponieważ oprócz wiedzy typowo medycznej wymaga wiedzy z zakresu przepisów, prawa. Jest pracą, która na pewno poszerza horyzonty lekarza. Jest odpowiedzialna, jest obarczona dużą presją emocjonalną, ale jest to praca ciekawa, stabilna, dająca satysfakcję. Myślę, że pogodzenie medycyny, prawa i oczekiwań klienta jest środkiem do tego, aby stała się dla lekarza formą dodatkowej lub stałej pracy.
0: To teraz porozmawiamy o zmianach w zasiłkach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
2: Tak, w ustawie zasiłkowej również od 13 kwietnia bieżącego roku weszło dużo zmian. Zmiany te dotyczą przede wszystkim przesłanek utraty prawa do zasiłku oraz zasad przeprowadzania kontroli w zakresie wykorzystywania zwolnień lekarskich. Sformułowanie dotychczasowe o wykonywaniu pracy zarobkowej oraz wykorzystywaniu zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem budżetowym

0: Było wiele wątpliwości. Aktualnie ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia, gdy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową lub podejmuje aktywność niezgodną z celem zwolnienia. Nie zmieniła się obowiązująca dotychczas zasada, że ubezpieczony traci prawo do zasiłku za cały okres zwolnienia, jeżeli w okresie choroby wykonuje pracę zarobkową. Zmieniła się, a właściwie jest bardziej precyzyjnie wyrażona druga przesłanka utraty prawa do zasiłku. To znaczy, że ubezpieczony utraci zasiłek, jeżeli będzie podejmował w trakcie zwolnienia aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia. Do ustawy zasiłkowej wprowadzono definicję pracy zarobkowej oraz pojęcie aktywności niezgodnej z celem zwolnienia, których wykonywanie bądź podejmowanie może spowodować utratę prawa do zasiłku. Pracą zarobkową, która powoduje utratę prawa do zasiłku, jest każda czynność mająca charakter zarobkowy. Natomiast aktywnością niezgodną z celem zwolnienia od pracy będą wszelkie działania utrudniające bądź wydłużające proces leczenia lub rekonwalescencję z wyłączeniem zwykłych czynności dnia codziennego. Tutaj ustawodawca wyraźnie wskazał, jakie aktywności, czynności dnia codziennego lub czynności incydentalne nie powodują utraty prawa do zasiłku. Oznacza to, że osoba niezdolna do pracy w czasie zwolnienia może wykonywać tylko określone czynności bez ryzyka utraty prawa do świadczeń. I są to czynności związane ze stanem jego zdrowia, na przykład wyjście do apteki, do lekarza, na zabieg. Są to zwykłe czynności życia codziennego, na przykład codzienne zakupy żywności, odprowadzenie dziecka do przedszkola, w szczególności gdy osoba chora jest osobą samotną i nie może liczyć na pomoc innych osób. Nie utracimy prawa do świadczeń, jeżeli w trakcie zwolnienia wykonamy taką czynność incydentalną, której podjęcia wymagają istotne okoliczności, na przykład związane z pracą zarobkową, jednorazowe podpisanie dokumentów, bądź spotkanie z kontrahentem, które zostało ustalone dużo, dużo wcześniej, bądź takie czynności incydentalne, które nie związane są z pracą zarobkową, na przykład udział w pogrzebie osoby bliskiej, bądź załatwienie sprawy urzędowej, której nie da się przełożyć.
1: Czy kontrole zwolnień lekarskich będą teraz częstsze?
0: Sposób kontrolowania nie uległ zmianie, tak? To należy zaznaczyć. Każdy przypadek badamy w sposób bardziej zindywidualizowany i oparty na przesłankach zarówno medycznych, jak i na całokształcie okoliczności danej sprawy. Koncentrujemy się na tym, czy konkretne zachowanie ubezpieczonego utrudniało lub wydłużało proces leczenia bądź rekonwalescencję. Badamy, czy podjęte aktywności w trakcie zwolnienia stanowiły zwykłe czynności życia codziennego bądź czynności incydentalne. Tak? Jeżeli kontrola dotyczy zwolnienia z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem bądź członkiem rodziny, badamy, sprawdzamy, czy poza ubezpieczonym nie ma innych osób, członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą zapewnić opiekę dziecku. Nadal kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień mogą przeprowadzać płatnicy składek i oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przepisach jednoznacznie wskazano, że uprawnienie do kontrolowania dotyczy zarówno zaświadczeń lekarskich z powodu choroby, jak i zaświadczeń lekarskich z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Dodatkowo kontrole obejmują również osoby po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego oraz osoby, które pobierają świadczenie rehabilitacyjne przyznane decyzją ZUS-u. Co do zasady nie zmieniła się liczba przeprowadzanych kontroli. Kontrole odbywają się cyklicznie. z nasileniem w okresach zwiększonej zachorowalności i oczywiście w miarę potrzeb.

0: Dużą zmianą jeszcze tutaj chciałam zaznaczyć jest to, że kontrolerzy uzyskali uprawnienia do legitymowania osoby kontrolowanej w celu ustalenia jej tożsamości. Mogą wchodzić do miejsca, w którym przeprowadzają kontrolę, mogą pozyskiwać informacje od płatnika składek, od pracodawcy, od lekarza leczącego daną osobę.
1: Jaka jest najważniejsza zasada do zapamiętania dla osób, które przebywają na zwolnieniu lekarskim?
0: Najważniejsza zasada. Chciałam wskazać, że należy mieć świadomość, że każde zwolnienie może być wytypowane do kontroli. Zarówno do kontroli prawidłowości orzekania, jak i wystawienia przez lekarza, ale również do kontroli prawidłowości wykorzystywania okresu wskazanego w zwolnieniu lekarskim. Należy pamiętać, że okres orzeczonej niezdolności do pracy to nie czas urlopu, którym można dowolnie dysponować. Należy rozróżnić zalecenia lekarza leczącego, aktywność zaleconą przez lekarza leczącego od aktywności, którą podejmujemy we własnym zakresie. Chciałam też zwrócić uwagę, że należy pamiętać, że podstawowym celem zwolnienia jest leczenie i regeneracja zdrowia, a finalnie odzyskanie zdolności do pracy. Dlatego w tym okresie nie można świadczyć pracy, bo jeżeli osoba chora świadczy pracę na zwolnieniu lekarskim, straci prawo do zasiłku za cały okres zwolnienia lekarskiego. I w tym miejscu jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że na zwolnieniu lekarskim powinien być aktualny adres pobytu osoby chorej. Bo często zdarza się tak, że na wizycie lekarskiej lekarz nie pyta pacjenta o adres, tylko wystawia zwolnienie lekarskie, wskazując adres zameldowania, taki, który ma w dokumentacji medycznej. To jest bardzo ważne i należy o tym pamiętać, żeby rozmawiać z lekarzem, pytać się i wskazywać aktualny adres pobytu w trakcie zwolnienia lekarskiego.
1: Czy są jakieś lokalne przykłady nadużyć w zakresie zwolnień lekarskich?
0: Tak, kontrolujemy zwolnienia lekarskie. Zarówno ZUS kontroluje, jak i płatnicy ZYK kontrolują, ale w ostatnim czasie przeprowadziliśmy kontrolę w zakładzie fryzjerskim, w którym osoba na zwolnieniu lekarskim w trakcie przeprowadzania kontroli oczywiście czesała klientkę. Inny przypadek dotyczył kontroli właściciela zakładu mechanicznego, który w okresie zwolnienia zmieniał opony w aucie klienta. To był sezon wiosenny, także też nieprawidłowo wykorzystywał zwolnienie. Mieliśmy też przypadek wyjazdu w trakcie choroby, w trakcie zwolnienia za granicę Polski do Hiszpanii i oczywiście nie była to aktywność zalecona przez lekarza leczącego. Często zdarzają się również przypadki udziału w różnego typu zajęciach, zebraniach, naradach, szkoleniach. Mieliśmy przypadek udziału w kursie na prawo jazdy. Też ujawniliśmy nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia związane z udziałem na imprezie kulturalnej.
1: I to są faktycznie przykłady nadużyć z Siedlec?
0: Z Siedlec też, tak, tak. Także zakres nieprawidłowości jest bardzo szeroki. Po zmianie przepisów każde zwolnienie lekarskie traktujemy bardzo indywidualnie, badamy całokształt sprawy, badamy przesłanki medyczne, badamy okoliczności sprawy. Także jeszcze raz podkreślę, że okres orzeczonej niezdolności do pracy to nie urlop wypoczynkowy i nie można nim dowolnie dysponować. Należy rozróżnić aktywność zaleconą przez lekarza od własnej inicjatywy, na przykład w postaci zdobywania szczytów górskich, który według nas, osoby chorej, ma poprawić jej stan ciała i umysłu. Tu chciałam zaznaczyć, że również bazujemy na opinii lekarza leczącego oraz lekarza orzecznika ZUS-u, czy dana aktywność nie przedłużyła procesu leczenia bądź rekonwalescencji.
2: SK Siedlce.
1: Rozwój i utworzenie nowych spółdzielni energetycznych oraz przygotowanie analiz energetycznych dla gmin to inwestycje, które będą zrealizowane w powiatach siedleckim i łosickim. Gminy otrzymały na nie wsparcie od samorządu województwa mazowieckiego.

0: o łącznej wartości blisko 400 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla społeczności energetycznych. Gminy Huszlew i Mokobody otrzymały po 20 tysięcy złotych dotacji na wykonanie analizy pod kątem utworzenia społeczności energetycznej. Ponad 163 tysiące złotych trafią do gminy Zbuczyn, która utworzyła już spółdzielnię energetyczną, a otrzymane wsparcie przeznaczy na wykonanie niezbędnej dokumentacji. Władze gminy Korczew chcą natomiast opracować dokumentację potrzebną do utworzenia spółdzielni.
1: Janina Ewa Żułowska, członek zarządu województwa mazowieckiego. No przede wszystkim ten program składa się z dwóch części. Z jednej części po to, żeby można było zrobić audyty i zobaczyć, jakie odnawialne źródła energii w danej gminie są najlepsze. I tutaj też mamy po 20 tysięcy dla tych, którzy złożyli wnioski, ale mamy również drugą część, tych, którzy są troszkę dalej, czyli są bardziej zaawansowani i oni wtedy już dostają na konkretną infrastrukturę. Ważne jest, żebyśmy się przygotowywali do tego. Wszyscy widzimy, jakie są rachunki za prąd i ten program właśnie powstał po to, żebyśmy oszczędzali energię. Poprzedni nabór już to pokazał, że część tych inwestycji została zrealizowana. Są oszczędności, co jest bardzo ważne, ale też nie możemy pomijać tego, że to jest też ochrona środowiska, więc z jednej strony dbamy o środowisko, z drugiej strony również dbamy o portfele poszczególnych gmin.
2: Stanisław Stefaniuk, wójt gminy Huszlew.
3: No jeżeli już podpiszemy tę umowę, no to rzeczywiście opracujemy ten audyt i ten audyt, no on nam pokaże, w jakiej perspektywie i czy w ogóle będzie potrzeba na przykład utworzenia spółdzielni energetycznej, bo o tym w ogóle myślę, czy tworzyć to spółdzielnię energetyczną, czy nie. I tutaj jakiekolwiek domniemania, no to są w złym doradcą. No dobrze by było, żeby to wynikało z określonego dokumentu. Czy to się opłaci? To jest przede wszystkim. I od tego będzie zależała kolejna decyzja, jaka zostanie przeze mnie podjęta.
4: Dorota Dmowska-Paczuska, wójt gminy Mokobody. Koszty są duże, zresztą każdy posiadający gospodarstwo domowe wie, ile teraz płaci się za energię, a gmina to w zasadzie jedna też taka wielka rodzina, jeden wielki dom, więc widać, ile tych wydatków jest, począwszy od oświetlenia ulicznego po wszystkie świetlice, placówki oświatowe, więc tego w skali roku jest bardzo dużo. Po to są właśnie te audyty robione, różnego rodzaju przeliczenia, wyliczenia, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało i właśnie podpisujemy taką umowę właśnie, aby opracować dokumentację właśnie służącą temu celowi.
5: Hubert Pasiak, wójt gminy Zbuczyn. Gmina Zbuczyn powołała spółdzielnię energetyczną 1,5 roku temu i byliśmy pierwszą spółdzielnią energetyczną w regionie. Od tamtego czasu bardzo wiele się wydarzyło. Już w ubiegłym roku pozyskaliśmy środki na wzmocnienie spółdzielni energetycznej. Od tamtego czasu pozyskaliśmy nowych członków. Od tamtego czasu doszliśmy do porozumienia i wynajęliśmy, można powiedzieć, farmę fotowoltaiczną. Dzisiaj mamy już dostęp do ponad 1 MW energii, więc my dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że zastanawiamy się, jaki powinien być kolejny krok. Więc już podczas ostatniej Rady Gminy Zbuczyn w lipcu Rada Gminy zgodziła się na zakup nieruchomości. Idziemy w kierunku biogazowni. Jesienią składamy wniosek o dofinansowanie. To jest w okolicach 20 milionów złotych, więc bez dofinansowania nie damy rady, ale jesteśmy pewni, że nasza droga jest dobra, ponieważ bardzo nam zależy na tym, aby ciąć koszty funkcjonowania samorządu, a prąd jest dzisiaj jednym z głównych kosztów, więc każde działanie służy temu, żeby urząd taniej funkcjonował, aby oświetlenie uliczne nas taniej kosztowało, w związku z tym mogłoby się świecić dłużej, moglibyśmy dokupić lampy i tak dalej. Spółdzielnia pokazała właściwie po wpięciu pierwszych punktów, że to się po prostu zwyczajnie opłaci. Są też bardzo konkretne korzyści dla spółdzielni. To jest kwestia możliwości przekazywania do magazynu większej ilości energii. To jest kwestia zwolnienia spółdzielni, jak co do zasady, nie chcę wchodzić w szczegóły, z opłat dystrybucyjnych, które na rachunkach widzimy, jak duże są. Więc, a samo to, że możemy ten prąd łączyć z różnych punktów, na przykład mamy mamy fotowoltaikę na obiektach oświatowych. Wtedy, kiedy jest największa moc wypracowywana, wtedy szkoła nie funkcjonuje, w związku z tym my możemy z tego prądu czerpać. Jak tworzyliśmy spółdzielnie energetyczne, wiedzieliśmy, że to się może opłacić. Pierwsze miesiące pokazały, że to się z całą pewnością opłaci, a jeżeli się pomyśli o rozwoju, mądrym rozwoju, bo każdy samorząd ma różne swoje rozwiązania. My jesteśmy samorządem rolniczym, więc biogazownia rolnicza może nam po prostu też naszym mieszkańcom, naszym rolnikom pomóc. Więc uważam, że to są bardzo dobrze wydane pieniądze przez samorząd województwa mazowieckiego, że poszczególne samorządy wzmacnia finansowo, aby mogły się diagnozować, aby mogły się rozwijać właśnie w kierunku właśnie takiej samowystarczalności energetycznej.
6: Wójt gminy Korczew, Wasilczuk Sławomir.
0: Jaka dotacja dla gminy Korczew na utworzenie spółdzielni podobno?
6: Ponad 200 tysięcy złotych. Jest to drugi etap naszego postępowania w kierunku tworzenia spółdzielni energetycznej. W tamtym roku skorzystaliśmy również z dofinansowania, gdzie zrobiliśmy analizę, w jakim kierunku iść, w kierunku utworzenia spółdzielni, czy nie utworzenia, czy nam się to będzie opłacało, czy nie. I po dokonaniu analizy pierwszego etapu podjęliśmy decyzję przystąpienia do dalszego etapu związanego z utworzeniem spółdzielni.
0: Co utworzenie takiej spółdzielni w ogóle oznacza dla gminy?
6: Moim marzeniem jest to, żeby utworzona spółdzielnia dawała nam tyle energii elektrycznej, ile ja potrzebuję jako gmina Korczew, czyli do wszystkich użyteczności publicznych budynków, jak również do oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach, które należą do gminy Korczew. Na chwilę obecną mam praktycznie na

OSP, jak również i szkoła w Korczewie. No, wielkimi siłami będę chciał, żeby ta spółdzielnia w pełni należała do gminy Korczew, natomiast jeżeli będę musiał posiłkować się jakby ciałem zewnętrznym, to będę na to skazany, natomiast chciałbym zrobić wszystko, żebym nie musiał kupować energii elektrycznej z

0: Warszaw, natomiast jeżeli będę musiał posiłkować się jakby ciałem zewnętrznym, to będę na to skazany, natomiast chciałbym zrobić wszystko, żebym nie musiał kupować energii elektrycznej z elektroczystek jak czyste powietrze.
1: To jednak nie wszystkie inwestycje zaplanowane na ten rok w gminie Korczew.
2: Jest mi niezmiernie miło, że mogę się pochwalić inwestycjami, które planujemy lub ewentualnie robimy dalszy etap tych inwestycji w tym roku. A to wszystko dzięki temu, że w swojej pracy spotykam ludzi, którzy są bardzo przychylni mojej gminie Korczew, pomagają jak mogą. Mam bardzo sprawnych, sprytnych pracowników, którzy potrafią sięgnąć po fundusze zewnętrzne i wszystko to, co pozyskamy, próbujemy zrealizować po to, żeby mieszkańcom z roku na rok żyło się coraz to lepiej, a również osoby, które nas odwiedzają, mogli podziwiać nasz region pod względem kulturalnym, środowiskowym i w jakim tylko sobie wymarzą asortymencie, tak żeby nasza gmina się rozwijała.
1: Sporo tych inwestycji to takie inwestycje turystyczne.
2: Część mamy inwestycji turystycznych, część mamy inwestycji mniej turystycznych, natomiast bardzo potrzebnych zarówno mieszkańcom, jak i ludziom, którzy nas odwiedzają. Takim dużą inwestycją, którą próbujemy realizować, jest to budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug. Wygrała firma z Kielc, która był przetarg ogłoszony w formie zaprojektuj i wybuduj. Chcielibyśmy wielkimi siłami, żeby ta kładka w tym roku powstała, po to, żeby mogli z niej korzystać zarówno moi mieszkańcy, jak i ludzie, którzy będą nas odwiedzali.
1: A jaki jest koszt takiej inwestycji?
2: W przetargu kładka poszła za niespełna 9 miliony. Wkład własny wynosi 5%, który jest podzielony między samorządem Drohiczyn i samorządem gminy Korczew. Dotacja pochodzi z Polskiego Ładu. Także cały czas te pieniążki jeszcze chcemy wydatkować i przekuć ją w elementy, które będą służyły na naszym ludziom, w naszych samorządach.
1: A powiedzmy w ogóle, dlaczego ta kładka jest potrzebna w tym miejscu?
2: Uważamy, że w niedalekiej odległości mamy przeprawę promową. Jest to taki obszar bardzo bogaty środowiskowo, jak i kulturalnie, ponieważ usytuowanie tej kładki daje nam możliwość widoku panoramy na Górę Zamkową, na miejscowość po części Drohiczyn, jak również i na Dolinę Bugu.
1: Jakie inne inwestycje, może właśnie te turystyczne, się szykują?
2: Powiem, że pod względem turystycznym to również chcielibyśmy, żeby cały czas była utrzymana przeprawa promowa, katamaran, żeby pływał po Bugu, jak również inwestycje w dziedzinie drogowej, ponieważ część osób, jak zauważyliśmy, przyjeżdża do Korczewa samochodami, mając w swoim zapleczu rowery i bardzo często jeżdżą rowerami, oddychając świeżym powietrzem po naszym terenie i podziwiając naszą przyrodę i nasze zabytki zarówno w Korczewie, jak i okolicznych miejscowościach.
1: Może przypomnijmy, jak w ogóle można i kiedy skorzystać z tego katamaranu i promu?
2: Jak co roku katamaran i prom, jak na to pozwoli pogoda, to jest uruchamiane od początku maja i praktycznie kursuje do końca października, jak tylko na to pozwoli również pogoda.
1: A czy można z nich jeszcze korzystać bezpłatnie, czy tam już są jakieś opłaty?
2: W przypadku katamarana i przeprawy promowej są tam symboliczne opłaty. Te opłaty są niewielkie. Chcemy, żeby po części pokryli bieżące utrzymanie tych statków, tego promu. Z takich inwestycji, które chcielibyśmy w tym roku w naszej gminie zacząć, po części skończyć, jest to inwestycje związane z oświatą, ponieważ chcielibyśmy w miejscowości Korczew w szkole wymienić pokrycie dachowe, zagospodarować teren, jak również i ocieplić szkołę podstawową w Korczewie, po to, żeby można było to mniej wydawać pieniążków na ogrzewanie, czego przykładem jest tegoroczna zima, pokazała, że zimy w Polsce jeszcze są i w każdej chwili mogą dotknąć. Jeżeli chodzi o inwestycje związane z oświatą, to jest to wymiana dachu, pokrycie dachowego w miejscowości Korczew, ocieplenie podstawówki, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Chcielibyśmy, żeby ta szkoła w miejscowości Korczew tętniała życiem i była w maksymalny sposób zagospodarowana, ponieważ w przypadku naszej gminy mamy jedną szkołę podstawową, dlatego też chcemy o ten wygląd

0: zewnętrzny zadbać, a nawet po to, żeby dzieci milej i chętniej chodzili do naszych szkół.
1: A da się powiedzieć, ile na te wszystkie oświatowe inwestycje łącznie będzie przeznaczonych pieniędzy w budżecie?
0: Jeżeli chodzi o te inwestycje, to jest to kwota około 4 milionów. Również trwa inwestycja związana z dostosowaniem byłego przedszkola na klub dziecięcy. Chcielibyśmy od przyszłego roku szkolnego, czyli od września, żeby klub dziecięcy ruszył w naszej gminie. Dlatego też tych inwestycji zakontraktowanych już mamy bardzo dużo, jak na naszą gminę, bo jest to kwota prawie 10 milionów złotych. Poza tym mamy poskładane wnioski, gdzie czekamy na wsparcie finansowe i jak nam się uda pozyskać dofinansowanie, to również będziemy przystępowali do poszczególnych prac. Ale nie samą pracą człowiek żyje, również chcielibyśmy w tym roku, żeby można było też po części miejscowości Korczew lub okolicach pobawić. Chciałbym bardzo wszystkich zaprosić do mojej gminy Korczew, dlatego też w pierwszą niedzielę sierpnia mamy Zielony Korczew tradycyjnie i w tym roku zamówiliśmy występ zespołu Enej, na których również serdecznie zapraszam. No i oczywiście w ostatnią niedzielę września, jak co roku, mamy taką imprezę przed Pałacem Magia lat 20, która skupia bardzo dużo osób i cieszy się bardzo dużym powodzeniem, ponieważ każdy na tych imprezach ogólnie może znaleźć coś dla siebie, bo tak to chcemy robić.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, a ze mną w studiu Radia SK Siedlce lokalna artystka Bronka, czyli Dominika Szcześniak, która za chwilę opowie nam więcej o swojej twórczości. No właśnie, może zacznijmy od przedstawienia. Powiedz nam, czym się zajmujesz?
4: Cześć, jestem Bronka i jestem wokalistką i producentką. Piszę swoje utwory, ale także utwory dla innych wokalistów i artystów. Głównie zajmuję się muzyką.
3: I pochodzisz z okolic Łukowa.
4: Tak, tak. Z Wojcieszkowa dokładnie.
3: Powiedz może, jak rozpoczęła się twoja przygoda z muzyką, bo chyba od dziecka się tym zajmujesz.
4: Tak, tak. Od dziecka jakoś muzyka była w moim sercu, jakoś tak się zaszczepiła, że tak powiem, że została ze mną na dłużej i chyba takim pierwszym momentem to było, kiedy kupiłam swoją pierwszą gitarę w wieku 12 lat. To była gitara akustyczna i zaczęłam się na niej uczyć i to był taki trudny proces, ale bardzo piękny. I wtedy zaczęły powstawać takie pierwsze piosenki, więc to był taki pierwszy etap, kiedy ta muzyka była jakąś taką, jakimś takim ważnym elementem w moim życiu i tak niby na początku to taka zabawa, nie? Bo to pasja, to pewnie mi przejdzie, jak moi rodzice czasami, mój tato tak zawsze się troszkę śmiał z tego. Nie śmiał się w sensie, że to nie jest nic poważnego, tylko bardziej w sensie takim, że
3: słomiany zapał.
4: Tak, tak, tak, że czasami tak chyba jest, nie? Że tak patrzymy. Ja mam uczniów też, dlatego tak porównuję czasami rodzice, że przyjdzie i już jej się znudzi, nie? Że jest takie gdzieś tam przeświadczenie. No ale to zostało na dłużej i stało się bardziej poważnym taką, nawet w jakimś tam stopniu moją pracą, tak? Poważnym jakimś takim elementem i zawodem w moim życiu, więc tak to się zaczęło.
3: A podobno też w Siedlcach śpiewałaś?
4: Tak, tak, tak. Ja pamiętam chyba z 10 lat temu chyba to było. Występowałam razem ze swoim zespołem na festiwalu, Hosanna Festival jest w Siedlcach i razem z kontrabasistą i z pianistą mieliśmy wtedy taki skład, takie trio i wygraliśmy wtedy ten festiwal, więc taka fajna to była też dla nas przygoda i też takie docenienie naszej pracy, więc tak, rzeczywiście była taka tutaj przygoda nasza, moja artystyczna i też mojego zespołu na tamten czas, także super.
3: Kto jest dla ciebie takim muzycznym wzorem do naśladowania?
4: Ja mam chyba dużo jakichś takich inspiracji muzycznych, bo one są dosyć takie że chyba nie mam takiego typowego stylu, który jest dla mnie jakiś taki, tak jak niektórzy, że to jest rock albo dance, albo muzyka bardziej taka klasyczna. Dla mnie z każdej muzyki wyciągam jakąś inspirację dla siebie i słucham, mogę powiedzieć, co aktualnie słucham jakichś zespołów i czym się inspiruję. Myślę, że z takich polskich zespołów to jest Kasia Sochacka, które teksty bardzo gdzieś tam przemawiają do mnie i są bardzo piękne. Kasia Linz też, która w ogóle też bardzo

0: inspiruje mnie swoim stylem, nie tylko muzycznym, ale też całym jakby tą swoją kreacją. Też Måneskin, jeżeli z takich zagranicznych zespołów, też Tiesto, David Guetta, z takich bardziej dance'owych producentów muzycznych. Myślę, że ta, gdzieś ten styl muzyczny trochę też ostatnio jest mi bliższy, tak myślę. Więc to są takie moje inspiracje, z których gdzieś czerpię i które są dla mnie jakoś tak na ten moment gdzieś inspirujące.
1: Sama piszesz teksty swoich utworów?
0: Tak, sama piszę teksty. Tak, zazwyczaj ja też sama. Chyba wszystkie teksty, które napisałam, były napisane przeze mnie. Jeszcze nie miałam okazji zaśpiewać. A, nie, przepraszam, teraz taki projekt, nie mogę za dużo powiedzieć, ale pracuję nad, z takim artystą, nad projektem, w którym rzeczywiście będę śpiewała teksty napisane przez innego artystę.
1: A podobno też DJ-ką się zajmujesz.
0: A tak, to jest też taka jedna z moich no, jakichś zainteresowań, tak? Bo gdzieś ta muzyka towarzyszy mi pod każdym kątem, też w produkcji, więc gdzieś tam ta DJ-ka chyba się tak mocno gdzieś znalazłem, więc jest spójna, więc gdzieś też mnie zainteresowała bardzo mocno i jest jakąś tam działką w moim życiu, którą też zaczęłam wykonywać i która jest bardzo dla mnie fajna, inspirująca i ciekawa też. Więc tak, zajmuję się DJ-ką. jakby ktoś chciał, to zapraszam. Obsługuję różne imprezy i też jest to fajna zabawa.
1: A może powiedzmy na początek, gdzie można Cię posłuchać?
0: Można mnie posłuchać na Spotify'u, na wszystkich platformach streamingowych, na YouTubie. Również tak, to co te. Oprócz tego jeszcze mam swoją stronę internetową. Jak ktoś ma ochotę, to tam wszystko jest w jednym miejscu, więc może najłatwiej też mnie poznać, bo też są różne zakładki, w których jest konkretna informacja o tym, czym się zajmuję. Adres tej strony to www.bronkaart.pl. Więc zapraszam oczywiście do odwiedzania mojej strony internetowej. Tam są różne zakładki, bo też zajmuję się produkcją, też miksem i masteringiem, DJingiem. No i też jakby swoją twórczością, tak? Czyli też piszę i komponuję swoje utwory.
1: Skąd w ogóle pomysł na taki pseudonim artystyczny?
0: To jest moje drugie imię, po babci. Więc tak zostało. Gdzieś tam na studiach zawsze każdy do mnie Bronka i chyba tak zostało. Nie? Że gdzieś w pewnym środowisku to było tak mocno akcentowane, czy też tożsame ze mną i już chyba tak zostało i jakoś zaczęłam tworzyć pod tym pseudonimem i gdzieś jest to już takie spójne ze mną, prawda? Moja babcia też śpiewała, więc myślę, że to gdzieś jest takie, prawda?
1: Tradycja rodzinna.
0: Tak, tradycja rodzinna, ale myślę, że to drugie imię też coś znaczy i jest po niej, a że ona też była ze sztuką w jakimś tam stopniu związana na tamten czas, w którym była, więc to też myślę, że to też takie właśnie spójne w sobie jest.
1: To może opowiedz o swoich takich dokonaniach muzycznych z ostatnich lat, bo wiem, że już kilka singli było.
0: Tak, było kilka singli. Nagrałam ostatnio, myślę, że może zacznę od początku. Nagrałam swoją autorską płytę. To było przed pandemią, więc taki niefortunny czas to było. Wtedy akurat wydałam płytę i wszystko. Był lockdown, więc totalnie wszystko pozamykane, ten pierwszy etap, więc tak wszystko to opadło. Ale to był taki czas chyba też mojej wewnętrznej jakby dojrzewania mojego, tak bym mogła powiedzieć, bo gdzieś tam ja też poszukiwałam swoją drogę taką twórczą i artystyczną, współpracowałam z różnymi artystami i też pisałam teksty dla innych artystów i komponowałam i w pewnym momencie jakoś tak we mnie dojrzewało to, gdzie w którą stronę gdzieś ta moja twórczość zmierza. I myślę, że przez ostatni taki rok, to jest taki rok dla mnie, gdzie ja tak może odżyłam, nie? Twórczo, że nagrałam jeden singiel, to pierwszy singiel po takim dłuższym czasie był razem z moim takim przyjacielem Dominikiem, Ostatnia Stacja. Nagraliśmy wspólnie, gdzie już wyprodukowałam ten utwór jakby sama i całą tą produkcję się zajęłam też jakby kompozycją. Później jeszcze wydałam singiel z Michaelem, który pochodzi z Afryki, więc jest taki bardzo multikulturowy ten singiel. Taki afropopowy, bardzo, bardzo fajny summertime, więc na pewno wnoszący dużo pozytywnej energii. No i teraz ostatnio wydałam kolejny singiel, to jest Obudź Mnie. Taki, myślę, że taki singiel, które jest takim zawieszeniem pomiędzy zestawieniem czegoś, a nadzieją na przyszłość, nie? Więc jest to taka dosyć ciekawa też myślę kompozycja, bo cały ten tekst jest trochę taki refleksyjny, a muzyka trochę energiczna, więc to jest taki mój singiel ostatni, który też jest takim przełomowym chyba singlem, myślę, w mojej twórczości, tak?
1: Powiedziałaś, że chętnie współpracujesz z innymi artystami. Czy jakieś plany na kolejne współprace?
0: Myślę, że jak najbardziej. Jestem bardzo otwarta i gdzieś no na ten moment jeszcze jestem w procesie jakby tworzenia, więc też za dużo nie mówię. Ale myślę, że w niedługim czasie pojawią się produkcje, czy też utwory przy współpracy z artystami, że tak powiem, bardziej znanymi niż ja na scenie polskiej. Więc no mam nadzieję, że będę mogła się wtedy z wami podzielić efektami tej pracy. Także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę również stworzyć coś wspólnie, to bardzo chętnie. Jestem otwarta na wszelkie propozycje muzyczne, ponieważ uwielbiam współpracę też z różnymi artystami. Jest to dla mnie taki wspaniały proces powstawania i myślę, że nawet sam ten efekt jakby procesu tworzenia jest dla mnie niesamowity, a już efekt końcowy już nie jest. Już wtedy jest taki, jest to coś super, ale ten efekt pracy, tworzenia, jakby, bo to wiesz, sięgasz tak głębiej do siebie, nie? I gdzieś wygrzebujesz pewne rzeczy z siebie, jakby tak mogła ująć i to jest dla mnie niesamowite, bo to jest, tak się śmieję czasami, że to trochę nawet taka terapia, nie?
1: A czy w ogóle muzyka to jest dla ciebie też sposób zarobkowania, czy to jest takie jakby bardziej coś takiego obok, typu hobby, a jednak zarabiasz inaczej?
0: Myślę, że jest sposobem do zarabiania. Ja gram też w agencji eventowej, więc jestem gitarzystką w agencji eventowej. Oprócz tego też produkuję bity dla raperów. Jakby ktoś miał ochotę, to również zapraszam. Też mam taką możliwość. Też no, jestem DJ-ką, więc też w ten sposób jak najbardziej zarabiam, więc już gdzieś ta pasja przeszła w taki etap też zawodowy. Więc też teraz już jakiś czas nie piszę, ale pisałam przez jakiś czas też teksty dla innych osób. Też teraz zajmuję się produkcją, tak, dla innych artystów, więc też taką mam możliwość, żeby jeżeli ktoś ma ochotę stworzyć utwór i chciałby stworzyć go, a nie wie gdzie, to też zapraszam, bo również takie rzeczy robię, tak, na zlecenie, także też oczywiście zawsze się odbywa na tej zasadzie, że ja lubię się bardzo spotykać z artystami i z nimi tworzyć. I to ostatnio miałam z takim raperem nawet taką przygodę, że on do mnie, że no chciał, żebym zrobiła dla niego beat, ja mu zrobiłam taki szkic beatu i on do mnie okej, a ja mówię, że oczywiście to jest szkic, zobacz, czy będzie okej. No on mówi, że super, że coś tam jeszcze będzie się zmieniało, że fajnie, że bardzo mu od razu ten beat jakby jest okej, ale ja mówię, okej, ale dalsza część to dopiero jak się zobaczymy, jak nagrasz część tekstu i dopiero ja wtedy dalej z tobą będę mogła siedzieć w studiu i robić, nie? Ja najbardziej lubię taką formę pracy. To jest bardziej czasochłonne, ale dla mnie jest to twórcze, bardziej artystyczne na tej zasadzie, że ja wtedy indywidualnie do ciebie dobieram klimat, to jak to ma zabrzmieć, jakie instrumenty jeszcze, co będzie fajnego w tym charakterze tego utworu, czyli jeżeli nagrasz tą zwrotkę, jaki jest tam tekst, jaki jest zamysł, to wtedy jest o wiele fajniej jakby dopasowywać też melodię, czy barwę nawet instrumentu, bardziej chodzi o instrument, jaki fajnie by tam zabrzmiał, więc jak najbardziej też to jest dla mnie, i w ogóle jakby proces produkcji jest dla mnie niesamowity, nie? Więc lubię tak pracować i lubię tworzyć dla innych, nie? Muzykę, i nawet jeżeli ktoś ma zaczęty jakiś część utworu, a nie wie, co z nim zrobić, to zapraszam, na pewno coś stworzę razem.
1: A czy w ogóle sama lubisz występować na dużych scenach, czy wolisz takie kameralne koncerty?
0: Pamiętam, bardzo mnie stresowały większe takie eventy, mnie to tak stresowało, że wiesz, że normalnie nie mogłam utrzymać jakby gitary i gdzieś te moje ręce się tak mega odmawiały mi gdzieś tam współpracy, nie? Ale myślę, że to było bardziej stresujące, ale gdzieś już ten stres chyba mam za sobą i lubię, to zależy od klimatu, bo jeżeli to jest bardziej taka elektronicznie, rockowo, no to lubię rzeczywiście, jak jest publiczność, jest, wiesz, to też jakby publiczność nakręca, bo jak ona się dobrze bawi, to ty też

0: jeszcze wchodzisz w taki fajny stan, że ty też się w tym wszystkim bawisz i jest to takie obopólna wymiana energii dla mnie, nie? Pomiędzy, wiesz, nami, jak jesteśmy na scenie, a tymi osobami, które gdzieś tą energię chłoną i nam oddają w jakimś tam stopniu, więc to jest super, ale kameralne też lubię, ale w takim bardziej akustycznym klimacie, gdzie możesz też przenieść jeszcze w inny taki emocjonalny stan może swoją publiczność, więc też jest to dla mnie niesamowite. Bardzo lubię na przykład koncerty takiej Kasi Suchackiej, które są takie intymne, mogę powiedzieć, więc to też jest jakąś taką formą rzeczywiście przyjemną. Nie wiem, czy jest to dla mnie jakaś różnica. Tak się śmieję, że zależy od dnia, nie? Na co masz ochotę, nie? Czy dzisiaj bardziej spokojnie, czy dzisiaj bardziej energicznie, i chyba też tak jest z występami, nie?
1: Ale mam wrażenie, że w ogóle zawsze szukasz takiego kontaktu z odbiorcą.
0: Tak, jest to istotne, bo wiesz, myślę, że to jest tak, że jak nawet tworzysz i dajesz część siebie, to jest niesamowite, kiedy nagle ktoś się odnajduje w twoim utworze i okazuje się, że przeżył podobnie albo ma podobne odczucia, nie? Więc myślę, że ostatnio tak jechałam sobie autem i sobie pomyślałam, że jak piszesz nawet teksty czy utwory, jak nawet słucham innych artystów, to jest niesamowite, że oni piszą i ja to czuję, nie? Czyli oni nazywają to, czego my nie zawsze potrafimy nazwać, nie? Mhm. I to jest dla mnie super i to jest piękne generalnie, więc to tak, wiesz, no to tak, no myślę, że artysta bez też publiczności, to też tak jest chyba to potrzebne i no na pewno jest to potrzebne, więc publiczność, odbiorca jest potrzebny, tak? Więc szukam kontaktu, ponieważ jest dla mnie ważną osobą, tak?
1: Dają sobie nawzajem taką siłę, chyba ja mam wrażenie.
0: Tak, dokładnie, więc coś sobie dajemy wzajemnie, tak myślę, więc to jest na pewno, no nie, to super, nie?
1: A skąd czerpiesz inspirację do tekstów na przykład?
0: Ze życia? Myślę, że ze swojego życia. Moje teksty są bardzo gdzieś tam osobiste, śmieję się, że ostatnio takie dosyć ciężkie, emocjonalnie trochę, ale z życia, z tego, co gdzieś sama przeżyłam, czego nie potrafiłam nazwać, myślę, gdzieś, co gdzieś we mnie było i w końcu gdzieś się pokazało w takiej formie artystycznej. To jest dla mnie jak taka forma też, wiesz, terapii. Myślę, że każda sztuka jest formą terapii i w jakimś tam stopniu dla mnie jest gdzieś możliwością na to, żeby powiedzieć to, co we mnie jest, tak? Co przeżyłam, albo co we mnie żyje, albo co gdzieś było trudne i nie potrafiłam tego powiedzieć w inny sposób może, nie? Mhm. A więc myślę, że życie moje jest taką inspiracją, ale nie tylko, bo też jeżeli piszę dla innych teksty, to myślę, że też inspiracja tej osoby, jej życia, jej przeżyć, jej emocji, nie? Więc to też jest taka kwestia, żeby zrozumieć na tyle tą osobę, jej emocje, żeby potrafić jakby stworzyć i zainspirować się ten tekst, który będzie jej, a nie moim, nie? W jakimś tam stopniu, czyli znalezienie tego wspólnego jakby punktu. Więc te emocje, życie, nie tylko moje, ale też innych, myślę, że też lubię w ogóle poznawać ludzi i nawet jak tworzyliśmy utwór z Majkiem, to gdzieś tam ta produkcja cała była też bardziej, chciałam, żeby jego, żeby było więcej charakteru, wiesz, tego trochę afropopowego i gdzieś tam na przykład czerpałam z niego, nie? Czyli to, jaki on jest, w jaki sposób jaki ma charakter i jaki jest ekspresyjny, nie? Spontaniczny. Bardziej to było pod tym kątem, że to on był inspiracją, można tak powiedzieć, nie?
1: Jak w ogóle go poznałaś?
0: No, to było takie ciekawe, bo samochód mu się popsuł i akurat na moim osiedlu i wychodziłam ze swojego auta i on do mnie podszedł i się zapytał, czy mu pomogę odpalić od mojego samochodu, to wiesz, że musiał podłączyć coś. I ja się tak przestraszyłam na początku. Myślę sobie, że ciemno, nie? Podchodzi do mnie i ja w ogóle tak, a ja mówię, ale gdzie to masz to auto? A on do mnie, że tam. No to jeszcze bardziej, gdzieś mi pokazuje, że tam, jeszcze tam kłamanym polskim, nie? Trochę po angielsku, więc to trochę mnie tak zestresowało. Ale, no, a ja mówię tak, i mówię, dobra, wiesz, tylko zaniosę gitarę do domu, bo akurat chyba jakieś zajęcia miałam i wtedy wrócę, nie? Tak zachowawczo. A on do mnie, że o, grasz na gitarze. No i tak się zaczęło i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że on też śpiewa i gra. No i później napisał do mnie, oczywiście pomogłam, odpalił

0: samochód. I później napisał do mnie, czy nie stworzylibyśmy razem utworu.
1: Tak to jest rządzenie losu.
0: No śmieszne, nie? I okazało się w ogóle, że niedaleko mnie mieszka. Więc śmieszna sytuacja strasznie dla mnie była to. A wiesz, a to było jakoś po jakimś takim czasie, kiedy napisałam swój singiel poprzedni i tak czułam w środku, że taką miałam potrzebę stworzenia czegoś. I nagle jego spotykam już na środku ulicy. Gdzieś to było ciekawe bardzo.
1: To powiedz może o tym najnowszym utworze więcej.
0: Mój najnowszy singiel Obudź Mnie jest dosyć ciekawą kompozycją, tak myślę, ponieważ łączy w sobie takie elementy utworu, w którym tekście jest dużo refleksji, nie? Dużo emocjonalności, jest emocjonalny ten tekst, a zarazem też dający taką mocną nadzieję, tak? Oczywiście nie będę zdradzała wszystkiego, bo zachęcam do słuchania, ale pod kątem produkcji myślę, że to jest utwór, który przełamuje we mnie pewne rzeczy i ja odnajduję w tym utworze też siebie i swój styl, jakby też jak będzie wyglądała dalsza moja płyta, bo są już plany na to, więc jest utworem refleksyjnym, zarazem też ta dynamika tego utworu jest dosyć dynamiczny, synth popowy, dance pop, jest energia w nim, czyli jest przełamanie pomiędzy takim niepokojem i takim troszkę zestawieniem czegoś i takim smutkiem, a nadzieją. I to później w trakcie tego utworu rozwija się, tak, że on się kończy bardzo energicznie, czyli od takiego momentu przejścia mojego też, nie? Czyli od momentu takiego przejścia bardzo, bardzo smutnego i refleksyjnego po taką nadzieję, która ona jest wypuszczona, nie? Zresztą Obudź Mnie, czyli gdzieś tam początek tekstu Obudź Mnie, gdy będzie wiosna, czyli gdzieś tam ta nadzieja jest, przychodzi. I on zapowiada mój o taką nadzieję, która ona jest wypuszczona, nie? Zresztą Obudź Mnie, czyli gdzieś tam początek tekstu Obudź Mnie, gdy będzie wiosna, czyli gdzieś tam ta nadzieja jest, przychodzi. I on zapowiada mój

0: jesteśmy w stanie w inny sposób wypowiedzieć może, które są bardzo głęboko gdzieś zakorzenione. I ja pracuję też z młodzieżą popołudniami, prawda, w ramach takiej placówki wsparcia dziennego, gdzie mamy studio i również pracujemy w tym studiu i tworzymy różne utwory, gdzie oni też mają możliwość na to, żeby rozwijać siebie pod kątem takim artystycznym. Wiadomo, że teraz jest bardzo popularny rap, więc wszyscy rapują, tak jak kiedyś był rock i wszyscy grali na gitarach, nie? Albo zakładali skóry i wiesz, i śpiewali rockowe piosenki. Tak teraz jest bardzo popularny rap i oni w ten sposób też budują trochę też siebie, wyrażają siebie i myślę, że to jest dla nich też taka forma terapeutyczna, ale przede wszystkim też, wiesz, ostatnio mieliśmy też taką możliwość, że stworzyliśmy utwór w ramach jakby placówek, taki hymn współczesny z dwójką osób, z Nadią taką i Aleksą, pozdrawiam serdecznie. I rzeczywiście to też dla nich, myślę, że był taki super moment, bo oni też w ten sposób przełamują coś w sobie, nie? Bo wiesz, występujesz na scenie, więc te etapy są też takie dla nich jakby przełamywaniem w sobie pewnych rzeczy i też budowaniem takiego, że takiej wartości, myślę też w jakimś tam stopniu, że odkrywasz w sobie pewne rzeczy niesamowite i masz możliwość pokazać je dalej, nie? Więc to jest taka forma też fajnej pracy terapeutycznej, myślę, nie? I myślę, że każde miejsce powinno mieć taką możliwość, żeby w taki sposób pracować z młodymi ludźmi, bo to jest fajne, to jest też możliwość dotarcia do młodzieży, nie? Tak myślę sobie, że do młodych osób, które gdzieś są, myślę, też zagubione w tym współczesnym świecie, bo jesteśmy zalewani przez różne rzeczy, więc te media społecznościowe i odkrywanie takiej trochę siebie, indywidualności swojej, nie?
1: Więc wydaje mi się, że w ogóle jesteś takim szczęśliwym człowiekiem, który od dziecka wie, co chciałby robić i całe życie idziesz w tym kierunku.
0: Ja? Coś ty. Ja w swoim życiu... U mnie tak nie było. Może ja głęboko gdzieś miałam to, że wiem, co chcę, ale ja zawsze się bałam po to sięgnąć, nie? Wiesz, u mnie tak było, że to zawsze było, o, dodatek, nie? Muzyka to jest, a, dodatek, a, tu zespół, ale nie na 100%, a, tu coś tam. A mimo wszystko ja full czasu na to poświęcałam, wiesz, że tu praca, a tutaj muzyka i nigdy nie mogłam jakby, wiesz, przełamać w sobie tego, że jednak to może jakby być moim też zawodem, że gdzieś tam, a, okej, okay, to jest z boku, nie? No i w pewnym momencie pamiętam, bo wiesz, ja i byłam przedstawicielem handlowym, co robiłam bardzo, uwielbiam poznawać ludzi i gdzieś pracowałam w różnych jakby branżach i ja pamiętam, że w pewnym momencie coś we mnie pękło i myślę sobie, no nie, jest to fajne, ale to nie jest spójne do końca ze mną, nie, to nie jest moje i albo coś z tym zrobię, albo po prostu całe życie będę myślała o tym, że mogłam coś zrobić, a nie zrobiłam, nie? I myślę, że dosyć późno coś we mnie się tam przełamało, ale cieszę się z tego i tak na 100% zaczęłam się angażować w to, co robię i oczywiście też to jeszcze łączę też z pracą inną zawodową, ale cieszę się, że w tej pracy też mamy jakby, spotykam się ze sztuką, tak? Czyli też tam pracuję na relacjach, ale też na artystycznych jakby narzędziach, więc to jest dla mnie super, bo to już to jest spójne, nie? Więc może rzeczywiście ja w środku od dzieciństwa czułam i szłam w tym kierunku, ale nigdy na serio, znaczy przez dłuższy czas nie na serio, nie? Bo właśnie zawsze wydawało mi się, tak jak teraz widzę w młodych osobach, że one nie widzą w tym, a okej, okay, nie? Że to jest zabawa, nie? No nie musi być do końca zabawą, nie? To jest kwestia po prostu powiedzenia sobie na 100%, że tak, że to jest to i że idę w to, nie? Tyle.
1: Mówimy sporo o twoim najnowszym utworze, więc może posłuchajmy fragmentu.

Wracając do mojej piosenki i najnowszego singla Obudź Mnie, jest on dostępny na wszystkich platformach streamingowych, na socialach, także można go tam posłuchać. I też jest teledysk na YouTubie, dosyć specyficzny, tak myślę. Tworzył go mój przyjaciel Mateusz Mika, którego pozdrawiam również serdecznie, i również, który dogrywał mi chórki do utworu. Jest tam męska też energia w tej piosence, które wypełniły gdzieś przestrzeń. Bardzo fajnie, myślę, w tym utworze, więc zachęcam bardzo serdecznie też do obejrzenia

0: W ogóle tworzenie nowego teledysku, to mi się wydaje, że całkiem nowa przygoda już zupełnie.
1: Tak, ten teledysk jest troszkę taki inny, bo rzeczywiście jest minimalistyczny, niewiele się dzieje, ale myślę, że jest taką też możliwością do samodzielnej interpretacji tego klipu, czyli tego teledysku, i też jest minimalistyczny, ale myślę, że emocjonalny też, więc zachęcam bardzo serdecznie też do obejrzenia.
0: A czy planujesz jakieś koncerty w ogóle tutaj w regionie nawet?
1: To jeszcze się dopiero gdzieś jest w procesie tworzenia. Teraz chyba mocno się gdzieś skupiam na tworzeniu. Chciałabym stworzyć całą płytę i dopiero gdzieś wyjść dalej z tym, zamknąć jakiś tam, rozpocząć pewien etap, który już będzie taki, który mogłabym jakby, może tak, album, którym bym chciała coś powiedzieć, prawda, i przekazać, więc bardziej nad tym się skupiam, aczkolwiek jak najbardziej też jestem otwarta na możliwość grania koncertów, więc jest to w procesie jeszcze, także mam nadzieję, że spotkamy się też. Także też jak zapytałaś o te lokalne koncerty, to ja tak myślę, że to tutaj ta publiczność, że tak powiem, słuchacze dali mi taką pierwszą informację zwrotną i dzięki temu rozwijam się dalej i jako artystka tak myślę, że ta lokalna też publiczność czy lokalne wsparcie jest takie ważne dla artystów, ponieważ no jest takie prawdziwe, nie? I to jest niesamowite, że też daje taką energię do tego, żeby robić to dalej, żeby iść do przodu, nie? Więc myślę, że też jestem wdzięczna za to, że miałam taką możliwość i też trafiłam na taką życzliwość ludzi, czy też tutaj na festiwalu w Siedlce, tak, 10 lat temu, gdzie rzeczywiście to był też taki przełomowy moment, myślę, w moim życiu i tutaj też taką serdecznością też osób, które były na festiwalu i też jury, które gdzieś tam tę informację zwrotną też w sposób taki pozytywny przedstawili, więc to było też dla mnie takie, myślę, że niesamowite doświadczenie, a też wcześniej z miejscowości, z której pochodzę, z Wojciechowa, gdzie też dostawałam takie wsparcie od, myślę, nauczycieli, czy też w szkole zawsze gdzieś tam, wiesz, jakieś przedstawienia, czy zawsze byłam poproszona o tym, żeby wystąpić, gdzie to też takie pierwsze momenty były też dla mnie takiego stresu, można powiedzieć, i przełamywałam to właśnie na swojej takiej lokalnej scenie i to jest dla mnie niesamowite. W ogóle dla mnie ten moment wychowania się, wiesz, był też fajny, że ja miałam taką możliwość wychowania się na wsi, wiesz, bo to jest niesamowite, tam jest przestrzeń, więc zawsze ta przestrzeń dawała mi możliwość do bujania trochę w obłokach, nie? I do tworzenia, bo gdzieś ta wyobraźnia twoja nie jest przybodźcowana, nie jesteś i masz możliwość na to, żeby tworzyć, więc to też mnie ukształtowało, nie? Twórczo, tak myślę. I też to jest dla mnie takie fajne i niesamowite, więc jestem mega wdzięczna, więc dziękuję też za wsparcie tutaj też lokalnych słuchaczy i zachęcam do słuchania więcej.
0: No właśnie, może przypomnij, gdzie można znaleźć coś o twojej twórczości.
1: Także zapraszam na moją stronę internetową też na www.bronkaart.pl, a oprócz tego na wszystkie platformy streamingowe Bronka i myślę, że to tyle.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: A na zakończenie jeszcze krótki fragment piosenki Bronki.

0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski, a w nim rozmowa o książkach. Ze mną Renata Chojecka, siedlecka autorka, która ma na swoim koncie już 3 publikacje, w tym najnowszą, a także swój udział w antologii Klubu Literackiego Prozak Siedlce. Najnowsza książka pod tytułem Matczyne Słowa ma to do siebie, że z tego co słyszałam, by dobrze ją zrozumieć, warto znać również twoje wcześniejsze dokonania literackie. Dlatego powiedz nam może na początek, od czego się zaczęło?
0: SK Siedlce.
2: No zaczęło się tak naprawdę od wspomnień, które zostawiła moja mama, która była w Siedlcach znaną poetką, Krystyna Chojecka. I po jej śmierci w 3 miesiące później znalazłem wspomnienia niepublikowane i niedokończone. I pomyślałem, że mama już tego nie dokończy, więc nie mając całkowicie doświadczenia w pisaniu prozą wtedy, postanowiłem spróbować za mamę je dokończyć. Na szczęście na pierwszym z

Uważam, że mama już tego nie dokończy, więc nie mając całkowicie doświadczenia w pisaniu prozą wtedy, postanowiłem spróbować za mamę je dokończyć. Na szczęście na pierwszym z

0: I w trakcie dopełniania tych wspomnień, w dosłusznym już wieku, który mam, zrozumiałam, jak bardzo są ważne słowa mamy kierowane do dziecka, od małego. Wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy, jakie to ma wielkie znaczenie. Przyszedł też taki moment, że nie zawsze się zgadzałam z mamą, bo jak człowiek dorasta, to jest taki lekki bunt, a czasem nie całkiem lekki, a duży, że wydaje się człowiekowi młodemu, że zjadł wszystkie rozumy i co tam starzy wiedzą, nie? Ale potem przychodzi refleksja. A u mnie bardzo przyszła ta refleksja właśnie po śmierci mamy, która była ze mną przez całe moje życie dotychczasowe, przez 60 lat wtedy. I zrozumiałam, że te słowa, które matka na co dzień kieruje do dzieci swoich, mimo czasem tego buntu, gdzieś tam pozostają te słowa. Nie znikają, nie. One jednak kształtują człowieka. No, czasami towarzystwo troszeczkę zmanieruje, czy ma jakiś tam wpływ na młodość, dorosłość potem, ale jednak takie proste, zwykłe słowa, jak szanuj każdego człowieka bez względu na to, czy to jest ktoś wykształcony, czy ma podstawowe, czy wyższe wykształcenie, nie kłam, nie kradnij. To są takie rzeczy jak credo dla każdego człowieka.
1: Dają taką inspirację co do tego, jak prowadzić swoje życie.
0: Tak. I właściwie to w dzisiejszym czasie bardzo dobrze było, żeby ludzie wracali do tych wartości, bo często jest tak, że młodzież jest troszkę zagubiona. Nie wie, uciekają te wartości, brak autorytetów. I to jest lekki problem w tej chwili, tak uważam. Ale generalnie to chodziło mi o to, że te słowo mamy pozostały, choć mówię nie zawsze, nie od początku słuchane aż tak bardzo, bo co to mama mówi, nie? Ale jednak zostają, więc po wydaniu tamtej książki, po dokończeniu wspomnień mamy, pomyślałem, że dobrze by było napisać coś, pokazać właśnie w jaki sposób te słowa matki w domu pozostają w człowieku. No trwało to parę ładnych lat, przyznam, że już kiedyś sobie obiecywałem, że to zrobię, ale no jeszcze początkowo praca zawodowa, to troszkę tam przeszkadzało, potem takie niektóre myśli w głowie, że przecież człowiek nie wszystko w życiu zrobił elegancko, że czasem można by było się za coś powstydzić. To tak mnie troszeczkę blokowało, ale jakiś czas temu spotkałam moją ukochaną nauczycielkę ze szkoły podstawowej numer 2 w Siedlcach, panią Barbarę Pietruchowską, po 51 latach. Więc spotkanie było bardzo wzruszające i pomyślałam, że ta pani też miała na mnie wpływ, bo strasznie kochałam sport, a ona uczyła nas wtedy w WF-u. No i wtedy to był taki impuls, żeby siąść i jednak już dokończyć tą książkę. I chcę promować tą drugą książkę, właściwie trzecią. Druga powstała z opowiadań pisanych w prozaku. Ale jednak ona jest złączona tak jakby z tą pierwszą. Jest tak jakby cykl, że pierwsza książka o mamie, a teraz moje życie, ale tylko do pełnoletności. Proszę się nie bać, to nie będzie całe życie moje, bo pewnie może nie byłoby takie bardzo ciekawe z tym zwykłym, szarym, prostym człowiekiem. No ale coś tam chcę przekazać dla Siedlczan, bo bardzo dużo w moich opowiadaniach i tutaj także wspominam Siedlce te dawne, których już nie ma. Budynki, ludzi. Chcę zachować trochę tych rzeczy, żeby nie było tylko samej tej nowoczesności, nie? I tych jakichś aktualnych spraw.
1: Ocalić wspomnienia.
0: Ocalić wspomnienia, tak. Zwłaszcza o mamie, dzięki której, choć mówię, nie zawsze się z nią zgadzałam, ale dzięki niej jestem taka, jaka jest. Na pewno. To jest bez dwóch zdań. Matka jest najważniejsza w życiu.
1: Może przypomnijmy w ogóle fabułę tych

0: wcześniejszych książek, bo też myślę, że warto, zwłaszcza, że dotyczyły tak historycznie też Siedlec.
1: Tak, mama opisała swoje życie w tej pierwszej książce, którą wydałam. Moja mama Krysia, życie słowem naznaczone, właśnie też słowo, prawda? Opisała swoje życie, które było związane właściwie tylko z Siedlcami, bo tutaj się urodziła, tutaj przez wiele lat mieszkała i tutaj zmarła. I też pisząc tą historię swojego życia, mama opisywała bardzo dużo miejsc i ludzi związanych z Siedlcami. Szalenie ciekawy jest okres, kiedy opisuje II wojnę światową, postawę Polaków, potem też po wyzwoleniu, to co się działo tutaj w Siedlcach. Bardzo ciekawe rzeczy. I ja mam taki tak jakby podobną smykałkę, w sensie właśnie, żeby ocalić od zapomnienia te dawne Siedlce. Też nie tylko to w opowiadaniach jest, też jako Stowarzyszenie Prozak Siedlce swego czasu wystąpiliśmy do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęcie postępowania i opieki nad ostatnimi trzema czy czterema, przepraszam, nie pamiętam, kamienicami sprzed wojny, które były tak zwanym małym getto. Czy duże getto, w czasie wojny było dużo większe, bardzo duże, ale potem jak Niemcy je likwidowali, to był tak zwany trójkąt, taki dzisiejsza ulica Księdza Jana Niedziałka, kawałek ulicy Osłonowicza i ulica 22 lipca, teraz jest 11 listopada. I z tego trójkąta zostało już tylko 3-4 kamienice, więc one są bardzo ważne, że tak powiem, dla miasta i dla społeczności nas, Siedlczan. Czasami zastanawiałam się, co te jakby te kamienice umiały mówić, co one by powiedziały. No pewnie bardzo dużo, bo czytałem swego czasu książkę wspomnienia jednej z Żydówek, które tam były, która oddała, to była Cypa, ale nie pamiętam nazwiska, swoje dziecko trzem Polkom, które w Siedlcach mieszkały, koleżankom ze średniej szkoły. No i ta dziewczynka się uratowała, przeżyła. Matka oczywiście nie, bo potem Niemcy zlikwidowali całkiem te getto. Ale i pokazuje inne jakieś tam uliczki, czy ludzi właśnie związanych z Siedlcami. Tutaj w tej drugiej tej części zatytułowana jest książka Matczyne Słowa, bo chodzi o to, że mama dużo mówiła, dużo pisała. Ma to wielkie znaczenie, to co mówię, podkreślam, matka mówi do dzieci swoich. I tu starałem się pokazać też wpływ mamy. Okazuje się, że nie tylko na mnie. Jest rozdział tutaj o dzieciach z Rzeszotkowa, to jest wieś koło Chołubli. I tam chodziły dzieci z Rzeszotkowa i z Uziąb. Mama tam uczyła przez jakiś czas. I jak się okazuje, bo spotkałam panią, która była uczennicą mamy, że mama w fajny sposób też mówiła ważne słowa do dzieci szkolnych, nie tylko swoich rodzonych, ale i doszkolnych. Jest nawet tutaj w tej nowej książce zamieszczony Bal w lesie. To jest tak jakby bajka, przedstawienie noworoczne napisane przez mamę, odgrywane przez dzieci szkolne. A mama też kładła bardzo duży nacisk na, nie mając majątku, bo nie miała go, więc próbowała nas zarazić kulturą, sztuką, filmem, a dzieci ze wsi, które na przykład nigdy nawet nie były w Siedlcach, potrafiła przywieźć 10 dzieci do nas, gdzie były dwa małe pokoiki i kuchnia, i te dzieci jak śledzie spały w nocy, raniutko jechały do Warszawy zobaczyć w ogóle stolicę kraju, nie? To było przeżycie niesamowite dla tych dzieciaków. I na przykład były w zoo, czy gdzieś tam zwiedzały. Potem znowu nocowały, więc to było

0: się wtedy nie bardzo z tym godziłam, bo to warunki jakie, przecież no 10 dzieci, a jeszcze były 2 psy w domu. No ale po jakimś czasie dopiero zrozumiałam, że mama po prostu chciała i tym dzieciom otwierać świat, pokazywać im ten świat, nie tylko ten, gdzie się tam na co dzień mieszka. Także dzięki mamie ja zaczęłam pisać, co prawda nie wiersze, chociaż kiedyś tam troszkę popełniłam wierszy, ale niewielkiego lotu. A dzięki temu, że dokończyłam te wspomnienia za mamę, akurat w tym czasie dziennikarz jednej z siedleckich gazet powołał do życia klub literacki Prozak Siedlce. I dzięki Bartkowi, który prowadzi ten klub do dziś, więc już minęło 6 lat, no mając już słuszny wiek przecież, rozwijam swoje umiejętności, bo dostaję takie podstawowe informacje, jak pisać, jakieś techniki, jakieś chwyty literackie. No kiedyś w klubie Prozak spotykają się amatorzy tak naprawdę pisania, ale ludzie, którzy kochają to robić.
1: A warto też wspomnieć, że ludzie z różnych środowisk i w różnym wieku.
0: Tak, i z różnych miejscowości, bo mamy mieszkańców Siedlec, mamy mieszkańcę Mińska Mazowieckiego, mamy mieszkankę Łukowa i jest kilka osób z Kosowa Laskiego. Więc spotyka się młodzi, starsi, przeróżne zawody i ludzie, którzy no, czują potrzebę przelania swoich jakichś tam myśli na papier. Bardzo fajnie to wygląda. Z tego co wiem, to w promieniu może 100 km nie ma takiej drugiej grupy, bo często są grupy, ale poetów, a prozaików no już niekoniecznie. I to jest szalenie motywujące, takie, ta grupa, te spotkania, bo tak może by się na co dzień nie chciało tam do czegoś przysiąść. A jak mamy tak zwane zadane prace domowe na jakiś konkretny temat, no wtedy człowiek dostaje impuls, nie? Że aha, dobra, to napiszę to czy tamto i jakieś teksty się pokazują. Dzięki temu też udało się wydać no, niewielką książeczkę, ale jest. W grudniu nasz moderator prowadzący wymyślił, właściwie zainspirowany czyimś innym pomysłem, żeby pisać codziennie. No jak wiadomo, grudzień to nie jest sprzyjający do takich rzeczy, bo to święta, bo sprzątanie, bo gotowanie, bo takie różne rzeczy, prawda? Ale udało się pisać codziennie. No i z tego powstała książka Prozakowie Czas Miniony, w której też jest

0: chce ocalić od zapomnienia nasze miasto i ludzi, bo niestety stare budynki są burzone bardzo często bez refleksji nawet takiej, że to jakiś budynek może być historyczny, że ma jakąś duszę ten stary dom.
1: Tak nawet nazwy ulic się zmieniają dosyć często z biegiem lat.
0: Też. Ludzie odchodzą. Przecież jest wielu pasjonatów historii. Niektórzy, znam kilku takich panów starszych, którzy zawodowo w ogóle nie byli związani z historią. A wystarczy wziąć takiego starszego pana jednego, iść na osiedlecki cmentarz na przykład, gdzie potrafi pokazać kilkanaście grobów powstańców styczniowych czy innych jakichś zacnych obywateli miasta, o których tak na co dzień to się nie bardzo pamięta. Dlatego w swoich opowiadaniach, gdzie mogę, to wkładam, że tak powiem, jakieś akcenty siedleckie i ludzi, i budynki, miejsca, czy zdarzenia jakieś. No, chociaż ostatnio to tak też się ułoży, bo nasz Bartosz w tamtym roku znowu wymyślił w grudniowe to wyzwanie i pisaliśmy codziennie. No ja dzięki temu, że jestem już na szczęśliwej emeryturze, to mam ten czas, chociaż też nie codziennie tu chcę siedzieć i pisać, ale jednak. I z tego materiału myślę, że powstanie kolejna publikacja może w następnym roku, no bo to jednak praca przy wydaniu książki, przy opracowaniu tego wszystkiego to trwa bardzo długo niestety. O siedleckich kloszardach, bo życie czasami jest kolorowe, w sensie, że jest różne. Nie zawsze człowiek stoi sztywno na tych swoich nogach. Ten krzyż, który się dostaje w domu, czasem się troszkę krzywi i różnie bywa bardzo. Mówię tak kolorowo, nie? Ale to jest tak troszeczkę przyśmiewcze, że tak powiem. Ale najważniejsze jest to, żeby jednak, nawet jeśli się sięgnie dna, żeby stanąć na te nogi, wrócić na prostą. I w tej historii, którą opisałem w tamtym roku w grudniu, mówię, daj Boże, uda się to wydać, jest historia siedleckich kloszardów, bezdomnych, którzy z biegiem okoliczności, a może i dzięki innym dobrym ludziom, którzy nie oceniają nas tylko po wyglądzie, złym załóżmy, czy brudnym, jak człowiek nieraz jest taki bezdomny, pomagają stanąć komuś na nogi, wrócić do dobrego życia.
1: A czy to jest historia, która powstała na faktach, czy jednak jest zmyślona?
0: Jest zmyślona, tylko tyle, że są pewne historie, tak jakby wtręty takie, że czasem się widzi takich ludzi, prawda, na mieście, że nie za miło pachnie, jak się koło niego przechodzi. Mężczyzna, złóżmy, nieogolony, wyciąga rękę po jakieś datki. Kiedyś mnie zaczepił taki pan, to po prostu powiedziałam, to ja pójdę panu, kupię to jedzenie. No i no dobrze, no to poszliśmy do sklepu, kupiłem mu tam chleb, jakieś paszty, takie rzeczy. A jak głodny, no dobra, nie? A jak dam pieniądze, to nie wiadomo, na co one pójdą. I to mnie też tak trochę zainspirowało, ale też mnie zainspirował temat, że przy jednej z siedleckich ulic widziałem taki stary dom i tam był pożar. Z tego co wiem, to tam zginął człowiek. Ale tak przyszedł taki moment, że sobie myślę, no stary, fajny, drewniany dom, nie? Niedawno też przy mojej ulicy, gdzie mieszkam, został zniszczony taki piękny, drewniany dom nie Schwiedermeier z Otwocka, ale bardzo fajne, rzeźbione elementy miał. I też to było między innymi właśnie inspiracją, żeby coś o tym napisać, nie? Że te dawne rzeczy, te dawne budynki, no aż żal, jeśli niszczeją. I w tej chwili tutaj, na przykład koło mnie, został zniszczony całkiem ten dom. Stawiany jest budynek murowany, wiadomo jak dzisiaj się buduje. Nie wiem, co tam będzie, jakiś zakład usługowy czy coś, tak myślę, bo to raczej na jakieś tam biura czy na coś, nie wiem dokładnie, ale no już nie ma tego ładnego domu starego. I tu jest żal. I mówię, chciałem napisać o tych kloszardach i o starszych ludziach, biednych,

0: bezdomnych, ale i o starszych, o starych siedlcach. Bo oni tam sobie znajdują bezpański taki dom, opuszczony tak jakby niedaleko cmentarza, blisko w siedlcach. Także no, cały czas te wątki siedleckie się pojawiają w tych opowiadaniach.
1: SK Siedlce.
2: Tutaj warto też przypomnieć, że zarówno bardzo młode osoby, jak i te starsze mogą wciąż dołączać do klubu literackiego Prozak Siedlce, który jest cały czas otwarty na przyjmowanie nowych osób.
0: Jak wspominałem, klub literacki Prozak Siedlce powstał już parę ładnych lat temu i ja widzę w sobie wielką zmianę w formie pisania, w tym jak używam słów i języka. Dlatego bardzo zachęcam ludzi, którzy do tej pory pisali do szuflady. Bo są tacy, na pewno. Uważam, że trzeba wychodzić z tymi swoimi tekstami. No ja to zrobiłem po raz pierwszy, mając ponad 60 lat. Więc późno, ale jednak. I bardzo serdecznie zapraszam na spotkania klubu. Można nas odnaleźć na Facebooku. Spotkania są w tej chwili raz na dwa miesiące i naprawdę można się wiele nauczyć.
2: To może wróćmy do tej najnowszej książki. Może tak opowiedz jakiś fragment fabuły, żeby tak bardziej przybliżyć. No,
0: ta pierwsza część to są wszystkie autentyczne historie z mojego życia. Jest pierwsze Boże Narodzenie, które troszeczkę pamiętam, ale nie do końca, bo byłam za mała. Jest Dom Dziecka, który już pamiętam, a dlatego Dom Dziecka, że mama nie złamała słowa honoru danego koleżance, przez co została oskarżona przez prokuratora z Siedlec i została wywieziona do Warszawy, do aresztu śledczego, a my, ja z siostrą, w jednym domu dziecka w Rycicach, a bracia w drugim domu dziecka byliśmy przez prawie miesiąc bez mamy. A potem to już takie moje, takie już życie bardziej... No, w szkole podstawowej złapano mnie na paleniu papierosów. W siódmej klasie. Dzięki takiej jakiejś małej dziewczynce, która mi wydała, że palę. Szkoła podstawowa to też sport. Właśnie spotkanie z panią Barbarą Pietruchowską. Wtedy i po 50 paru latach. Kolorowe życie, w sensie, że czasem jest fajnie, czasem troszkę gorzej. Nigdy nie byłam ideałem i nie jestem. Ale suma summarum, ważne jest to, żeby zrozumieć, co się robi, nawet jak jest błąd jakiś, żeby potem móc sobie spojrzeć rano w lustro, zobaczyć samego siebie. I wtedy się przypominają słowa mamy. A mówiłam, nie rób tak,

0: tylko pisać prawdę. Po prostu w formie opowiadań. Myślę, że to jest ciekawsza forma. Taka inna, nie to jak zwykłe takie autobiografie jakieś ludzkie, nie? To jest tak troszeczkę inaczej napisane.
1: Jako osoba, która jest już doświadczonym autorem, bo wydałaś 3 różne publikacje, a także brałaś udział w wydaniu zbioru opowiadań w antologii, powiedz, jak w ogóle wygląda taki proces wydania własnej twórczości? Czy to jest bardzo skomplikowane? Na czym polega, jak przebiega?
0: No, jak się okazuje, jak przez wiele lat byłam zwykłym czytelnikiem książek, normalnie to człowiek nie ma zielonego pojęcia, jaka to jest praca. Dopiero jak przy wydawaniu tej pierwszej książki Wspomnień Mamy, ale i przy tych kolejnych, no to jest niesamowita rzecz. Powstanie tekstu to jest, ja wiem, może około 50% pracy. Potem trzeba to ułożyć, że tak powiem, w formie książki. Ktoś, kto się bardzo dobrze zna, jak to się robi, więc składa tą książkę. Oczywiście wcześniej bierze w ręce ten tekst redaktor czy korektor, bo mimo, że uczymy się języka polskiego w szkołach, to jednak nie zawsze ten potocznie używany język jest właściwy i odpowiedni do wydruku tego języka. Decyduje się w trakcie wydawania książki o prozaicznej rzeczy, jak na przykład margines. Z tej strony, z zewnątrz szersze czy w środku, decyduje się o wstawianiu wkładek tak zwanych, czyli jakichś zdjęć. A wkładki się robi, że na jednej kartce nie jest jedno zdjęcie, choć często jest jedno, jak jest duże, prawda? Ale są nieraz montaże, więc to też jest ważne. Nasycenie koloru, okładka, to jest ból głowy, żeby tytuł książki. Ja przy pierwszej tej Wspomnieniach dokończonych mamy z dwoma koleżankami, które dzisiaj są moimi koleżankami, kiedyś to były nieznajome panie, ale pomagały mi. Rozmawiałyśmy na temat 3 pierwszych stron ponad 4 godziny. To się wydaje niesamowite, że to można aż tyle, ale jednak tak trwał ten proces, bo okładka musi być niesztampowa, taka, żeby ona zainteresowała potencjalnego czytelnika.
1: Żeby ktoś kupił książkę po okładce.
0: Tak, bo ludzie widzą oczami przecież, nie? I jeśli jest coś interesującego, tak samo czy jakieś ubranie, czy książka, to już nie ma znaczenia, ale oczy decydują, nie? Że ten wzrok się na czymś tam zawiesza. Tytuł jest bardzo ważny, bo też ten tytuł przyciąga, te pierwsze spojrzenie.

0: książki to jest tak mozolny proces, bo redaktor, korektor, potem człowiek, który składa książkę, dochodzi człowiek, który tworzy te wkładki, zdjęcia na przykład. Robi się pierwszy próbny wydruk, sprawdza się to jeszcze, bo są błędy. Często literowe, tylko literówki tak zwane, drobne, ale to trzeba przeczytać. Więc znowu ktoś siedzi, czyta. No, u mnie to akurat ja zawsze też sprawdzam. I dopiero potem jest ostateczna wersja takiej książki. No już dzisiaj, w tym momencie, przy wydawaniu trzeciej już książki, właściwie, bo ona już jest wydana, no to już mogę powiedzieć, że jestem tak zwana stara wyga pod tym względem, że zwracam na wiele rzeczy uwagę, ale w dalszym ciągu, jak coś powstaje, daję przyjaciółce i ona też spogląda na to i zawsze są jakieś uwagi. A to czemu to jest tak? A to czemu jest tak? A może tak by było lepiej? Więc nie to, że sam autor przechodzi przez ten proces, bardzo często trzeba wspomagać się, że tak powiem, u mnie akurat przyjaciółmi, nie? Że oni tam pomagają. Przy każdej z książek to było to samo. Bardzo często tutaj było chyba ze trzy tytuły tej książki. Stanęło na końcu matczyne słowa. Ale wcześniej były jakieś inne propozycje. No, a pomyśl, a może tak, a może tak. No, ale w końcu wygrał ten tytuł przy tej ostatniej książce, bo no, to jest nawiązanie, zresztą nawet okładka tej książki nawiązuje do wspomnień mamy. Bo tam na okładce były moja mama Krysia, życie słowem naznaczone, bo i słowo, które mówione, i dużo pisała. I na okładce matczynych słów jest taka sama prawie kolorystyka, nawiązująca do poprzedniej. Na dole są kontury miasta, czyli na przykład Jacek, katedra, czy Krzyż Papieski z Błoń Siedleckich. Ale zamiast rysunku ręcznego, który robiła moja bratanica, zamiast rysunku twarzy mojej mamy, jestem ja, ale w wieku takim, nie wiem, 10-2-3 latka może mam w kapeluszku. Jedna ze znajomych zadała mi pytanie, a czemu akurat takie zdjęcie? Powiedziałam, no, najważniejsze słowa, które człowiek chłonie od mamy, to są w wieku dziecięcym, młodzieńczym, nie? Najczęściej. Dodatkowo ja opisałam też tylko do swojej pełnoletności, dalej nie ma całego, że tak powiem, życia. No i podkreślenie to jest do słów, że te, tak jak wcześniej mówiłam, że te słowa mamy zawsze zostają gdzieś tam w środku, w duszy, w dziecku. I też to, że ja też piszę, słowem się posługuję.
1: Więc na zakończenie rozmowy odsyłamy do twojej najnowszej książki Matczyne Słowa. Miejmy nadzieję, że nasi słuchacze zechcą się z nią zapoznać.
0: Tak.
1: A ja przypomnę, że gościem Radia SK Siedlce była Renata Chojecka, siedlecka pisarka.
2: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski. Znany polski pisarz Stefan Żeromski w czasach młodości mieszkał na terenie obecnego powiatu siedleckiego. Przez całe życie był związany z różnymi miastami, a dziś usłyszycie więcej o jego związkach z naszym regionem i z Siedlcami, a także o jego związkach w sensie dosłownym, bo życie miłosne pisarza to świetny materiał na film. Więcej opowie nam o nim przewodniczka oddziału PTTK Podlasie w Siedlcach, Natalia Zyśk.
2: SK Siedlce.
3: Naszego słynnego polskiego pisarza Stefana Żeromskiego trochę kojarzymy ze szkolnej ławy i z lektur szkolnych, czy też jego powieści jak Syzyfowe prace, Przedwiośnie, czy też nowel, które pisał dosyć licznie. Warto też przypomnieć różne miejsca i różne szlaki, z którymi Stefan Żeromski jest związany. Otóż możemy go kojarzyć z różnymi miejscami na terenie całego naszego kraju, nie tylko kraju, bo oczywiście podróżował też za granicę, ale jeżeli chodzi o Polskę, no to możemy go kojarzyć z różnymi zakątkami, począwszy od Kielecczyzny, czyli Gór Świętokrzyskich, gdzie się urodził, gdzie się wychował, gdzie uczęszczał do gimnazjum w Kielcach, poprzez takie miejscowości, przez które później podróżował, w których mieszkał, jak chociażby Warszawa, nasza stolica. Tam

Również możemy ślady Stefana Żeromskiego odnaleźć, ale także na przykład Zakopane, w którym posiadał, jakby mieszkał i też przez pewien okres był prezydentem tak zwanej Rzeczpospolitej Zakopiańskiej tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Objął tą zaszczytną funkcję, żeby poprowadzić tamtejszą społeczność i żeby umocnić fakt, że Polska odzyskuje niepodległość, ale też na przykład z Nałęczowem, którym posiadał swoją taką letnią chatę wybudowaną w stylu zakopiańskim. Dziś znajduje się tam też muzeum Stefana Żeromskiego, pochowany jest tam jego syn Adam, więc też szczególne miejsce. Ale z kolei na drugim krańcu Polski, na Pomorzu, również mamy ślady Stefana Żeromskiego, bo chociażby w Gdyni Orłowie posiadał swój dom, tam przebywał, tam powstawały jego powieści, jak chociażby słynna powieść Wiatr od morza, która wstrząsnęła ówczesnym światem literackim, bo jak się ukazała, to w Polsce była uznana za jego najbardziej taką spektakularną powieść i została odebrana bardzo, bardzo pozytywnie. Od razu stała się bestsellerem tak zwanym, jakbyśmy dzisiaj to określili. Natomiast na przykład w Niemczech, ponieważ posiadała takie wątki troszeczkę, które mogły być odbierane jako antyniemieckie, została uznana za powieść skandaliczną. Między innymi z tego powodu też się podejrzewa, że Stefan Żeromski nie otrzymał Nagrody Nobla w roku 1924, a otrzymał ją wtedy Władysław Reymont za powieść Chłopi. I tak jakby właśnie ta powieść, do której inspiracją był pobyt nad morzem, spowodował, że prawdopodobnie gdzieś Żeromski, który zawsze w swoich powieściach umieszczał wątki patriotyczne, wątki takie narodowościowe, związane z wolnością, z niepodległością, z uczuciem miłości do ojczyzny, to gdzieś właśnie umieszczenie tych wątków w tej powieści troszeczkę go to od tej Nagrody Nobla odciągnęło, a wiemy, że był nominowany aż 4 razy. I właśnie 4 raz w tym roku 1924 i nigdy jej nie otrzymał. Napisał naprawdę wiele wspaniałych powieści, do których można również sięgnąć, żeby sobie odświeżyć, jak on pisał. Ale ja również jako przewodnik zachęcam, żeby sięgnąć właśnie do tych szlaków turystycznych, czyli wszędzie, gdzie będziemy. Nawet w tych miejscowościach, które wymieniłam, warto gdzieś tych wątków Stefana Żeromskiego poszukać. Tym bardziej, że jednym z tych wątków w jego życiorysie są nasze Siedlce oraz najbliższa okolica. Dlatego, że w roku 1889, kiedy Stefan Żeromski był zaledwie 25-letnim młodym mężczyzną, oczywiście ukończył już gimnazjum, miał za sobą już pierwsze debiuty literackie, pisarskie w prasie, czy w Kielcach, czy w Warszawie. Były to drobne publikacje albo tłumaczenia różnych poezji. Natomiast były to jego takie pierwsze kroki literackie. Jako taki młody mężczyzna, troszeczkę jeszcze niepewny tego, w którą stronę rozwinie się jego kariera, w którym kierunku to dokładnie pójdzie. Wiedział, że chce tworzyć, wiedział, że chce być pisarzem, wiedział dokładnie też już, o czym chce pisać, bo chciał poświęcić swoją twórczość warstwie społecznej, którą uważał za najbardziej wpływową, jeżeli chodzi o odzyskanie przez Polskę niepodległości, bo ten rok, który wymieniłam, czyli druga połowa XIX wieku, cały czas jesteśmy pod zaborami. Nasze tereny akurat pod zaborem rosyjskim. Kielce, w których się wychowywał, również były pod zaborem rosyjskim. I on gdzieś jako młody człowiek, jakby wychowując się, napatrzył się na to wszystko, na pewne zakazy, na pewne narzucane, oczekiwane przez ówczesną władzę zaborczą zachowania. On też jakby miał taką potrzebę, żeby występować przeciwko temu, występować przeciwko ówczesnemu zaborcy, bo też między innymi na przykład jego matka uczyła go czytać na bazie pana Tadeusza Adama Mickiewicza. I on po prostu, ucząc się czytać właśnie z tej powieści, którą my dzisiaj też uważamy za jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej literatury, on nabierał też takiego ducha patriotycznego. I bardzo, mimo że wzrastał już, urodził się w tym czasie, kiedy w zasadzie drugie czy trzecie pokolenie już urodziło się w tym okresie zaborów, on jednak i z domu, i z własnych obserwacji wyciągał takie bardzo silne wnioski, że trzeba to przerwać, trzeba coś z tym zrobić. I jednocześnie, nie mając zbyt wielu środków, żeby wpływać na zmianę sytuacji, w której żył, wybierał to, co mógł, to, co miał pod ręką, a miał swój talent pisarski, który już wtedy czuł, że go ma i pragnął o tym pisać. Stąd w wielu swoich późniejszych utworach i w tych pierwszych, którymi właśnie debiutował, umieszczał historię
właśnie tej warstwy społecznej, jaką byli chłopi. Widział w tej grupie społecznej ogromną siłę do właśnie przezwyciężenia, do walki z zaborcą i widział w tej grupie taką prawdziwą, szczerą chęć zmiany tej sytuacji życiowej, w której oni wszyscy się przecież znajdowali. Widział w tej grupie taką grupę, która najsilniej stawia opór w codziennych czynnościach, w codziennym swoim życiu. Stawia opór zaborcy, chociażby na przykład przez silne trwanie w wierze przy kościele katolickim czy przy kościele unickim tutaj na naszych terenach właśnie bardziej wschodnich, podlaskich. I kiedy miał tutaj przyjechać właśnie w roku 1889, w tym widział swoją największą szansę jako młody, początkujący pisarz, że będzie mógł, przyjeżdżając tutaj na te tereny, obserwować, jak chłopi żyją, jak wygląda ich codzienność, w jaki sposób oni faktycznie przeciwstawiają się zaborcy. I dlaczego on tutaj w ogóle przyjechał? No przecież nie przede wszystkim po to, żeby obserwować, czy jak żyje szlachta, czy jak żyją chłopi, bo głównym powodem była po prostu praca. Stefan Żeromski przyjechał tutaj na nasze tereny przede wszystkim z powodu pracy. Dlatego, że oprócz tego, że był początkującym pisarzem, który niewiele zarabiał i po prostu dokuczała mu tak zwana bieda, nie było go stać bardzo często na posiłki, nie było go stać na to, żeby kupić sobie obiady. Kiedy zbliżała się zima, bardzo często nie miał odpowiedniego okrycia wierzchniego i chodził w letnim palcie. Mieszkał w pokoju razem z kolegami, we dwóch, we trzech, zajmowali jeden

finansowa zmusza go do tego, żeby zamiast skupiać się na rozwijaniu talentu pisarskiego, musi szukać pracy, a szuka jej jako nauczyciel. Wtedy mówiło się, że jako tak zwany guwerner, czyli taki prywatny nauczyciel uczący dzieci najczęściej w ziemiańskich dworach. Jeden z takich dworów znajdował się wtedy niedaleko Siedlec w Łysowie. W Łysowie na Podlasiu, jak określa to Stefan Żeromski, również w swoim dzienniku, w swoim pamiętniku, który w tym czasie, w tym okresie skrupulatnie zapisywał. I w tym Łysowie znajdował się dosyć duży majątek, majątek państwa Dobrzyńskich. Natomiast w tym majątku mieszkała, akurat w tym konkretnym dworze, mieszkała jedna z córek państwa Dobrzyńskich, pani Aniela Żążewska, która miała syna Adasia. Ona była akurat wdową po Adamie Żążewskim, też słynnym wówczas literacie, krytyku literatury i pisarzu, i poszukiwała nauczyciela dla swojego syna, ponieważ ten miał zdawać egzaminy do gimnazjum kieleckiego, czyli tego samego, które wcześniej, kilka lat wcześniej ukończył Stefan Żeromski, więc wydawał się odpowiednim kandydatem, a jeszcze dodatkowo był znany, jakby polecony Anieli Żążewskiej przez panią Lucynę Żółkowską, która z kolei była wychowanką pobliskiego do Łysowa dworu w Padkowie Pruskim. W Padkowie Pruskim właścicielem ówcześnie w tym okresie był brat pani Lucyny Żółkowskiej, pan Adolf Kopeć. I pani Lucyna, która mieszkała już wtedy w Kielcach, poznała Stefana Żeromskiego i wiedząc, jakim jest człowiekiem, wiedziała też, że szukał pracy, poleciła go właśnie swojej kuzynce do pracy w łysowskim dworze. Też tak naprawdę ten przyjazd Stefana Żeromskiego w roku 1889 stał pod dużym znakiem zapytania, dlatego że Stefan Żeromski był w tym okresie bardzo chory. Dziś nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo znamy jego dalszą część życia. Wiemy, że napisał wiele wspaniałych powieści, ale w tamtym konkretnym momencie, w roku 1889, Stefan Żeromski miał początki takiej choroby, którą dzisiaj byśmy wyleczyli z łatwością, ale w drugiej połowie XIX wieku zapalenie okostnej, czyli tak zwana potocznie choroba zwana próchnicą kości, przez niego samego zwana w jego dzienniku próchnicą kości, i to dodatkowo próchnicą kości jednej z jego dłoni, jeżeli dobrze się wczytamy w dziennik, to chyba chodziło o lewą dłoń. Ale nie wiem, czy nie upisał. Powiem szczerze, nie udało mi się tego nigdzie znaleźć, czy Stefan Żeromski mógł być leworęczny. Chyba nie. Chyba to nie była jego dłoń dominująca, ale musiał się oszczędzać, bo był to stan zapalny organizmu, który tak naprawdę postępował. I kiedy tylko pojawiły się pierwsze objawy bólu właśnie w lewej dłoni, no oczywiście zaczął szukać pomocy. Zgłosił się do lekarza. I okazało się, że tą dłoń trzeba operować. Dzisiaj zapalenie okostnej byśmy prawdopodobnie wyleczyli antybiotykiem, który znamy już tak produkowany na szeroką skalę po II wojnie światowej. Natomiast wtedy był kompletnie nieznaną rzeczą i nie był stosowany w leczeniu żadnej z chorób. Wiele osób niestety umierało na choroby, na które my dzisiaj spokojnie możemy sobie znaleźć bardzo szybko ukojenie i wyleczenie, wyzdrowienie. Natomiast Stefan Żeromski niestety musiał być poddany operacji tak zwanego wyskrobania tych kości próchniczych. To był dla niego ogromny szok, kiedy on się o tym dowiedział. Co prawda chodziło tylko o dłoń, ale niestety wiedział, że z perspektywą tego, że ta choroba może się dalej rozszerzać i rozprzestrzeniać. I na pierwszą operację pojechał do Krakowa w czerwcu 1889 roku z polecenia kolegi i tak naprawdę ten pierwszy zabieg okazał się nieudany. Oczywiście sama podróż do tego Krakowa była dla niego wspaniałym wydarzeniem, dlatego że Kraków znajdował się w zaborze austriackim wówczas i podróż do Krakowa to było tak naprawdę przekroczenie ówczesnej granicy państwowej. Dzisiaj my tego już tak nie czujemy, nie widzimy tej różnicy, ale on wtedy musiał mieć specjalną przepustkę i zgodę na to, żeby przejechać do sąsiedniego zaboru, tak jakby, czyli do zupełnie innego państwa. I on jakby jadąc tam, też no, żył oczywiście tą chorobą, ale jak to Stefan Żeromski, człowiek, który chłonął cały świat dookoła siebie, bo był wspaniałym obserwatorem tego, co się dzieje, tego, jak się ludzie zachowują, on też jakby starał się chłonąć ten Kraków, do którego przyjechał po raz pierwszy i do którego przyjechał, no co prawda, na operację, ale też jako turysta.
był na Wawelu, był w kaplicy katedry wawelskiej, widział miejsca pochowania

0: znanych bohaterów narodowych, jak chociażby Kościuszki, Piotra Skargi. Więc widząc to wszystko, on jeszcze bardziej wpadł w te takie uczucia nostalgii patriotycznej. To mu bardzo dużo dało też pod względem duchowym ta podróż, bo i wtedy też odwiedził krakowskie Sukienice, w których znajdowała się wystawa, galeria najwspanialszych dzieł malarskich polskich. I też miał tam okazję zobaczyć tego tak zwanego większego świata.
1: Myślę, że też porównał sobie, jak wygląda życie w innym zaborze, bo może jednak były różnice.
0: Tak, dokładnie. Dokonał sobie kilku takich różnych zapisków o tym zaborze austriackim, również odnośnie rozmów, które odbywał, czy chociażby z dorożkarzem, który go wiózł z dworca, który go podwoził, zapisał parę tych rozmów, które później też jakby z tego dziennika wykorzystywał w swoich dziełach, w swoich powieściach, więc ta podróż też mu bardzo, bardzo dużo dała. Natomiast wracając do tematu chorej dłoni, no to niestety ten zabieg, on się udał na tamten moment, natomiast dłoń się niestety nie zagoiła, nie udało się usunąć wszystkich ognisk tych próchniczych w dłoni i niestety musiała być powtórzona. Powtórzona została we wrześniu tego samego roku w Warszawie i tak naprawdę polegała na tym, że trzeba było wyciąć całą kość śródręczną lewej dłoni. Też bardzo, bardzo poważny zabieg i no w zasadzie taki stawiający pod znakiem zapytania to, czy on będzie mógł w ogóle tej dłoni później używać. Ta rana się bardzo długo nie goiła niestety i w zasadzie w momencie, jak on przyjeżdża

lewej dłoni. Też bardzo, bardzo poważny zabieg i no w zasadzie taki stawiający pod znakiem zapytania to, czy on będzie mógł w ogóle tej dłoni później używać. Ta rana się bardzo długo nie goiła, niestety, i w zasadzie w momencie, jak on przyjeżdża

0: jeść. I to, co zalecają mu lekarze, to przede wszystkim nie czytać albo czytać mniej i nie pisać. Czyli coś, co dla młodego, początkującego pisarza jest po prostu druzgocące. On nie może czytać i nie może pisać, a całym sobą chce to robić. Zresztą tak naprawdę ze wszystkich dostępnych mówów czas rozrywek, a nie było ich tak wiele jak my dzisiaj mamy, chociażby pełny wachlarz, pełny dostęp różnego rodzaju rozrywek, no to czytanie było naprawdę jedną z jego głównych i rozrywek, ale też i pasji. Więc usłyszenie czegoś takiego od lekarza przez młodego człowieka to jest zadawanie sobie pytania o to, jaki jest sens mojego dalszego życia. I rzeczywiście, kiedy weźmiemy jego dziennik z tamtego okresu i zaczynamy czytać wpisy, to one są po prostu pełne depresyjnych wyznań na temat tego, że w zasadzie chyba czeka go już tylko śmierć. Że chciałby mieć jeszcze tylko rok, przynajmniej jeden rok życia w spokoju, żeby mógł opisać to, co siedzi w jego duszy, żeby mógł opisać to, co chce przekazać światu. I my dzisiaj wiemy, że to się potem udaje, prawda? Natomiast on w tamtym konkretnym momencie, przyjeżdżając tutaj do pracy w Łysowie, jest człowiekiem po prostu pogrążonym w depresji. Jest człowiekiem chorym. Jest niestety człowiekiem, który nie widzi żadnej przyszłości, jeżeli chodzi o jego osobę. Ma jakąś tlącą się nadzieję, że może będzie lepiej. Natomiast te wpisy, które czytamy w dzienniku, raczej jednak przeważają te wpisy negatywne i takie pełne smutku, takie pełne też osamotnienia. Bo on się po prostu czuł samotny. W zasadzie na stacjach mieszkał z kolegami, miał jednego serdecznego przyjaciela, no ale tak naprawdę wyjeżdżając musiał go zostawić. I czuł się też po prostu bardzo samotny. Przyjeżdżając tutaj na Podlasie, do Łysowa, on też tutaj nikogo tak naprawdę nie znał, bo był człowiekiem z polecenia. Nie przyjeżdżał do kogoś znajomego. Przyjeżdżał do obcych ludzi, w obcy teren, do jakiegoś dworu położonego pośrodku pól i lasów na Podlasiu.
1: Ale jednak się tam odnalazł i chyba nawet się zakochał, z tego co słyszałam.
0: Tak, i to jest dalsza część historii, do której możemy bardzo szybko przeskoczyć i zaraz do niej przeskoczymy. Tylko dlaczego ja tak dużo mówię o tym, kim on był w momencie, kiedy tu przyjeżdżał, bo to pozwala nam zrozumieć to, co się stało później w jego życiu i dlaczego tak bardzo i Siedlce, i Łysów stają się ważne później i w jego twórczości, i dlaczego tak bardzo zostają w jego pamięci. On przyjeżdża tutaj zbolały, przyjeżdża dokładnie 2 grudnia 1889 roku, więc przyjeżdża też w takim dosyć nieciekawym okresie, takiej troszeczkę listopadowo-grudniowej ciemności i pomieszanej pogody, deszczu ze śniegiem, no, w niezbyt przyjemnej aurze. Też nie oszukujmy się, ale niestety jesienią i zimą krajobrazy nie są zbyt urodziwe. Więc przyjeżdża i pierwszy jego zapis z pobytu na Podlasiu, z pobytu już w Łysowie, z 3 grudnia, czyli z kolejnego dnia od przyjazdu, brzmi mniej więcej, zaczyna się takimi słowami, że wczoraj przyjechałem tutaj na Podlasie, przyjechałem po to, żeby umrzeć wśród nieznanych mi osób, których kochałem od dawna. Pisze też coś takiego, i to jest ta iskierka nadziei, że przyjechałem, aby odpocząć po burzach. Więc jest to ta iskierka nadziei, że może tu odpocznie, może dozna tu jakiegoś wytchnienia, ale z drugiej strony pisze, że żeby umrzeć wśród nieznanych mi ludzi, których kochałem od dawna. Tymi kochanymi od dawna ludźmi są właśnie ci, o których wspomniałam wcześniej, czyli właśnie chłopi, bo on ich po prostu kocha, on ich podziwia. Jako tą warstwę społeczną, która jest najodważniejsza w jego oczach, on ich podziwia i jest to pewnego rodzaju miłość do tej grupy społecznej, którą on pragnie obserwować, pragnie opisywać, pragnie podkreślić ich ważność, bo zazwyczaj za tą najważniejszą warstwę społeczną uważa się szlachtę i w tamtym okresie również, bo to są osoby decyzyjne, mające wpływ na wiele rzeczy. Jednak on nie upatruje w szlachcie tego odzyskania niepodległości, tylko właśnie w chłopach.
1: Ale to jest ciekawe, bo w sumie on był pozytywistycznym pisarzem, a to jest takie młodopolskie bardziej.
0: Tak, dokładnie. Troszeczkę może takie pomieszanie, ale trochę chyba on żyje na przełomie tej epoki. On się też wychowuje na pozytywistach. On tak jakby też może trochę konkuruje z pozytywistami, tak jak Bolesław Prus na przykład, który żyje w podobnym okresie, może jest trochę starszy od niego, ma z nim kontakt, znają się już później, w późniejszym okresie życia. Więc może jest to też jakaś forma konkurencji, natomiast jak się czyta dziennik

0: Żeromskiego, to raczej wygląda na to, że on widzi rzeczywiście, to jest jego szczera, głęboka wiara właśnie w tą warstwę społeczną, jaką są chłopi, jako taki jego pomysł na to, żeby tchnąć w ludzi ducha walki, żeby tchnąć w ludzi nadzieję. Zobaczcie, są ludzie, którzy może z pozoru nie mają nic, bo nie mają majątku i są zniewoleni pod różnymi względami, i materialnymi, ekonomicznymi, i narodowościowymi, a jednak potrafią żyć wolnie i potrafią jasno i wyraźnie powiedzieć: tego nie zrobię, tu nie pójdę, że się nie sprzedam, tak? Chociażby. I on to bardzo też ciekawie w swoim dzienniku opisuje i wykorzystuje w późniejszych swoich utworach. I w takim oto klimacie on tutaj do nas przyjeżdża. I teraz dlaczego mówię, że to wszystko jest takie szczególne? Dlatego, że kiedy czytamy sobie dzienniki i lektura pierwszych stron chociażby z jego pobytu, raczej dostarcza nam takich informacji, że może trochę czuł się tu przejazdem, że może właśnie nie wiedział, jak on się tutaj poukłada. Natomiast później to jest to, co ty wspomniałaś, że wszystko zaczyna się zmieniać, bo zaczyna poznawać tych ludzi, do których przyjechał, zaczyna poznawać okolice, w której mieszka, i zaczyna powoli się w tej okolicy zakochiwać, po prostu. Zaczyna zakochiwać się w krajobrazach, bo zima kiedyś ustępuje, prawda? Przychodzi piękna, wspaniała wiosna. Razem z wiosną przychodzą cieplejsze uczucia, które zaczyna żywić najpierw do swojej chlebodawczyni, że tak powiem, czyli do Anieli Żążewskiej. On po prostu na początku spędza z nią wszystkie popołudniowe, długie wieczory. Ona pięknie gra na fortepianie, on słucha jej koncertów. Ona jest też żoną pisarza, którego on podziwiał. Oczywiście byłą żoną, bo jest w tym okresie już wdową. Pięknie się wysławia, zwiedziła mnóstwo krajów, była we wspaniałych miejscach, mają wiele tematów do rozmowy. On jest nią też w pewnym sensie zauroczony, mimo że ona jest od niego sporo starsza. Natomiast ponieważ spędzają ze sobą dużo czasu, ona też daje mu dużo uwagi, ale też i zaczyna się nim opiekować, bo kiedy dowiaduje się, że on jest chory, właśnie ma między innymi chorą dłoń, i uwaga, w czasie pobytu w Łysowie, pod koniec grudnia, dokładnie 22 grudnia 1889 roku, on musi wrócić do Warszawy na trzecią operację ręki. Więc on z tego Łysowa wraca do Warszawy, znowu jest operowany, i żeby móc zdążyć wrócić na Wigilię, bo wyjeżdża 22, i żeby móc zdążyć wrócić 24 z powrotem tutaj, żeby spędzić święta już jakby w miejscu, w którym zamieszkuje i w którym no, znajdują się w danym momencie najbliższe dla niego osoby, to musi to zrobić szybko, więc poddaje się tej operacji bez znieczulenia. Ma tą dłoń ponownie otwieraną i czyszczoną, po prostu na żywca, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli.
1: To nawet trudno sobie teraz wyobrazić w tych czasach.
0: Tak, bo trudno sobie wyobrazić w ogóle taką odwagę do podjęcia takiej decyzji, więc zobaczmy, jak zmienia się jego postawa w przeciągu zaledwie miesiąca, nawet mniej, 3 tygodni. Jakiego bardzo przekonuje to ciepło, które on dostaje we dworze w Łysowie. On zostaje tam po prostu bardzo dobrze przyjęty. To, co jeszcze dostaje we dworze w Łysowie, to własny pokój. On prawdopodobnie pierwszy raz od bardzo dawna ma swój własny pokój, własne łóżko, bibliotekę, ma dostęp do książek, ma dostęp do czasopism, magazynów ówcześnie zbieranych przez byłego męża Anieli Żążewskiej. On w tej bibliotece czuje się jak ryba w wodzie, ma tam swoje ukochane książki i też wiele książek patriotycznych, chociażby dotyczących powstania listopadowego, które zbierał i kolekcjonował mąż Anieli Żążewskiej, Adam Żążewski. I on po prostu no, trafia w najwspanialsze dla niego w tym momencie możliwe miejsce, bo trafia do takiego azylu trochę. Trafia też do miejsca, gdzie zaczyna jeść regularne posiłki. Ja wiem, że to może brzmi śmiesznie, bo Stefan Żeromski to przecież jest wielki pisarz, ale on w tamtym okresie nie był wielkim pisarzem. I naprawdę to, co dostaje w tym dworze w Łysowie, to dostaje normalność. Taką, jaką byśmy my dzisiaj nazwali normalnością. Kończą się pewne jego problemy i zaczynają się te lepsze dni w jego życiu. Z wiosną przychodzi kolejne uczucie do pani Natalii Foyt. Różnie się to nazwisko zapisuje przez F-A-T-T-Y-T-T, ale ponieważ pochodzi gdzieś tam prawdopodobnie z języka węgierskiego, nie czytamy go Fight, tylko Foyt. Ale fight, myślę, też byłoby jak najbardziej poprawnie, bo myślę, że wiedzielibyśmy, o co chodzi. Ta pani zamieszkuje sąsiedni dwór,

0: Dwór w Padkowie Ruskim, który leży między Łysowem a Padkowem Pruskim, z którego został Stefan polecony. Więc te trzy dwory są dosyć blisko od siebie, mniej więcej w odległości powiedzmy około 5 km. Dzisiaj może troszkę mniej, 3 do 5. Ale to są takie główne dwory ziemiańskie, które tworzą ówczesny krajobraz tamtej okolicy. I w tym drugim dworze ta pani Natalia Foyt to nie jest tak naprawdę obca osoba. To jest tak naprawdę siostra Anieli Rzążewskiej, która ma zupełnie inne usposobienie niż Aniela Rzążewska. Nie jest taką światową kobietą jak Aniela Rzążewska, ale jest spokojną, delikatną domatorką, w której Stefan Żeromski zaczyna dostrzegać również pewien rodzaj ciepła, również pewien rodzaj takiej bliskości zaczyna z nią czuć po kilku rozmowach, po kilku spacerach. No i zaczyna przekierowywać w zasadzie z Anieli Rzążewskiej, zaczyna przekierowywać swoje uczucia na panią Natalię. Ale na przeszkodzie, jakby szczęśliwemu zakończeniu, stoi fakt, że pani Natalia jest mężatką. Jest ówcześnie żoną lekarza Michała Foyta, który jest w zasadzie właścicielem całego majątku i posiada dwie córeczki. Więc w tym okresie kierowanie uczuć na mężatkę to już jest pewien skandal, prawda? Natomiast pani Natalia nie pozostaje obojętną wobec Stefana. Ona też zaczyna wobec niego kierować takie cieplejsze uczucia. Częściej z nim rozmawia, częściej chadzają na spacery. I to w zasadzie tak trwa aż do lipca, sierpnia kolejnego roku 1890 już, gdzie ta ich znajomość staje się coraz bliższa. Oczywiście jak ktoś przeczytał dzienniki albo będzie je czytał, to dowie się dużo więcej pikantnych szczegółów na temat rozwoju tej relacji i też pewnego rodzaju romansu. Natomiast mi się wydaje, że w tamtym okresie, biorąc to wszystko pod uwagę, co powiedzieliśmy sobie o Stefanie Żeromskim, może w takim trochę przydługim wstępie, to nas ukierunkowuje też na to, czemu on tak bardzo lgnął. Najpierw do Anieli Rzążewskiej, z którą czuł taką bliskość, czuł się zaopiekowany dzięki niej, a później z Natalią Foyt, z którą po prostu z kolei czuł możliwość nawiązania już takiej relacji na zasadzie bardziej bratniej duszy, takiej osoby bardziej dla niego. Oczywiście i w jednym i w drugim przypadku niezbyt trafnie ulokował swoje uczucia i tak naprawdę nie nam to oceniać, tak mi się wydaje, z perspektywy czasu. Natomiast wiemy, że obecność tych dwóch pań i później jeszcze trzeciej pani, bo jeszcze powinniśmy wspomnieć o Stanisławie Levinson, to była nauczycielka córek pani Natalii, z którą troszeczkę flirtował, ale jak się wczytamy w dzienniki, to nie wiem, czy tak naprawdę powinniśmy ją wymieniać, dlatego że z nią to była bardziej taka gra, która miała polegać na tym, że on flirtuje z panią Stanisławą po to, żeby odciągnąć uwagę innych, zwłaszcza plotkarzy, od jego relacji z panią Natalią. Więc on rzeczywiście z tą panią Stanisławą spacerował, trzymali się pod rękę i przy stole z nią flirtował, rozkosznie gawędzili, ale chyba to bardziej było takie troszeczkę na pokaz, żeby odciągnąć uwagę ludzi od tego, co on tak naprawdę czuje do pani Natalii. Więc świetny materiał na naprawdę dobry film, bardziej chyba nawet na serial, bo sami państwo słyszycie, że można byłoby to zrobić w wielu, wielu ciekawych odcinkach. Nie wdaje się w szczegóły tych relacji, one zajmują sporo miejsca w dzienniku Stefana Żeromskiego, ale jeżeli chcemy popodróżować śladami Stefana Żeromskiego na Podlasiu przez Siedlce do Łysowa, to tak naprawdę musimy sięgnąć po te dzienniki.
1: SK Siedlce. SK Siedlce News.
2: Magda Szewczuk, dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce, Magdalena Bernat, Protażuk, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I dzisiaj będziemy trochę więcej opowiadali Państwu o działalności pani Magdaleny, bo jest i autorką książek, i oprowadza, zdradza tajemnice Mińska Mazowieckiego, nagrywa rolki, które możecie w mediach społecznościowych oglądać i poznawać historię Mińska Mazowieckiego. Poza tym jest również pedagogiem i mogłabym tu jeszcze kilka ciekawych zajęć pani Magdaleny Państwu wymienić, ale myślę, że to w trakcie naszej rozmowy wypłynie. To może pani Magdaleno, zacznijmy od tych rolek dość popularnych. Nagrywa pani rolki, które opowiadają o różnych ciekawych historiach z Mińska Mazowieckiego, o postaciach związanych z tym miastem. Jak to się zaczęło?

0: No, zaczęło się oczywiście tak jak i z książkami. Gdzieś to wypłynęło z pasji do historii, do, z miłości do przyrody, do ludzi, którzy w Misku są i którzy byli w przeszłości. Postanowiłam, że zacznę, no, jakby znak czasu jest taki, żeby gdzieś tam się przebić ze swoimi historiami, trzeba w tych mediach społecznościowych się pokazać. I tak na próbę, dosłownie na próbę nakręciłam pierwszy filmik, króciutki filmik o Pelagii Ubieńskiej. Pelagia Ubieńska to była taka hrabina, która mieszkała w Misku Mazowieckim, w przepięknej willi, którą można zwiedzać, która teraz stanowi Muzeum Ziemi Mińskiej. I która była inicjatorką takiej idei w Mińsku miasta ogrodu. Chciała stworzyć, zmienić Mińsk w takie miasto ogród pełne kwiatów, zieleni, przestrzeni, też takiej przyjaznej przestrzeni do życia. Częściowo się to udało, bo mamy taką dzielnicę Nowe Miasto, gdzie faktycznie te ulice są dość przestrzenne, każdy dom ma swój ogródek. No, ona chciała tą ideę rozprowadzić na całe miasto, ale właśnie nagrałam na próbę taką rolkę o niej. No i co się okazało, że rolka miała bardzo, bardzo dużą oglądalność, bardzo zainteresowała mińszczan. Wiele komentarzy się pojawiło na ten temat, samej idei, czy też tej osoby hrabiny, bo nie wszyscy znają te historie. No to oczywiście zmotywowało mnie do gdzieś tam pokazania kolejnych rzeczy, kolejnych historii. Przede wszystkim pokazuję ludzi, bo uważam, że miasto tworzą ludzie, ich wspomnienia, ich marzenia, ich dążenia. I myślę, że to też nas, ludzi, najbardziej ciekawi, prawda? To te historie ludzkie, obyczajowe. Oczywiście też przemycam tam sporo historii. Ale pokazuje też różne takie wątki obyczajowe, które myślę też bardzo widzów interesują.
1: No ja Państwu zdradzę, że tych rolek jest już całkiem sporo. Ja właśnie, można powiedzieć, że na Panią Magdalenę trafiłam również przez taką rolkę. Gdzieś ktoś z moich tam dalszych znajomych skomentował chyba rolkę, właśnie napisał, że to jest wow, piękna historia. Zaczęłam oglądać jedną, drugą, trzecią i piątą. Ojej, jakie piękne historie, jak Pani pięknie o tym Mińsku Mazowieckim, o ludziach związanych z Mińskim Mazowieckim ogląda, no i pozwoliłam sobie zaprosić Panią właśnie do studia Radia SK Siedlce, żeby trochę o tej Pani działalności również nasi słuchacze mogli posłuchać. Skąd Pani bierze informacje i pomysły do tych swoich rolek, bo jest ich coraz więcej, no i myślę, że będą pojawiały się również kolejne, bo tak jak na Panią patrzę, Pani ma w sobie tyle pasji, tyle energii, że nie wierzę, że tych rolek nie będzie więcej.
0: Mam taką nadzieję, że wystarczy sił i pasji, żeby to kontynuować. Skąd to się bierze? No oczywiście, tak jak powiedziałam, z tej pasji do historii, ale też z takiej, myślę, misji, potrzeby przekazywania wiedzy dalej, tak? Ja jestem nauczycielem i prowadzę przeróżne też i warsztaty, i spotkania autorskie, pracuję z dziećmi, pracuję z uchodźcami i mam gdzieś w sobie taką misję, taką potrzebę przekazywania tej swojej wiedzy, tego, co już wiem, a tego jeszcze oczywiście, czego mogę się nauczyć, jest trzy razy tyle, ale i staram się to też przekazywać tak, w taki sposób, jakby jestem zwolenniczką takiej edukacji przez doświadczenie, tak, bo uważam, że kiedy dziecko czegoś, nie wiem, dotknie, coś odkryje, to zapamięta to na dłużej. Więc niekoniecznie właśnie uczymy się gdzieś tam w szkolnych ławach, tylko wychodzimy ze szkoły, idziemy na spacer i to jest spacer też zagadkowy, nie tylko sobie chodzimy i zwiedzamy, ale dzieci muszą czegoś poszukać, odnaleźć. Teraz podróżujemy śladami legend mojej najnowszej książki, A Rynek i Miasto Tajemnic, więc dzieciaki poszukują trzech zaginionych kluczy do zapomnianego miasta Sendomierze, bo mieliśmy w Mińsku też drugie miasto sąsiednie, które się nazywało Sendomierz, niewiele osób o tym pamięta legenda właśnie mówi, że bramy miasta można było otworzyć za pomocą trzech kluczy, no i dzieci poszukują tych trzech kluczy, więc to jest wspaniała zabawa, ale myślę, że nie tylko zabawa, bo jednak i edukacja i w tych główkach dziecięcych zostaje

0: coś. Na pewno zostają dobre wspomnienia, doświadczenie, ale i trochę wiedzy na temat ich miasta.
1: No myślę, że na pewno, bo dzieci i młodzież no kochają uczyć się właśnie w taki, no można być praktyczny sposób, ale też właśnie mając możliwość zadawania pytań, szukania odpowiedzi na część tych pytań, i myślę, że taka wycieczka po mieście z szukaniem kluczy to dla nich no niezapomniana przygoda, nawet dla tych młodszych dzieciaków. Myślę, że dla starszych zresztą też, bo mówię, to jest taki rodzaj gry, który na pewno wciąga. Ja chciałam jeszcze zapytać właśnie, jak młodzież reaguje na te ciekawostki o Mińsku Mazowieckim, bo pani często spotyka się właśnie z dziećmi, z młodzieżą w czasie takich wycieczek. Co ich najbardziej dziwi albo co ich najbardziej ciekawi? O co najczęściej pytają?
0: To znaczy, muszę nieskromnie powiedzieć, że ciekawi ich absolutnie wszystko. Wszystko, o czym mówię, bo staram się to robić bardzo właśnie interesujący, atrakcyjny dla nich sposób. Nie tylko opowiadając, ale właśnie i pokazując, doświadczając z nimi różnych rzeczy. Byłam bardzo zaskoczona, bo też zawsze się zastanawiam, jaka jest ta górna granica wieku, kiedy faktycznie te dzieci się interesują i są w stanie wejść w taką konwencję tej gry terenowej, zabawy. Kiedy Mińsk mi się śni, ta moja pierwsza książka, została wpisana na listę lektur uzupełniających w Mińsku Mazowieckim, co było dla mnie takim honorem, zaszczytem wielkim, ale uwaga, na klasach szóstych. A są to wiersze dla dzieci, tak? No i tutaj właśnie się zastanawiałam, czy aby na pewno jest to właściwy wiek do czytania tych wierszy i też podróżowania śladami bohaterów tej książki. No i oczywiście w praktyce to sprawdziłam, bo podróżowałam z tymi klasami, wszystkimi klasami szóstymi i wielkie było moje zdziwienie, jak te szóste klasy, te dzieciaki z szóstych klas szukały. Po prostu zabijały się o to, kto pierwszy coś znajdzie albo coś rozwiąże. Więc tak naprawdę sobie myślę, że chyba nie ma górnej granicy wieku na te opowieści i na te historie. One są dobre zarówno dla młodszych dzieci, oczywiście wtedy z jakąś pomocą, z wyjaśnieniem osób starszych, jak i dla tych starszych, dla młodzieży. Ale myślę, że też są to fajne, ciekawe książki do czytania rodzinnego.
1: Jak najbardziej. Lekturę książki Arynek i Miasto Tajemnic, Legendy i Gawędy z Mińska Mazowieckiego polecamy absolutnie całym rodzinom, bo to nie tylko piękne historie, piękne legendy z Mińska Mazowieckiego, ale również piękne ilustracje.
0: Tak, to prawda. Autorką jest Karolina Sobolewska, która przepięknie ożywiła postaci legendarne właśnie na łamach tej książki.
1: I tutaj z tej książki dowiecie się Państwo, kim był Arynek i historię najstarszej sosny w Polsce, czyli Przebory?
0: Przebory.
1: Tak, Państwo poznacie i mnóstwo innych ciekawych informacji można tam znaleźć. Ja trochę podpytywałam już Panią, co inspiruje do pisania tych książek i w jaki sposób Pani zbierała materiały, ale myślę, że warto tutaj powiedzieć, że te książki to nie jest tylko taka lektura dla dzieci, że one są oparte rzeczywiście tutaj na dobrych źródłach, że tutaj mnóstwo Pani też pracy poświęciła na to, żeby te legendy faktycznie no jakby znaleźć, tak, w różnego rodzaju źródłach i tutaj możemy być pewni, tak, że faktycznie są to legendy tutaj z tego terenu.
0: Tak, oczywiście korzystałam z wielu źródeł i długie godziny w Bibliotece Regionalnej spędziłam, nawet w Bibliotece Narodowej gdzieś tam wyszukiwałam różnych ciekawostek. Wielką pomoc oczywiście otrzymałam od pana dyrektora Leszka Celeja, dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej, który od lat, w zasadzie od pierwszej mojej książki mnie wspiera, jest takim moim mecenasem i też podsuwał mi różne opowieści, historie, że może warto by było o tym napisać, a może o tym również. I ja to pięknie fabularyzowałam oczywiście, dodawałam troszkę tej magii i różnych magicznych zbiegów okoliczności, żeby dzieciaki zainteresować. W dużej mierze też korzystałam z klecht i opowiadań srebrem pisanych Chrościelewskiego, to też taki już nieżyjący pisarz z Miska Mazowieckiego. Z tym, że no właśnie, te jego podania już troszeczkę może się nie tyle zdezaktualizowały, co po prostu są napisane językiem nieprzystępnym dla współczesnego czytelnika. Dlatego też moim zadaniem było wziąć z nich to, co najciekawsze i przedstawić w taki sposób, by współczesne dziecko czy właśnie rodzic mógł wynieść, czytając taką legendę, jak najwięcej.
1: I zapewniam Państwa, że zaglądając do książki na pewno tak będzie. Ale to nie jest jedyna Pani książka. Tych książek jest już kilka. Pisze Pani zarówno prozą, ale jest też Pani poetką. I tutaj taka właśnie ciekawostka, bo niewiele jest osób tak naprawdę, które i dobrze czują się pisząc wierszem i prozą. Więc jak to się udało pogodzić?
0: W tej książce Rynek i Miasto Tajemnic faktycznie to jest moja pierwsza książka napisana prozą, ale przemycam też tam oczywiście odrobinę poezji, bo

0: które i dobrze czują się pisząc wierszem i prozą. Więc jak to się udało pogodzić?
1: W tej książce Rynek i Miasto Tajemnic faktycznie to jest moja pierwsza książka napisana prozą, ale przemycam też tam oczywiście odrobinę poezji, bo

najmocniej, więc jakieś morały, jakieś dialogi też staram się właśnie pisać wierszem, czy nawet wierszem rymowanym. Mogę też przeczytać fragmencik, jeśli pani pozwoli. Też taki fragment, który czytam zawsze dzieciom, też taki morał i takie przesłanie, gdy

0: pociąg wjeżdża do Mińska dzięki rodzinie Jezierskich, którzy zbudowali tory, którzy też utwardzili Trakt Brzeski, czyli naszą główną dzisiaj ulicę miasta warszawską, którzy przebudowali pałac, przebudowali park, więc to jak miasto w dużej mierze wygląda obecnie, zawdzięczamy właśnie tej rodzinie Jezierskich i to jest legenda im poświęcona, tak? Ale jednocześnie, tak jak tutaj zacytowałam, jest to legenda o spełnianiu marzeń i o tym, że one się same nie spełniają.
1: Że trzeba pracować na to.
0: Tak, że potrzebne są chęci, że potrzebny jest zapał, wiedza i nieraz też ciężka praca.
1: I to jest piękne przesłanie, myślę, że dla młodszych i starszych.
0: Powiem jeszcze tak, przepraszam, o tych książkach, bo pani pytała dygresję zrobiłam dość długą. Tak, faktycznie Arynek to jest najnowsza książka, natomiast pierwszą moją książką jest Nic mi się śni i to też była nasza lokalna książka, która powstała z okazji 600-lecia powstania naszego miasta, więc już ma 5 lat, ale nadal jest bardzo dużo zapytań o nią i też interesuje naszych mieszkańców i okolicznych mieszkańców, więc bardzo mnie to cieszy. Nawet musieliśmy zrobić dodruk tej książki, bo zabrakło.
1: Było więcej. I to bardzo dobra wiadomość.
0: Tak, to było bardzo, bardzo miłe i takie budujące dla autora, prawda? Jeśli jest poczytny i faktycznie budzi jego dzieło ciekawość. Wydałam też książkę Stworzaki poznają zwierzaki. To jest z kolei wydawnictwo Muza i to są również wiersze dla dzieci. I tutaj już o przyrodzie. To są ciekawostki różne przyrodnicze. Też piękna książka, z którą też jeżdżę po całej Polsce ze spotkaniami autorskimi. Wątek przyrodniczy, dlatego że moją pasją również jest przyroda i bardzo też się interesuję przyrodą, więc też te wiedzę, którą mam na temat przyrody, staram się przekazać najmłodszym. Jest też taka malutka książeczka Miś i Ryś, Poznaj z nami i z wodnymi zwierzętami o świecie podwodnym. To jest dla maluchów, do nauki liczenia. Świetna rymowanka, która pozwala w bardzo szybki sposób nauczyć dziecko liczyć od 1 do 10, więc to dla najmłodszych. No i też takie moje najpiękniejsze dla mnie i najbardziej może cenne dzieło Czaroprzestrzeń. To jest z kolei tomik wierszy dla dorosłych. Przepiękne wiersze o miłości, o samotności, o przyjaźni, pełne uczuć, pełne refleksji, zarówno wiersze białe, jak i wiersze rymowane, więc też zapraszam Państwa, dostępne są we wszystkich księgarniach te książki, więc też Czaroprzestrzeń to właśnie taki tomik poezji. Mam nadzieję też, że też nie ostatni dla czytelników dorosłych.
1: To też polecamy. Ja się zastanawiam, jak pani na to wszystko znajduje czas, bo tu tak, oprowadzanie po mieście, praca pedagoga. Jest pani też mamą i to też mnóstwo czasu zajmuje, tak? Zajęcie się własnymi dziećmi i tak się zastanawiam, czy pani w ogóle śpi, bo jeszcze po drodze są książki, jeszcze po drodze są rolki.
0: Tak, śpię, ale muszę być osobą dobrze zorganizowaną. Może nie zawsze jestem, ale staram się być, bo wiem, że jeśli mam dobry plan na dzień, to jestem w stanie naprawdę dużo zrobić, więc to jest pierwsza rzecz. I druga, pewnie ważniejsza, to są ludzie, których mam wokół. Wspaniali ludzie, którzy pomagają mi w wielu, wielu różnych aspektach. To są moi przyjaciele, to jest mój mąż, który też mi daje tę przestrzeń na realizację własnych marzeń. To są właśnie pasjonaci, historycy, którzy też opowiadają mi o Mińsku, tak? Bo też właśnie po tych rolkach odezwało się do mnie sporo osób, które same chciały mi jakby przekazywać to, co wiedzą na temat Mińska, że widzą, że robię to w fajny, atrakcyjny sposób, więc one też chcą mi to przekazać, więc dla mnie to jest ogromne ułatwienie, że nie muszę gdzieś tam też szperać i siedzieć w bibliotece, tylko mogę od żywego człowieka usłyszeć jakąś fantastyczną historię. Oczywiście ją później muszę troszeczkę zweryfikować, bo jak to z legendami, prawda? Każdy gdzieś tam sobie je ubarwia. Ale no to są niesamowici ludzie i niesamowite rozmowy z takimi pasjonatami czy historii, czy przyrody, znawcami różnych dziedzin. Pisząc tę legendę, oczywiście też długie

0: długie godziny rozmów odbyłam z takimi ludźmi, którzy zechcieli się podzielić swoją wiedzą, swoją biblioteczką też, bo użyczali mi swoich książek. Więc bardzo im serdecznie za to dziękuję.
1: I to jest piękna historia tak naprawdę, bo tak jak pani opowiada, to nie ma takiej zazdrości, że tutaj pani Magdalena nagrywa rolki, no ja też chcę swoje nagrać, nie będę jej pomagał, tylko nagram swoje, a to pani mówi o takim wielkim wsparciu właśnie, o przekazywaniu wiedzy, o pożyczaniu książek, no i to jest też takie fajne i budujące.
0: Tak, Mińsk jest cudowny, ma naprawdę cudownych ludzi, wszystkich zapraszam do Mińska, bo to jest miasto naprawdę pełne dobrych, życzliwych ludzi.
1: To mam nadzieję, że Państwo się wybierzecie, jeśli jeszcze regularnie nie odwiedzacie, oczywiście. Chciałam zapytać też o te pozostałe Pani działalności. Pani jest również pedagogiem, uczy Pani języka polskiego, ale uwaga, obcokrajowców, i to jest bardzo, bardzo ciekawy właśnie element również tej Pani działalności. I też jak to się zaczęło, od jak dawna Pani uczy obcokrajowców i jak wygląda nauka języka polskiego przez obcokrajowców?
0: Tak, też dzieci często pytam o to na spotkaniach autorskich. Jak myślicie, czy język polski to jest taki łatwy język do nauczenia się, czy trudny, tak? Więc różne są tutaj opinie. Niektórzy krzyczą łatwy, a niektórzy krzyczą trudny. No ja mówię, no faktycznie, ci co mówią, że jest trudny, to mają rację, bo język polski jest zaliczany do jednego z 10 najtrudniejszych języków świata. No i to jest ogromne wyzwanie nauczyć obcokrajowca języka polskiego. Oczywiście dużo łatwiej jest ze Słowianami. I w Mińsku Mazowieckim przede wszystkim Słowian uczymy, bo po wybuchu, wiadomo, konfliktu na Ukrainie mamy sporo gości z Ukrainy i ich głównie uczymy, ale zdarzają się też inne nacje, inne narodowości. No i dla nich to jest ogromne wyzwanie. Uczę też, od ilu lat uczę, może w ogóle powiem, więc uczę już 18 rok. Nauczycielem akademickim również byłam przez wiele lat. Teraz jestem też egzaminatorem na takich egzaminach państwowych, takiej certyfikacji z języka polskiego, jeśli ktoś chce, stara się o obywatelstwo polskie albo potrzebuje, nie wiem, egzaminu na studia, to musi zdać taki certyfikat właśnie na wybranym poziomie. No i tak, jest to ogromne wyzwanie, ale no ja to kocham. I staram się to robić jak najlepiej, też przekazywać też swoją wiedzę, którą już nabyłam z czasem swoim nauczycielom. I też mieliśmy taką piękną akcję właśnie po samym wybuchu konfliktu. Zrobiłam też takie szkolenie dla po prostu osób chętnych. Kto chciał, mógł się zgłosić do nauczania języka polskiego właśnie tych naszych uchodźców. No i to też właśnie świadczy o tym, jak Mińsk jest życzliwy innym i jak jest też tolerancyjny na inność, bo zgłosiło się mnóstwo osób, więc przeszkoliłam te osoby, jak uczyć, co robić, żeby im jak najszybciej ten język polski przekazać, i w zasadzie od tamtej pory tak to pięknie trwa i nadal uczymy, nadal się staramy ten język polski im przybliżyć.
1: A co największą trudność sprawia obcokrajowcom w nauce języka polskiego? To jest pisownia, to jest wymowa?
0: No gramatyka. Myślę, że jednak gramatyka, dlatego że mamy dość skomplikowaną gramatykę. Ja też się śmieję zawsze, że na początku nie warto mówić wszystkiego takiemu, nie wiem, na przykład komuś, kto przybył do nas, dajmy na to z Nepalu, i ma duży zapał do nauki języka polskiego, więc nie warto mu mówić o tym, że mamy 7 form rzeczownika w liczbie pojedynczej, 7 form tego samego wyrazu w liczbie mnogiej, łącznie 14 form, bo może się nieco przerazić. Tak więc, no śmieję się oczywiście, ale tak więc dozujemy tę wiedzę też o języku. No i oczywiście staramy się praktycznie, jak najbardziej praktycznie podchodzić do języka. Wymowa też oczywiście stanowi te nasze wszystkie dwuznaki, te wszystkie szeleszczące i świszczące dźwięki. No to dla kogoś, kto ma... na przykład dla Azjatów, którzy mają zupełnie inaczej, nawet zbudowaną organicznie, tak,

0: wydawania dźwięków, tak? Więc dla nich to jest ogromne wyzwanie, więc na pierwszej lekcji często robią duże, duże oczy, jak ja mówię dzień dobry i nazywam się i mówię przepraszam i dziękuję, więc oni tak, robią wielkie oczy ze zdziwienia, o co chodzi i w jakim narzeczu do nich mówię. Tak, ale generalnie mam takie doświadczenie, że jeśli ktoś jest zmotywowany i faktycznie chce, to może się nauczyć, może się pięknie wyuczyć języka polskiego i mam takich studentów, na przykład Amerykanów, których też uczę właśnie w Mińsku już od 10 lat, którzy w większości już zdali egzamin z języka polskiego i to na poziomie nie byle jakim, tylko na B1 albo nawet na B2, więc z nimi czytam już poezję, z nimi śpiewam piosenki po polsku, łamańce językowe to po prostu od tak wymawiają, więc naprawdę, gdy ktoś chce, i nauczyciel potrafi poprowadzić, to można naprawdę wiele osiągnąć.
1: A jaka jest motywacja tych osób do nauki języka polskiego? Czy przyjeżdżają tutaj do pracy, czy są uchodźcami, czy może za miłością tutaj przybyli gdzieś do Polski, do Mińska Mazowieckiego?
0: Tak, miłość jest najlepszą motywacją z wszystkich możliwych i to wiem z doświadczenia, że jeśli ktoś ma właśnie drugą połówkę tutaj w Polsce, to jest w stanie naprawdę bardzo szybko się nauczyć i będzie się uczył sam jeszcze w domu dodatkowo i słuchał i oglądał filmy i słuchał polskich piosenek, bo mu po prostu zależy. Ale tak, motywacje bywają różne, czy czasami praca, czasami lepsza praca po prostu, bo Ukraińcy w dużej mierze gdzieś tam pracują też fizycznie, a są to wykształceni ludzie, czy pielęgniarki, czy nawet lekarze, czy też z Białorusi mamy osoby, którzy po prostu chcą pracy w zawodzie, tak? W swoim własnym zawodzie, więc wiedzą, że muszą jak najszybciej ten język opanować na takim poziomie, by móc pracować, czy w urzędzie, czy w szpitalu, czy po prostu gdzieś z ludźmi, tak? Żeby się sprawnie komunikować.
1: Tak, jest to bardzo ważne. Ta komunikacja w takich zawodach jednak musi być płynna po prostu, tak? Muszą dobrze zrozumieć pacjenta i żeby nie pomylić przypadkiem objawów albo leków. To jest bardzo istotne. Chciałam jeszcze panią zapytać o te plany dotyczące czy kolejnych publikacji, czy nagrywania kolejnych rolek. Z czym chce się pani zmierzyć w tych najbliższych miesiącach, latach? Czy ma pani już taki, no, jakiś swój wymarzony plan i tam takie ptaszki na liście chce pani odznaczać, że tak, tutaj mam pomysł na książkę, a tutaj rolkę to bym chciała tak o tym i jeszcze o tamtym.
0: Tak, plany oczywiście mam, bo kto nie ma planu, ten planuje porażkę ponoć. Więc chciałabym jeszcze wiele rzeczy zrobić. Na pewno w niedalekiej przyszłości kolejny tomik poezji dla dorosłych, bo mam już zestaw kilkunastu utworów. To jeszcze jest za mało na tomik, ale bardzo bym chciała, żeby ten drugi tomik też ujrzał światło dzienne i gdzieś też nie tylko do szuflady był, ale faktycznie został wydany. To tak, na rolki też mam wiele, wiele różnych pomysłów, bo jest wiele jeszcze tematów, które chciałabym poruszyć, wiele ciekawych postaci z Mińska Mazowieckiego i z okolic, bo też chciałabym też taką najbliższą okolicę gdzieś tam odwiedzić. Zauważam, że bardzo dużą popularnością, kilkadziesiąt tysięcy odsłon miała taka rolka o Jerzym Duszyńskim, o aktorze z Mińska Mazowieckiego, że to bardzo ludzi, że jakoś tak ludzie poczuli taką dumę mieszczanie, że tutaj taka sławna postać była, to jest taki znany amant z kina powojennego, tuż po wojnie, z Zakazanych Piosenek między innymi znany aktor, no niesamowicie przystojny i elokwentny, więc myślę, że właśnie w tę stronę też filmową chciałabym pójść w przyszłości i gdzieś wyszukać takich, a wiele, wiele filmów w Mińsku było nagrywanych, więc myślę, że skoro to interesuje widzów, to też w tę stronę oczywiście ukłon w stronę widzów zrobić.
1: Na koniec naszej rozmowy chciałabym panią poprosić o taką poradę może dla naszych słuchaczy. Te osoby, które nie były w Mińsku Mazowieckim albo bardziej nie zwiedzały do tej pory Mińska Mazowieckiego, tylko tam wpadały do urzędu i wracały, to jaką drogę mogą sobie wybrać, żeby zobaczyć te najpiękniejsze miejsca w Mińsku Mazowieckim i gdzie warto szukać informacji właśnie, jak sobie taką trasę ułożyć?
0: Już mówię, ale jest to wyznaczona taka trasa,

0: pomisku mazowieckim z kodami QR, to znaczy wystarczy sobie wejść na stronę Muzeum Ziemi Miejskiej, tam sobie pobrać mapę do tej gry terenowej z zadaniami, to jest taki plan z zadaniami i poruszać się właśnie po tych kodach, to jest 6 punktów w Mińsku Mazowieckim, takich najbardziej znanych, rozpoznawalnych miejsc. Na każdym z tych punktów trzeba wykonać jakieś zadanie. Co więcej, jak zeskanujemy ten kod QR, to ta postać, o której mowa, ożyje. To znaczy, ona sama przemówi do nas, tak? Tutaj wykorzystaliśmy najnowsze technologie i te postacie faktycznie opowiadają, same się nam przedstawiają o swojej historii, więc to bardzo taki animacyjny sposób przedstawiona historia Mińska. I gdy tych 6 punktów zaliczymy, możemy z powrotem wrócić do Muzeum Ziemi Miejskiej po odbiór nagrody. Więc myślę, że to jest najłatwiejszy sposób na takie rodzinne, czy nawet pojedynkę zwiedzanie, czy z przyjaciółmi właśnie Mińska Mazowieckiego.
1: SK Siedlce News. Monika Półbratek, pora na magazyn Radia SK Siedlce. Wiosną tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził zmiany w orzecznictwie lekarskim i w zasiłkach. Dziś usłyszymy o tych zmianach więcej od lokalnych specjalistek z siedleckiego oddziału ZUS.
2: Dzień dobry, Justyna Kordys.
3: Dzień dobry, Beata Zając.
1: To na początek, co zmieniło się w orzecznictwie lekarskim w ZUS i jaki jest cel tych zmian?
2: Od 13 kwietnia 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudnienia i kwalifikacji kadry medycznej w ZUS. Do tej pory zadania orzecznicze w ZUS wykonują lekarze specjaliści zatrudnieni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na podstawie umowy o pracę. Od 13 kwietnia wchodzą przepisy ustawy z 18 grudnia 2025 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i poza lekarzami specjalistami dopuszczeni do orzekania będą lekarze będący w trakcie stażu specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny oraz lekarze, którzy mają 5-letni staż pracy w zawodzie i aktualnie nie są w trakcie stażu specjalizacyjnego oraz nowe samodzielne zawody medyczne, to znaczy specjaliści fizjoterapii oraz specjaliści pielęgniarstwa. Oczywiście specjaliści fizjoterapii i specjaliści pielęgniarstwa będą orzekać w dedykowanych przepisami sprawach, to znaczy specjaliści fizjoterapii będą orzekać w sprawach o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, a specjaliści pielęgniarstwa w sprawach o niezdolność do samodzielnej egzystencji. Również ZUS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Chce, aby orzeczenia były wydawane w krótszych terminach, aby klient otrzymywał decyzję szybciej niż obecnie jest to w Polsce i dlatego zmienia i formy zatrudnienia lekarzy oraz orzeczników. Do tej pory są to umowy o pracę. Od 13 kwietnia wprowadza nowe formy zatrudnienia, to znaczy umowy o świadczenie usług, umowy B2B oraz umowy zlecenia. Widzimy w tym szansę pozyskania nowych etatów orzeczniczych, lekarskich, jak również z wolnych zawodów medycznych, aby zwiększyć pulę etatów, zapełnić etatami orzeczniczymi, aby orzeczenia klient otrzymywał szybciej niż do tej pory.
1: Czy są jakieś problemy z zatrudnianiem lekarzy orzeczników na Mazowszu i w Siedlcach?
2: Od wielu lat próbujemy wszelkimi sposobami pozyskać do pracy nowych lekarzy orzeczników i zapobiec rezygnacji z pracy lekarzy już zatrudnionych. Jest wiele oddziałów w Polsce, które borykają się z problemem wolnych etatów lekarzy orzeczników. U nas w oddziale w Siedlcach nie mamy takiego problemu. Mamy obsadzone etaty lekarzy orzeczników. Oczywiście otwarci jesteśmy na nowe formy zatrudnienia i kwalifikacji kadry medycznej, to znaczy na samodzielne zawody medyczne, specjalistów fizjoterapii i pielęgniarstwa, ale musimy się pochwalić też terminowością, która u nas jest na bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy oddziałem, który do 14 dni jest w stanie wydać orzeczenie w sprawie świadczeń i zmiany, które w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych obecnie się dokonują, mają przede wszystkim wyjść w kierunku oczekiwań klienta, aby skrócić czas orzekania i aby klient orzekał.

0: świadczenie dostawał w krótszym terminie niż obecnie to się dzieje.
1: Czy pani zdaniem praca lekarza orzecznika jest trudna?
0: Według mnie jest to wyzwanie dla lekarza klinicysty, ponieważ oprócz wiedzy typowo medycznej wymaga wiedzy z zakresu przepisów, prawa. Jest pracą, która na pewno poszerza horyzonty lekarza, jest odpowiedzialna, jest obarczona dużą presją emocjonalną, ale jest to praca ciekawa, stabilna, dająca satysfakcję. Myślę, że pogodzenie medycyny, prawa i oczekiwań klienta jest środkiem do tego, aby stała się dla lekarza formą dodatkowej lub stałej pracy.
1: To teraz porozmawiamy o zmianach w zasiłkach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
2: Tak, w ustawie zasiłkowej również od 13 kwietnia bieżącego roku weszło dużo zmian. Zmiany te dotyczą przede wszystkim przesłanek utraty prawa do zasiłku oraz zasad przeprowadzania kontroli w zakresie wykorzystywania zwolnień lekarskich. Sformułowanie dotychczasowe o wykonywaniu pracy zarobkowej oraz wykorzystywaniu zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem budziło wiele wątpliwości. Aktualnie ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia, gdy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową lub podejmuje aktywność niezgodną z celem zwolnienia. Nie zmieniła się obowiązująca dotychczas zasada, że ubezpieczony traci prawo do zasiłku za cały okres zwolnienia, jeżeli w okresie choroby wykonuje pracę zarobkową. Zmieniła się, a właściwie jest bardziej precyzyjnie wyrażona druga przesłanka utraty prawa do zasiłku. To znaczy, że ubezpieczony utraci zasiłek, jeżeli będzie podejmował w trakcie zwolnienia aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia. Do ustawy zasiłkowej wprowadzono definicję pracy zarobkowej oraz pojęcie aktywności niezgodnej z celem zwolnienia, których wykonywanie bądź podejmowanie może spowodować utratę prawa do zasiłku. Pracą zarobkową, która powoduje utratę prawa do zasiłku, jest każda czynność mająca charakter zarobkowy. Natomiast aktywnością niezgodną z celem zwolnienia od pracy będą wszelkie działania utrudniające bądź wydłużające proces leczenia lub rekonwalescencję z wyłączeniem zwykłych czynności dnia codziennego. Tutaj ustawodawca wyraźnie wskazał, jakie aktywności, czynności dnia codziennego lub czynności incydentalne nie powodują utraty prawa do zasiłku. Oznacza to, że osoba niezdolna do pracy w czasie zwolnienia może wykonywać tylko określone czynności bez ryzyka utraty prawa do świadczeń. I są to czynności związane ze stanem jego zdrowia, na przykład wyjście do apteki, do lekarza, na zabieg. Są to zwykłe czynności życia codziennego, na przykład codzienne zakupy żywności, odprowadzenie dziecka do przedszkola, w szczególności gdy osoba chora jest osobą samotną i nie może liczyć na pomoc innych osób. Nie utracimy prawa do świadczeń, jeżeli w trakcie zwolnienia wykonamy taką czynność incydentalną, której podjęcia wymagają istotne okoliczności, na przykład związane z pracą zarobkową, jednorazowe podpisanie dokumentów, bądź spotkanie z kontrahentem, które zostało ustalone dużo, dużo wcześniej, bądź takie czynności incydentalne, które nie związane są z pracą zarobkową, na przykład udział w pogrzebie osoby bliskiej, bądź załatwienie sprawy urzędowej, której nie da się przełożyć.
1: Czy kontrole zwolnień lekarskich będą teraz częstsze?
2: Sposób kontrolowania nie uległ zmianie, tak? To należy zaznaczyć. Każdy przypadek badamy w sposób bardziej zindywidualizowany i oparty na przesłankach zarówno medycznych, jak i na całokształcie okoliczności danej sprawy. Koncentrujemy się na tym, czy konkretne zachowanie ubezpieczonego utrudniało lub wydłużało proces leczenia bądź rekonwalescencję. Badamy, czy podjęte aktywności w trakcie zwolnienia stanowiły zwykłe czynności życia codziennego,

0: bądź czynności incydentalne, tak? Jeżeli kontrola dotyczy zwolnienia z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem bądź członkiem rodziny, badamy, sprawdzamy, czy poza ubezpieczonym nie ma innych osób, członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą zapewnić opiekę dziecku. Nadal kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień mogą przeprowadzać płatnicy składek i oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przepisach jednoznacznie wskazano, że uprawnienie do kontrolowania dotyczy zarówno zaświadczeń lekarskich z powodu choroby, jak i zaświadczeń lekarskich z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Dodatkowo kontrole obejmują również osoby po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego oraz osoby, które pobierają świadczenie rehabilitacyjne przyznane decyzją ZUS-u. Co do zasady nie zmieniła się liczba przeprowadzanych kontroli. Kontrole odbywają się cyklicznie, z nasileniem w okresach zwiększonej zachorowalności i oczywiście w miarę potrzeb. Dużą zmianą jeszcze tutaj chciałam zaznaczyć jest to, że kontrolerzy uzyskali uprawnienia do legitymowania osoby kontrolowanej w celu ustalenia jej tożsamości. Mogą wchodzić do miejsca, w którym przeprowadzają kontrolę, mogą pozyskiwać informacje od płatnika składek, od pracodawcy, od lekarza leczącego daną osobę.
1: Jaka jest najważniejsza zasada do zapamiętania dla osób, które przebywają na zwolnieniu lekarskim?
0: Najważniejsza zasada. Chciałam wskazać, że należy mieć świadomość, że każde zwolnienie może być wytypowane do kontroli. Zarówno do kontroli prawidłowości orzekania, jak i wystawienia przez lekarza, ale również do kontroli prawidłowości wykorzystywania okresu wskazanego w zwolnieniu lekarskim. Należy pamiętać, że okres orzeczonej niezdolności do pracy to nie czas urlopu, którym można dowolnie dysponować. Należy rozróżnić zalecenia lekarza leczącego, aktywność zaleconą przez lekarza leczącego od aktywności, którą podejmujemy we własnym zakresie. Chciałam też zwrócić uwagę, że należy pamiętać, że podstawowym celem zwolnienia jest leczenie i regeneracja zdrowia, a finalnie odzyskanie zdolności do pracy. Dlatego w tym okresie nie można świadczyć pracy, bo jeżeli osoba chora świadczy pracę na zwolnieniu lekarskim, straci prawo do zasiłku za cały okres zwolnienia lekarskiego. I w tym miejscu jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że na zwolnieniu lekarskim powinien być aktualny adres pobytu osoby chorej. Bo często zdarza się tak, że na wizycie lekarskiej lekarz nie pyta pacjenta o adres, tylko wystawia zwolnienie lekarskie, wskazując adres zamieszkania, zameldowania, taki, który ma w dokumentacji medycznej. To jest bardzo ważne i należy o tym pamiętać, żeby rozmawiać z lekarzem, pytać się i wskazywać aktualny adres pobytu w trakcie zwolnienia lekarskiego.
1: Czy są jakieś lokalne przykłady nadużyć w zakresie zwolnień lekarskich?
0: Tak, kontrolujemy zwolnienia lekarskie. Zarówno ZUS kontroluje, jak i płatnicy ZUS kontrolują, ale w ostatnim czasie przeprowadziliśmy kontrolę w zakładzie fryzjerskim, w którym osoba na zwolnieniu lekarskim w trakcie przeprowadzania kontroli oczywiście czesała klientkę. Inny przypadek dotyczył kontroli właściciela zakładu mechanicznego, który w okresie zwolnienia zmieniał opony w aucie klienta. To był sezon wiosenny, także też nieprawidłowo wykorzystywał zwolnienie. Mieliśmy też przypadek wyjazdu w trakcie choroby, w trakcie zwolnienia za granicę Polski do Hiszpanii i oczywiście nie była to aktywność zalecona przez lekarza leczącego. Często zdarzają się również przypadki udziału w różnego typu zajęciach, zebraniach, naradach, szkoleniach. Mieliśmy przypadek udziału w kursie na prawo jazdy. Też ujawniliśmy nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia związane z udziałem na imprezie kulturalnej.
1: I to są

0: faktycznie przykłady nadużyć z Siedlec?
1: Z Siedlec też, tak. Także zakres nieprawidłowości jest bardzo szeroki. Po zmianie przepisów każde zwolnienie lekarskie traktujemy bardzo indywidualnie, badamy całokształt sprawy, badamy przesłanki medyczne, badamy okoliczności sprawy. Także jeszcze raz podkreślę, że okres orzeczonej niezdolności do pracy to nie urlop wypoczynkowy i nie można nim dowolnie dysponować. Należy rozróżnić aktywność zaleconą przez lekarza od własnej inicjatywy, na przykład w postaci zdobywania szczytów górskich, który według nas, osoby chorej, ma poprawić jej stan ciała i umysłu. Tu chciałam zaznaczyć, że również bazujemy na opinii lekarza leczącego oraz lekarza orzecznika ZUS-u, czy dana aktywność nie przedłużyła procesu leczenia bądź rekonwalescencji.
2: SK Siedlce.
0: Rozwój i utworzenie nowych spółdzielni energetycznych oraz przygotowanie analiz energetycznych dla gmin to inwestycje, które będą zrealizowane w powiatach siedleckim i łosickim. Gminy otrzymały na nie wsparcie od samorządu województwa mazowieckiego o łącznej wartości blisko 400 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla społeczności energetycznych. Gminy Huszlew i Mokobody otrzymały po 20 tysięcy złotych dotacji na wykonanie analizy pod kątem utworzenia społeczności energetycznej. Ponad 163 tysiące złotych trafią do gminy Zbuczyn, która utworzyła już spółdzielnię energetyczną, a otrzymane wsparcie przeznaczy na wykonanie niezbędnej dokumentacji. Władze gminy Korczew chcą natomiast opracować dokumentację potrzebną do utworzenia spółdzielni.
3: Janina Ewa Orzłowska, członek zarządu województwa mazowieckiego. No przede wszystkim ten program składa się z dwóch części. Z jednej części po to, żeby można było zrobić audyty i zobaczyć, jakie odnawialne źródła energii w danej gminie są najlepsze. I tutaj też mamy po 20 tysięcy dla tych, którzy złożyli wnioski, ale mamy również drugą część tych, którzy są troszkę dalej, czyli są bardziej zaawansowani i oni wtedy już dostają na konkretną infrastrukturę. Ważne jest, żebyśmy się przygotowywali do tego. Wszyscy widzimy, jakie są rachunki za prąd i ten program właśnie powstał po to, żebyśmy oszczędzali energię. Poprzedni nabór już to pokazał, że część tych inwestycji została zrealizowana. Są oszczędności, co jest bardzo ważne, ale też nie możemy pomijać tego, że to jest też ochrona środowiska, więc z jednej strony dbamy o środowisko, z drugiej strony również dbamy o portfele poszczególnych gmin.
4: Stanisław Stefani, wójt gminy Huszlew. No jeżeli już podpiszemy tę umowę, no to rzeczywiście opracujemy ten audyt i ten audyt, no on nam pokaże, w jakiej perspektywie i czy w ogóle będzie potrzeba na przykład utworzenia spółdzielni energetycznej, bo o tym w ogóle myślę, czy tworzyć to spółdzielnię energetyczną, czy nie. I tutaj jakiekolwiek domniemania, no to są złym doradcą, no dobrze by było, żeby to wynikało z określonego dokumentu. Czy to się opłaci, to jest przede wszystkim. I od tego będzie zależała kolejna decyzja, jaka zostanie przeze mnie podjęta.
5: Dorota Dmowska-Paczuska, wójt gminy Mokobody. Koszty są duże, zresztą każdy posiadający gospodarstwo domowe wie, ile teraz płaci się za energię, a gmina to w zasadzie jedna też taka wielka rodzina, jeden wielki dom, więc widać, ile tych wydatków jest, począwszy od oświetlenia ulicznego, po wszystkie świetlice, placówki oświatowe, więc tego w skali roku jest bardzo dużo. Po to są właśnie te audyty robione, różnego rodzaju przeliczenia, wyliczenia, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało i właśnie podpisujemy taką umowę właśnie, aby opracować dokumentację właśnie służącą temu celowi.
6: Hubert Pasiak, wójt gminy Zbuczyn. Gmina Zbuczyn powołała spółdzielnię energetyczną 1,5 roku temu i byliśmy pierwszą spółdzielnią energetyczną w regionie. Od tamtego czasu bardzo wiele się wydarzyło. Już w ubiegłym roku pozyskaliśmy środki na wzmocnienie spółdzielni energetycznej. Od tamtego czasu pozyskaliśmy nowych członków. Od tamtego czasu doszliśmy do porozumienia i wynajęliśmy, można powiedzieć, farmę fotowoltaiczną. Dzisiaj mamy już dostęp do ponad 1 MW energii, więc my dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że zastanawiamy się,

0: jaki powinien być kolejny krok. Więc już podczas ostatniej Rady Gminy Zbóczyn w lipcu Rada Gminy zgodziła się na zakup nieruchomości. Idziemy w kierunku biogazowni. Jesienią składamy wniosek o dofinansowanie. To jest w okolicach 20 milionów złotych, więc bez dofinansowania nie damy rady, ale jesteśmy pewni, że nasza droga jest dobra, ponieważ bardzo nam zależy na tym, aby ciąć koszty funkcjonowania samorządu, a prąd jest dzisiaj jednym z głównych kosztów, więc każde działanie służy temu, żeby urząd taniej funkcjonował, aby oświetlenie uliczne nas taniej kosztowało, w związku z tym mogłoby się świecić dłużej, moglibyśmy dokupić lampy i tak dalej. Spółdzielnia pokazała właściwie po wpięciu pierwszych punktów, że to się po prostu zwyczajnie opłaci. Są też bardzo konkretne korzyści dla spółdzielni. To jest kwestia możliwości przekazywania do magazynu większej ilości energii. To jest kwestia zwolnienia spółdzielni, tak co do zasady, nie chcę wchodzić w szczegóły, z opłat dystrybucyjnych, które na rachunkach widzimy, jak duże są. Więc a samo to, że możemy ten prąd łączyć z różnych punktów, na przykład mamy fotowoltaikę na obiektach oświatowych. Wtedy, kiedy jest największa moc wypracowywana, wtedy szkoła nie funkcjonuje. W związku z tym my możemy z tego prądu czerpać. Jak tworzyliśmy spółdzielnie energetyczne, wiedzieliśmy, że to się może opłacić. Pierwsze miesiące pokazały, że to się z całą pewnością opłaci, a jeżeli się pomyśli o rozwoju, mądrym rozwoju, bo każdy samorząd ma różne swoje rozwiązania. My jesteśmy samorządem rolniczym, więc biogazownia rolnicza może nam po prostu też naszym mieszkańcom, naszym rolnikom pomóc. Więc uważam, że to są bardzo dobrze wydane pieniądze przez samorząd województwa mazowieckiego, że poszczególne samorządy wzmacnia finansowo, aby mogły się diagnozować, aby mogły się rozwijać właśnie w kierunku właśnie takiej samowystarczalności energetycznej.
1: Wójt gminy Korczew, Jaszczyczuk Sławomir.
2: Jaka dotacja dla gminy Korczew na utworzenie spółdzielni podobno?
1: Ponad 200 tysięcy złotych. Jest to drugi etap naszego postępowania w kierunku utworzenia spółdzielni energetycznej. W tamtym roku skorzystaliśmy również z dofinansowania, gdzie zrobiliśmy analizę, w jakim kierunku iść, w kierunku utworzenia spółdzielni, czy nie utworzenia, czy nam się to będzie opłacało, czy nie. I po dokonaniu analizy pierwszego etapu podjęliśmy decyzję przystąpienia do dalszego etapu związanego z utworzeniem spółdzielni.
2: Co utworzenie takiej spółdzielni w ogóle oznacza dla gminy?
1: Moim marzeniem jest to, żeby utworzona spółdzielnia dawała nam tyle energii elektrycznej, ile ja potrzebuję jako gmina Korczew, czyli do wszystkich użyteczności publicznych budynków, jak również do oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach, które należą do gminy Korczew. Na chwilę obecną mam praktycznie na każdym budynku fotowoltaikę, która produkuje energię elektryczną i jest wykorzystywana w tym budynku, natomiast jest to za mała ilość, żebym mógł oświetlić poszczególne miejscowości i moim marzeniem jest to, żebym tyle wytworzył energii, żeby to mi w 100% pokryło zapotrzebowanie moje na energię elektryczną, które potrzebuje gmina Korczew. Być może będę potrzebował wsparcia firm zewnętrznych związanych z fermą fotowoltaiczną, chociaż nie ukrywam, że chciałbym, żeby ta ferma należała do mojej gminy Korczew. Na chwilę obecną do spółdzielni należą, myślimy o tym, żeby to były Straż OSP, jak również i szkoła w Korczewie. No, wielkimi siłami będę chciał, żeby ta spółdzielnia w pełni należała do gminy Korczew, natomiast jeżeli będę musiał posiłkować się jakby ciałem zewnętrznym, to będę na to skazany, natomiast chciałbym zrobić wszystko, żebym nie musiał kupować energii elektrycznej z różnego rodzaju firm, tylko żeby ta energia pochodziła z mojej gminy Korczew, bo przecież u mnie energia również jest bardzo czysta, takie czyste powietrze.
2: To jednak nie wszystkie inwestycje zaplanowane na ten rok w gminie Korczew.
3: Jest mi niezmiernie miło, że mogę się pochwalić inwestycjami, które planujemy lub ewentualnie robimy dalszy etap tych inwestycji w tym roku. A to wszystko dzięki temu, że w swojej pracy spotykam ludzi, którzy są bardzo przychylni mojej gminie Korczew, pomagają jak mogą. Mam bardzo sprawnych, sprytnych pracowników, którzy potrafią sięgnąć po fundusze zewnętrzne i wszystko to, co pozyskamy, próbujemy zrealizować po to, żeby mieszkańcom z roku na rok żyło się coraz to lepiej, a również osoby

0: które nas odwiedzają, mogli podziwiać nasz region pod względem kulturalnym, środowiskowym i w jakim tylko sobie wymarzą asortymencie, tak żeby nasza gmina się rozwijała.
1: Sporo tych inwestycji to takie inwestycje turystyczne.
0: Część mamy inwestycji turystycznych, część mamy inwestycji mniej turystycznych, natomiast bardzo potrzebnych zarówno mieszkańcom, jak i ludziom, którzy nas odwiedzają. Takim dużą inwestycją, którą próbujemy realizować, jest to budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug. Wygrała firma z Kielc, która był przetarg ogłoszony w formie Zaprojektuj Wybuduj. Chcielibyśmy wielkimi siłami, żeby ta kładka w tym roku powstała, po to, żeby mogli z niej korzystać zarówno moi mieszkańcy, jak i ludzie, którzy będą nas odwiedzali.
1: A jaki jest koszt takiej inwestycji?
0: W przetargu kładka poszła za niespełna 9 miliony. Wkład własny wynosi 5%, który jest podzielony między samorządem Drohiczyn i samorządem gminy Korczew. Dotacja pochodzi z Polskiego Ładu. Także cały czas te pieniążki jeszcze chcemy wydatkować i przekuć ją w elementy, które będą służyły na naszym ludziom, w naszych samorządach.
1: A powiedzmy w ogóle, dlaczego ta kładka jest potrzebna w tym miejscu?
0: Uważamy, że w niedalekiej odległości mamy przeprawę promową. Jest to taki obszar bardzo bogaty środowiskowo, jak i kulturalnie, ponieważ usytuowanie tej kładki daje nam możliwość widoku panoramy na Górę Zamkową, na miejscowość po części Drohiczyn, jak również i na Dolinę Bugu.
1: Jakie inne inwestycje, może właśnie te turystyczne, się szykują?
0: Powiem, że pod względem turystycznym to również chcielibyśmy, żeby cały czas była utrzymana przeprawa promowa, katamaran, żeby pływał po Bugu, jak również inwestycje w dziedzinie drogowej, ponieważ część osób, jak zauważyliśmy, przyjeżdża do Korczewa samochodami, mając w swoim zapleczu rowery i bardzo często jeżdżą rowerami, oddychając świeżym powietrzem po naszym terenie i podziwiając naszą przyrodę i nasze zabytki zarówno w Korczewie, jak i okolicznych miejscowościach.
1: Może przypomnijmy, jak w ogóle można i kiedy skorzystać z tego katamaranu i promu?
0: Jak co roku katamaran i prom, jak na to pozwoli pogoda, to jest uruchamiane od początku maja i praktycznie kursuje do końca października, jak tylko na to pozwoli również pogoda.
1: A czy można z nich jeszcze korzystać bezpłatnie, czy tam już są jakieś opłaty?
0: W przypadku katamarana i przeprawy promowej są tam symboliczne opłaty. Te opłaty są niewielkie. Chcemy, żeby po części pokryli bieżące utrzymanie tych statków, tego promu. Z takich inwestycji, które chcielibyśmy w tym roku w naszej gminie zacząć, po części skończyć, jest to inwestycje związane z oświatą, ponieważ chcielibyśmy w miejscowości Korczew w szkole wymienić pokrycie dachowe, zagospodarować teren, jak również i ocieplić szkołę podstawową w Korczewie, po to, żeby można było to mniej wydawać pieniążków na ogrzewanie, czego przykładem jest tegoroczna zima, pokazała, że zimy w Polsce jeszcze są i w każdej chwili mogą dotknąć. Jeżeli chodzi o inwestycje związane z oświatą, to jest to wymiana dachu, pokrycia dachowego w miejscowości Korczew, ocieplenie podstawówki, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Chcielibyśmy, żeby ta szkoła w miejscowości Korczew tętniała życiem i była w maksymalny sposób zagospodarowana, ponieważ w przypadku naszej gminy mamy jedną szkołę podstawową, dlatego też chcemy o ten wygląd zewnętrzny zadbać, a nawet po to, żeby dzieci milej i chętniej chodzili do naszych szkół.
1: A da się powiedzieć, ile na te wszystkie oświatowe inwestycje łącznie będzie przeznaczonych pieniędzy w budżecie?
0: Jeżeli chodzi o te inwestycje, to jest to kwota około 4 milionów. Również trwa inwestycja związana z dostosowaniem byłego przedszkola na klub dziecięcy. Chcielibyśmy od przyszłego roku szkolnego, czyli od września, żeby klub dziecięcy ruszył w naszej gminie. Dlatego też tych inwestycji

0: Pozycji zakontraktowanych już mamy bardzo dużo, jak na naszą gminę, bo jest to kwota prawie 10 milionów złotych. Poza tym mamy poskładane wnioski, gdzie czekamy na wsparcie finansowe i jak nam się uda pozyskać dofinansowanie, to również będziemy przystępowali do poszczególnych prac. Ale nie samą pracą człowiek żyje, również chcielibyśmy w tym roku, żeby można było też po części miejscowości Korczew lub okolicach pobawić. Chciałbym bardzo wszystkich zaprosić do mojej gminy Korczew, dlatego też w pierwszą niedzielę sierpnia mamy Zielony Korczew tradycyjnie i w tym roku zamówiliśmy występ zespołu Enej, na których również serdecznie zapraszam. No i oczywiście w ostatnią niedzielę września, jak co roku, mamy taką imprezę przed Pałacem Magia lat 20., która skupia bardzo dużo osób i cieszy się bardzo dużym powodzeniem, ponieważ każdy na tych imprezach ogólnie może znaleźć coś dla siebie, bo tak to chcemy robić.
1: SK Siedlce.
2: Muzyką się żyje.
3: To będzie jedna z najbardziej klimatycznych imprez tego lata. Gwiazdy muzyki elektronicznej na terenie zabytkowego parku. Tak zapowiada się festiwal Park Beats. To w miejscowości Iłowa, niedaleko Żagania w województwie lubuskim. Scena stanie wśród ogromnych drzew na terenie Parku Dworskiego, a na niej międzynarodowy skład producentów. Wśród nich m.in. Skytech, ale też duet Calvirem i doskonale nam znany. Ta impreza odbędzie się 21 i 22 sierpnia. Już możecie się na nią przygotowywać, bo my, Radio SK, będziemy tam z wami. A jako, że niedzielny poranek i minęła dokładnie godzina 9, ciekaw jestem, jakie zapachy u was się unoszą. Czy to już jest niedzielny perfum rzucony na siebie? Czy może poranna kawa? Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie po urlopowo. Avicii, Rita Ora zaczynają.

Zapytają was o to, jak pachną wasze niedzielne poranki, ale nie ma się co oszukiwać. Mówmy to sobie wprost. Taki niedzielny, wakacyjny poranek to musi pachnieć odrobinę błogim lenistwem, prawda? Nawet jeżeli wylądowaliście w robocie, to wiadomo, że w niedzielę w pracy zazwyczaj jest trochę inaczej niż w tygodniu. Jakby trochę mniej ludzi, jakby więcej luzu, więc piąteczka, ja też w robocie dzisiaj wylądowałem i to jeszcze świeżo pourlopowo, ale powiem wam, że dobrze. Jak się mniej dzieje na korytarzach pourlopowo, to jest zdecydowanie dobrze. Można głowę odpowiednio nastawić, ustawić, przygotować, wdrożyć się w rytm, a jutro to już jakoś pójdzie, prawda? Kto w podobnej sytuacji? Ręka do góry. No to dajcie znać, co tam w ogóle u was, jak ten niedzielny poranek, czym pachnie, co robicie, jakie plany, ewentualnie kto na urlop, kto z urlopu wraca, gdzie utknęliście i jest wam z tym przyjemnie. Wszystkie meldunki od was zbieram i wszystkich jestem bardzo ciekaw. Można pod 664-402-302 SMS-owo, ewentualnie z głosówkami na naszym eskowym messengerze. A na lato hity na czasie wesce czekają. Za chwilę David Guetta, Alok i Run Run River. Mój ulubiony wakacyjny numer, ale wcześniej Daria Zawiałow i Dziwna.

0: Na lato takie hity na czasie w Radiu SK. Katy Perry, Last Friday Night, TGIF, 9.30 dokładnie na zegarkach, ale kto w niedzielę liczy czas? Dla kogo to ma znaczenie? No chyba, że wy z wiadomych przyczyn w wiadome miejsce. Ja mówiłem o tym, że nawet jak w niedzielę wylądowaliście w pracy, to chyba fajnie, bo w niedzielę jest trochę inaczej, mniej ludzi, ale Marek zwrócił istotnie uwagę na pewną rzecz. No nie do końca w niedzielę mniej ludzi w pracy, a jak jest się kościelnym? To trudno się nie zgodzić. Faktycznie dużo ludzi przychodzi, ale dość szybko wychodzą, więc głowa do góry. No i jeszcze taki anonimowy SMS, ale pełen luksusu przyszedł pod 664-402-302. Witam, my już po kawie relaksujemy się w jacuzzi. Można? Można. Nawet jeżeli komuś się urlop kończy, to jacuzzi może sobie wyobrazić. Bąbelki wszelkie również. Będzie dobrze. A za chwileczkę przypomnimy sobie klimaty mundialowe, czyli Shakira i Burna Boy i Die Die.
1: Promocja. Jak wkręcać?

0: musiałem skręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Już od poniedziałku wszystkie mleka świeże Piątnica aż 50% taniej. Tak, 50% taniej na drugie opakowanie. Zrób mleczne zapasy.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
8: Hejka, nazywam się Peter Parker.
9: Pamiętasz go?
8: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
9: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
10: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marian, a gdzie mogę kupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: I reklamie.

0: Właśnie na pasku w telewizorze wyświetliło się, że Robert Lewandowski zdobył pierwsze dwa gole w Chicago Fire. Jego drużyna wygrała. A co my wygraliśmy? Wygraliśmy wakacje, wygraliśmy lato, fajny dzień, fajnych ludzi obok siebie, prawda? No i takie hity na czasie, które na lato w Radiu SK dla was mamy. To nowość Sombre, My Body Isn't Ready. Ten artysta będzie na Sziget Festiwalu między 11 a 15 sierpnia. Kierunek Węgry. Wy też tam być możecie, bo my mamy dla was karnety na ten festiwal i nie tylko. Miejsce, karnety są oczywiście dwuosobowe, miejsce na polu namiotowym dorzucamy i 2000 zł kieszonkowego, myślę w sam raz, na takie festiwalowe wakacyjne szaleństwo na Węgrzech właśnie w ramach Sziget Festiwalu. To jest dobra propozycja, prawda? Działajcie w tej sprawie koniecznie w naszej apce. Od jutra znowu te karnety i nie tylko karnety będziemy na Sziget Festiwal rozdawać i tam was wakacyjnie wysyłać. A za 6 minut dokładnie będzie godzina 10. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ten masz, kupuj.
2: Telewizor kupuj, Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz polskie pieczarki tylko 6,99 za kilogram, a wszystkie borówki aż 50% taniej na drugie opakowanie.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Już od poniedziałku polskie ogórki gruntowe aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSPR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
4: Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 2 sierpnia Festiwal Wsi Polskiej w Borkach Kosach. Od godziny 13 wielkie otwarcie, debaty rolnicze, koła gospodyń wiejskich, stoiska handlowe, ekozabawy, mały inżynier i strefa chillout. Po południu koncerty Kossakowska, Ines, Milano, Bajera, Classic i DJ Dziekan. Wstęp wolny. Festiwal Wsi Polskiej. 2 sierpnia. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Zbliża się wielkie święto K-popu w Polsce. Do Chorzowa przyjadą dziesiątki tysięcy fanów z całej Europy. Przed nami festiwal Sand in Colors K-pop Expose. W Parku Śląskim pojawi się m.in. 80s, Temin, Sucho czy Icon. Tak wielkiej K-popowej imprezy jeszcze w Polsce nie było. To wydarzenie to 15 i 16 sierpnia dokładnie. Warto uważnie słuchać Eski. Będziemy mieli dla was zaproszenia. Zresztą czego my dla was nie mamy, prawda? A Paweł na przykład napisał, że będzie obiad dzisiaj dla swojej rodziny gotował. Ten to ma dopiero wielkie serce, ale cudownie będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. 10 już powie na zegarkach, hymn męskiego grania tegoroczny. Proszę bardzo, na otwarcie.

Latka mijają, a ten numer cały czas ma styla. Pamiętacie, to był rok 2003, więc płyta 4 pory rapu, z której dla mnie masz styla pochodzi. W tym roku, w październiku dokładnie, skończy 23 lata. Ten album już wtedy ukazał się z muzycznym znakiem jakości Radia SK. Trzeci wymiar, dla mnie masz styla. W Radiu SK, bo u nas gramy hity zawsze na czasie, również 14 po 10. Okazuje się, że styla mają również polscy turyści i dzięki nam w dużej mierze włoskie Rimini znowu zaczyna rządzić na turystycznej mapie Włoch. Tak, tak, tak. Ten kurort nad Adriatykiem wraca do łaski, przeżywa oblężenie turystów z nad Wisły. Mało tego, Włosi nas chwalą. Mówią o nas, że zostawiamy coraz więcej pieniędzy w hotelach i to nie byle jakich, bo luksusowych. Że w restauracjach dobrze jemy, że nie tylko leżymy na plaży, ale i zwiedzamy, a do tego mamy opinię gości z

0: A słuchajcie, jest taki głośnik eskowy, wodoodporny. Jak go zanurzycie w wodzie przy okazji, kiedy będzie odtwarzał takie basy, to tak śmiesznie będą krople wody podskakiwać, to wam mogę zagwarantować. Nie pytajcie, skąd to wiem, kiedy i w jakich okolicznościach sprawdzałem. Słuchajcie, ale wracając do tych głośników eskowych wodoodpornych, a przy okazji jeszcze leżaków, to mam taki komplet do oddania. I leżak eskowy, i głośnik eskowy. Głośnik, podkreślam, wodoodporny. I taki zestaw może być wasz, jeżeli dacie nam w apce eskowej znać, co tam u was i przekonacie, dlaczego właśnie taki zestaw powinien wakacyjny trafić do was, na wasz taras, do waszego ogródka, ewentualnie wszędzie tam, gdzie wy, na wasze wakacje. To czekam na zgłoszenia w apce i w tej sprawie po godzinie 11 na pewno do kogoś zadzwoni, komuś taki zestaw podaruje. Tymczasem do tej 11 właśnie pozostało dokładnie 29 minut.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Orzeźwienie razy dwa. Teraz napoje Helena 1,25 litra, tylko 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A 1,5-litrowe napoje Nesty, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
11: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
12: Już 2 sierpnia. Festiwal Wsi Polskiej w Borkach-Kosach. Od godziny 13 wielkie otwarcie, debaty rolnicze, koła gospodyń wiejskich, stoiska handlowe, ekozabawy, mały inżynier i strefa chillout. Po południu koncerty Kossakowska, Ines, Milano, Bajera, Classic i DJ Dziekan. Wstęp wolny. Festiwal Wsi Polskiej. 2 sierpnia. Do zobaczenia.
13: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
14: Lepsze Mazowsze?
15: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
14: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
15: czekają na Twój głos.
14: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
15: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
14: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
15: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
16: Szukasz jeszcze więcej?

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Już od poniedziałku parówki delikatesowe Sokołów 23% taniej. Tylko złoty 29 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 69.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
5: Esko.

No ale to takie hity na czasie dla was mamy w Radiu SK, to Baby Rexha i Faithless New Religion. Za kwadrans będzie godzina 11. Ta zła część mojej duszy, ta czarna część mojego charakteru każe mi to powiedzieć, a dotyczy to tylko tych, którzy do podstawówek i do szkół średnich chodzą, że wakacje to już mamy na pół metku, a właściwie nawet za pół metkiem i już tak z górki na pazurki do września. Co się wydarzy we wrześniu, wszyscy wiemy. Ale dobra, żyjmy jeszcze tym, że wakacje, ciśnijmy je jak cytrynę. Ja mam dla was zestawy wakacyjne, ISK-owe leżaki, ISK-owe głośniki wodoodporne do zgarnięcia. Dlaczego wam powinienem taki zestaw dać? Dajcie znać w naszej ISK-owej apce. A to już Lerek Innowator i moja panienka w Radiu ISK.

0: stupid heartache.
1: Taka nowka sztuka na naszej jaskowej wakacyjnej playliście. Cameron Whitcomb, The Hard Way. Za 6 minut będzie godzina 11. Trochę podobno w ten weekend w naszym kraju pogoda nie domaga. 25 stopni to jest niedomaga, tak? No ale były już zdecydowanie większe temperatury, wyższe i mocne upały. Te wrócą w przyszłym tygodniu. Spokojnie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Autopromocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagate
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce i
3: jedź na Seagate z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz polskie pieczarki tylko 6,99 za kilogram, a wszystkie borówki aż 50% taniej na drugie opakowanie.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Hejka, nazywam się Peter Parker.
9: Pamiętasz go?
8: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
9: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?

0: We wszystkim.
1: Akurat.
0: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
1: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
0: A nie są?
2: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Już od poniedziałku polskie ogórki gruntowe aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi, Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 2 sierpnia Festiwal Wsi Polskiej w Borkach Kosach. Od godziny 13 wielkie otwarcie, debaty rolnicze, koła gospodyń wiejskich, stoiska handlowe, ekozabawy, mały inżynier i strefa chillout. Po południu koncerty Kossakowska, Ines, Milano, Bajera, Classic i DJ Dziekan. Wstęp wolny. Festiwal Wsi Polskiej. 2 sierpnia. Do zobaczenia.
9: I po reklamie.
10: Eska. Eska.
11: W Radiu SK codziennie przez całe wakacje dostajecie zestaw powiększony wakacyjnych imprez. Ruszamy z SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I już wiem, gdzie możecie zobaczyć gwiazdy, te śpiewające, za darmo, w Złotoryi. Właśnie tam w przyszły weekend zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek na scenie pojawi się m.in. Mr. Polska i Kubańczyk, a w sobotę gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski. Wstęp na koncerty jest darmowy, a do tego będzie można też podziwiać Mistrzostwa Europy w płukaniu złota. SK ma też dla Was światowe gwiazdy. Zabieramy Was do Budapesztu na Sziget Festival. Tam zagra m.in. Sombr, Zara Larsson czy 21 Pilots, czyli artyści, którzy regularnie grają na antenie Radia SK. Mamy dla Was podwójne karnety z miejscem na polu namiotowym i 2000 zł na drobne wydatki. Zgłaszania w SK-owej apce na smartfony.
10: SK. SK. SK. Summer City.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: Muzyka się żyje.
14: Dwie wschodzące gwiazdy polskiej muzyki łączą siły. Przona nagrał wspólny numer z Nitą. To kawałek Daj mi znać, który zagram Wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w Esce. A jak zaczęła się ta współpraca?
15: Zaczęło się tak, że jak ja zobaczyłem, dowiedziałem się, że Nita ma teraz zajawę na lata 2000, to też się tym zajarałem, żeby zrobić taki numer, bo trochę mi to chodziło po głowie wcześniej. Spotkaliśmy się w studio i zażarło.
16: Ale też właśnie co ciekawe, ja też po prostu w momencie, kiedy tworzyłam sobie piosenki, to na liście osób, z którymi chciałabym fita na nowy album, był właśnie Przona.
14: Kariera Przony nabrała rozpędu po tym, jak wydał kawałek Zły, który stał się wielkim hitem i podbił listy przebojów. Nita z kolei karierę zaczęła od wrzucenia fragmentów swoich piosenek do mediów społecznościowych. Jak brzmi ten duet, jak już mówiłem, na pewno w tej godzinie się przekonacie, będę Wam go grał, ale też do kogoś za moment zadzwonię i oddam eskowy leżak w zestawie z eskowym wodoodpornym głośnikiem. Dajcie znać, dlaczego Wam się taki zestaw należy w naszej eskowej apce. Jeżeli chodzi o hity na czasie, na lato, bardzo proszę, Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu Łezka. Takie hity na czasie dla was mamy na lato, a Zalia na pewno na top of the top, Sopot Festival. To wydarzenie od 24 sierpnia i my tam będziemy razem z wami. Teraz już 17 minut po godzinie 11. Hej Karolina!
1: Hej Eska!
0: Karolina, powiedz mi, jak to się robi, że w lipcu, nie jak w lipcu, jak w lipcu, ja się trochę zatrzymałem, że w sierpniu nie ma się już prawie urlopu w ogóle.
1: Sama nie wiem, ale jest to tak smutne, że aż przerażające.
0: Ale nie, czekaj, sama nie wiem. Ty coś musiałaś niezłego wykombinować, że ten urlop gdzieś wyparował.
1: Nie, żartuję. Już byłam na wakacjach i jestem po prostu już po sezonie urlopowym.
0: Napisałaś, że do końca roku został ci cały jeden dzień urlopu, tak. Więc perspektywa marna w domu, z laptopem na kolanach, pracą zdalną, dlatego trzeba jakoś, nie wiem, sytuację wakacyjną u ciebie stworzyć, więc moja droga, teraz masz? Ogródek albo balkon?
1: Mam balkon, który dzisiaj wysprzątałam.
0: No to elegancko, słuchaj, eskowy leżak będzie pięknie się prezentował, pomarańczowy. On już wędruje na ten twój balkon, do tego dorzucamy pomarańczowy, eskowy głośnik wodoodporny i taki zestaw wakacyjny dla ciebie pasuje?
1: Tak, dzięki wielkie.
0: I tak się właśnie robi wakacje, tych wakacji już nie mając. Dzięki Karolina i do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
0: No jeżeli pozazdrościliście Karolinie takiego wakacyjnego zestawu deski, pamiętajcie, zgłoszenia w naszej jaskowej apce.

Pamiętacie numer zły od Przony, który dostaliśmy, no, już jakiś czas temu? Pewnie doskonale. No to teraz, jak już mówiłem wcześniej, Przona nie same, bo w duecie z Nitą razem wyprodukowali kawałek Daj Mi Znać. Jak on brzmi? Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, bo wam umknęło, to teraz koniecznie zróbcie głośniej.

0: macie tak czasem, że lubicie sobie sami pojeździć samochodem, nie wiem, wieczorową porą albo w deszczu.
1: O tak, w deszczu.
0: No i dobra muzyka w głośnikach. No to ten numer się świetnie właśnie do towarzystwa w takiej podróży nadaje. W Radiu SK wśród hitów zawsze na czasie Armin van Buuren i Sharon Den Adel In and Out of Love. Tak nazywa się ten kawałek. Armin oczywiście ze swoim Estate of Trance kultowym w ramach SK Live Remix. A przypominam, w wakacje SK Live Remix i w piątek, i w sobotę. Na pewno w ten najbliższy weekend się pojawi. Jeżeli wy już klubowych dźwięków się nie możecie doczekać, to zawsze po SK Live Remix możecie sięgać w naszej eskowej apce. A my za chwileczkę sięgniemy po kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Benson, bo będzie W&W, będzie też Gips z Kukonem. 26 minut i będzie godzina 12.
2: Reklama. W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed stosowaniem obniżki 6,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
4: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto.

0: a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a

0: Wtyczki, złoty 69.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 2 sierpnia Festiwal Wsi Polskiej w Borkach Kosar. Od godziny 13 wielkie otwarcie, debaty rolnicze, koła gospodyń wiejskich, stoiska handlowe, ekozabawy, mały inżynier i strefa chillout. Po południu koncerty Kossakowska, Ines, Milano, Bajera, Classic i DJ Dziekan. Wstęp wolny. Festiwal Wsi Polskiej. 2 sierpnia. Do zobaczenia.
4: I po reklamie.

0: A może nie ma, bo nie chcę. Virgin i Sama to jest nowka sztuka w Radiu SK wśród wakacyjnych hitów na czasie. A właśnie, chodźcie za rękę. Mówcie sobie, że się kochacie, róbcie szalone rzeczy i różne takie. Dzisiaj przy okazji 2 sierpnia mamy w kalendarzu Dzień Kolorowanek. Kolorowanki to jest w ogóle fajna sprawa. Spróbujcie jakiemuś najpoważniejszemu typowi, dorosłemu, takiemu może nawet już wiekowemu, podsunąć zestaw kredek i kolorowankę. Dajcie parę minut i na pewno zacznie kolorować. To w to wchodzi każdy, to odpręża i relaksuje każdego. A kto dorastał w latach 80., ten pewnie pamięta, jakim luksusem było mieć w zestawie kredek białą kredkę. Albo w ogóle zestaw kredek, który liczył 24 kolory.
1: Programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: RTV EuraGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z

0: Atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Już 2 sierpnia Festiwal Wsi Polskiej w Borkach Kosach. Od godziny 13 wielkie otwarcie, debaty rolnicze, koła gospodyń wiejskich, stoiska handlowe, ekozabawy, mały inżynier i strefa chillout. Po południu koncerty Kossakowska, Ines, Milano, Bajera, Classic i DJ Dziekan. Wstęp wolny. Festiwal Wsi Polskiej. 2 sierpnia. Do zobaczenia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Już od poniedziałku polskie ogórki gruntowe aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Oskar Cyms, nasz i wasz dobry znajomy, otwiera teraz nowy rozdział w swojej karierze. Wpadł ostatnio do studia Eski z nowym numerem, który zapowiada nowy projekt.
10: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez Końca.
9: Ten numer na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Oskara Cymsa już za kilka tygodni zobaczymy na scenie legendarnej Opery Leśnej w Sopocie. Zagra na Top of the Top Sopot Festiwalu. Oprócz niego wystąpi m.in. Zalia, Margaret, Dawid Kwiatkowski, Jeremi Sikorski czy duet Kuba i Kuba. Festiwal w Sopocie startuje 24 sierpnia. No, Eska wiadomo, będzie tam razem z wami. A teraz jesteśmy z wami, no właśnie gdzie? Na plaży, na wakacjach, w pracy, w kuchni, a może w jeszcze innej? Może nawet trochę niezręcznej sytuacji? Ciekaw jestem. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Shawn Mendes na początek tej godziny.

wakacje, lato 2026 i tak wam gra SK Hity na czasie na lato. Topiki, Becky G, Sorry Papi już za nami, za chwilę Damiana Dawid, Zombie Lady, będzie BB Rexha, David Guetta i Sad Girls. Mundial się skończył, ale wiadomo, że powody do kibicowania można sobie znaleźć zawsze. Ekstra klasa, gra jak najbardziej, druga kolejka trwa. Boże, nawet się rymuje to wszystko. Dzisiaj, jakie mecze nas czekają? Legia na pewno zmierzy się z Zagłębiem Lubin, będzie też Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa, taki meczyk. GKS Katowice z Ademiachim Radom, Krakowia z Pogonią Szczecin, z tym, że Krakowia i Pogonia Szczecin to już jutro. No mam nadzieję, że gdzieś tam grają wasze ulubione drużyny i będzie komu kibicować, a jak nie, to co? To może sami jakiś meczyk zorganizujecie, jakaś, wiecie, nierówna łąka, niekoniecznie idealne boisko, w okienko, strzelane niekoniecznie też odpowiednim fachowym, zawodowym korkiem. Nie, no wiecie, o czym mówię. Może warto sobie te czasy przypomnieć.

0: świat znowu.
1: W Radiu SK Sobeli kochasz? Tak nas zapytał taki zaczepialski za 25 minut po godzinie 12. Matko jedyna, kręci się w głowie. A wiecie dlaczego się kręci w głowie? Dlatego, że...
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Zaczynają się w SC.
1: Więc człowiek czasami traci poczucie czasu, zdecydowanie. Tyle nowości dla was mamy na antenie eskowej właśnie. Numer, który teraz wam zagram, fani usłyszeli pierwszy raz podczas koncertu, który rozpoczynał rezydencję.

Turę Swedish House Mafii na Ibizie. Fragment bardzo szybko obiegł media społecznościowe, no a internauci po prostu zaczęli domagać się oficjalnej premiery pełnej wersji. I tak też się stało. I tak też się dzieje. Już teraz mogę wam zagrać w Radiu SK. Swedish House Mafia. Nie sami, bo towarzyszy im na wokalu Le Kelly. Happiness is so sad.

Rezydenturę Swedish House Mafia na Ibizie. Fragment bardzo szybko obiegł media społecznościowe, no a internauci po prostu zaczęli domagać się oficjalnej premiery pełnej wersji. I tak też się stało. I tak też się dzieje. Już teraz mogę wam zagrać w Radiu SK. Swedish House Mafia. Nie sami, bo towarzyszy im na wokalu Le Kelly. Happiness is so sad.

0: Nawet jak wam się trochę wcześniej niedziela rozpędziła niechcący, to mam nadzieję, że teraz nabrała odpowiedniego, leniwego tempa. Shaggy i Angel za nami, to jest SK, takie hity na czasie dla was, mamy na lato, na wakacje, za chwileczkę Another i Talk To You, będzie też Harry Styles, As It Was. 27 minut i będzie godzina 13 i ja dostaję pstryczka w nos. Znowu się zrymowało trochę. Od Ani, bo mówiłem o Ekstraklasie, o piłce kopanej, a Ania mi upomina. Hej Rafałku, zapomniałeś o siatkarzach i meczu finałowym Ligi Narodów z Amerykanami o 13.30. Kibicujemy! Oczywiście to już niespełna godzina pozostała, więc mam nadzieję też, że do tego kibicowania jesteśmy odpowiednio przygotowani.
1: Radio SK. Reklama.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Orzeźwienie razy dwa. Teraz napoje Helena 1,25 litra, tylko 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A 1,5-litrowe napoje Nesty tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hejka, nazywam się Peter Parker.
6: Pamiętasz go?
5: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
6: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK. Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może...

0: Oświetlone przejście dla pieszych.
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę.
0: Czekają na Twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
0: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
0: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz jeszcze więcej zabaw?

0: 7 minut i będzie godzina 13. To jest Radio SK, to są hity na czasie, na lato. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It już za nami, ale po 13 to będzie. Wcale nie mam na myśli pory obiadowej, schabowego, tylko kolejne hity na czasie, które zagra wam już Mati Fuczyło.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno, a później...

0: katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
1: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
1: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle. Będące konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergii lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle. Będące konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergii.

0: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Już od poniedziałku wszystkie mleka świeże Piątnica aż 50% taniej. Tak, 50% taniej na drugie opakowanie. Zrób mleczne zapasy.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?

0: niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Eska. Eska. Summer.
6: Najlepsze wakacyjne wspomnienia zaczynają się w Esce. Codziennie mówimy wam, gdzie się wybrać, żeby przeżyć fajną imprezkę. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest Esca Summer City, a to będzie mega przeżyciem dla fanów K-popu. Tak wielkiej imprezy w tym stylu jeszcze w Polsce nie było. Przed nami festiwal Sound in Colors K-pop Exposé. W Parku Śląskim w Chorzowie pojawią się wielkie K-popowe gwiazdy, m.in. 80's, Temin, Sucho czy Icon. To 15 i 16 sierpnia. Esca będzie miała dla was bilety. A teraz festiwalowa propozycja na dzisiejszy wieczór. Przed nami trzeci dzień festiwalu Rap Południe w Bielsku-Białej. Tam występuje sam Top. Dzisiaj na scenie m.in. Problem, Kukon, Kubi Producent czy BDOS. A w połowie sierpnia gwiazdy polskiej muzy przyjadą do Kielc. 14 do miasta zawita festiwal Od Nowa. Zagra Cortez, Igor, Ralf Kamiński czy Kasia Sienkiewicz.
5: Eska. Eska. Summer City.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Muzyką się żyje.
9: Gips dotarł na szczyt. Jego wspólny numer z Kukonem jest aktualnie waszym ulubionym hitem na antenie Radia Eska. Ty masz to nowy numer 1 gorącej dwudziestki i to nie pierwszy hit Gipsa, który wpadł wam w ucho. Wcześniej podbijał naszą playlistę m.in. kawałkiem Drive czy Piękny Świat. Raper był ostatnio gościem Rap Dwudziestki i przyznał, że nie spodziewał się, że jego muzyka dotrze do radia.
10: Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc ogólnie.
9: Całą rozmowę z Gipsem znajdziecie w podcastach na sk.pl i w eskowej apce na smartfony, a już jutro nasze studio odwiedzi kolejny raper. Tym razem będzie to Eryk Moczko, który wpadnie do mnie z okazji premiery nowego albumu. Słuchajcie Rap 20 jutro po 23. Będzie można też Erykowi zadać pytanie. Za pół godziny nasi siatkarze będą walczyli dzielnie, ale my wcześniej powalczymy też. Muzycznie będzie fajnie. Męskie granie, Dua Lipa, Jeben, Mati Fuczyło, cześć! Trzynasta już.

Alice, DJ Better Off Alone. 16 minut po 13. Stany Zjednoczone kontra Polska. Za 14 minut zaczynamy walkę o to, kto zdobędzie koronę Ligi Narodów w siatkówce. Finał Ligi Narodów. Wyobraźcie sobie to samo w piłce kopanej. Finał. Byłoby trudno, prawda? No, trzymamy kciuki za biało-czerwonych dzisiaj oczywiście bardzo mocno. Mam nadzieję, że macie też rozgrzane już głosy do okrzyków. To podobno pomaga, co prawda zazwyczaj mówi się, że potem sportowcy wcale nic nie słyszeli, bo byli tak skupieni, ale podobno im to pomaga. I na pewno nam to pomaga w zniesieniu tych wszystkich emocji. Za co jeszcze warto trzymać dzisiaj kciuki? Co robicie? Może właśnie jedziecie na wakacje? Albo wracacie z wakacji? Może trzeba pokibicować wam w drodze? Albo w jakiejś misji specjalnej? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Bledka, komu miałabym powiedzieć?

0: ma Beato. Ehi, ci feste. I 29 minut przed 14. Niedzielnie sprawdzam, co dzisiaj robicie. I wiecie, zauważyłem, że dziś jest ewidentnie dzień relaksu. Kamil?
1: Cześć, Eska. No, my cześć. Jedziemy z całą rodzinką do Sławy. Troszkę poskakać na Dmuchańcach. Jakieś lody, gofry. Mm-hmm. I automaty dla dzieci. Tak miło spędzić niedzielę. Pozdrawiamy.
0: No brzmi to bardzo dobrze. W takim razie życzę, abyście bawili się jak najlepiej. Joasia też się nagrała.
2: Hej kochani, jesteśmy w drodze na wakacje, jedziemy sobie kamperem, trochę będziemy zwiedzać, po drodze będziemy oczywiście słuchać meczyku. Obiad jest na stacji benzynowej, bo paliwo jest tak drogie, że starczyło nam tylko już na hot dogi.
0: Pytanie, czy na paliwo wystarczyło?

0: Tylko hot dogi.
1: Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo Vegas Seagate
2: to coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w eskowej apce
4: i jedź na Seagate z radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: To będzie ostatnia reklama.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Już od poniedziałku wszystkie mleka świeże Piątnica aż 50% taniej. Tak, 50% taniej na drugie opakowanie. Zrób mleczne zapasy.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
17: I po reklamie.
18: Esko.

0: White 2115, Polar, Vivi, Simoni. To coś. I 6 minut do 14. Ja spoglądam teraz w najważniejsze dziś miejsce, czyli na parkiet meczu Polska-USA. Trwa finał siatkarskiej Ligi Narodów. Jak na razie, uwaga, uwaga, Polacy wygrywają 23 do 19 w pierwszym secie. I bardzo dobrze, i trzymamy kciuki. Będę wam mówił na bieżąco, jak wygląda sytuacja w finale.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: ales. Reclama.
1: Euro na wszystko czy stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz polskie pieczarki tylko 6,99 za kilogram, a wszystkie borówki aż 50% taniej na drugie opakowanie.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Już od poniedziałku polskie ogórki gruntowe aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Eska. Eska.
13: Anteny Radia SK przejmują propozycje na wakacje. Łukasz Zduńczyk, ruszamy z SK Summer City. Czy Szczecin ma dostęp do morza? Nie, ale morska atmosfera do Szczecina przypłynie. Już 14 sierpnia startuje żeglarskie święto Żagle 2026. Do miasta wpłyną przepiękne żaglowce, które będzie można podziwiać z bliska. I koncerty też będą. Wtedy szykuje się też SK Music Tour, czyli nasza letnia trasa koncertowa. 14 w Szczecinie zagra Dawid Kwiatkowski, Ira czy Oskar Cyms, a 15 m.in. Jan Kleosia czy Kini Zimmer. Wstęp darmowy, a teraz coś dla miłośników muzyki elektronicznej. Już niedługo znani producenci opanują zabytkowy klimatyczny park. Przed nami festiwal Park Beats. To w Iłowej, niedaleko Żagania w województwie lubuskim. Tam zagra m.in. Skytech czy legendarny duet Calvi i Remi. Impreza 21 i 22 sierpnia.
14: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek we Wrocławiu. 4 osoby są ranne po zderzeniu tramwaju z busem. Jedna z poszkodowanych, pasażerka busa, odniosła ciężkie obrażenia. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulicy Toruńskiej i Brucknera we Wrocławiu. Na miejscu są spore utrudnienia. Uwaga na burzę w Tatrach. Ratownicy apelują do turystów o sprawdzanie prognoz i rozwagę. Na co trzeba uważać, gdy burza złapie nas podczas wędrówki?
16: Musimy unikać wszelkich konstrukcji stalowych, sztucznych ułatwień stalowych, cieków wodnych, bo to jest taki naturalny spływ tych wyładowań.
15: Mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Jak dodaje, gdy zaobserwujemy burzę w oddali, wracajmy do bezpiecznego miejsca. Biało-czerwoni walczą o swój 3. złoty medal w lidze. Trwa mecz Polska-USA w finale siatkarskiej Ligi Narodów. W pierwszym secie walka jest dosyć wyrównana. Przypomnę, Polacy bronią tytułu. Amerykanie w tych rozgrywkach jeszcze nigdy nie triumfowali.
17: I miejmy nadzieję, że to się nie zmieni. Słuchajcie, mam dobrą wiadomość. Spoglądam na parkiet i Polska wygrała pierwszy set 25-21. Trzymamy kciuki, aby było tak dalej. Mati fuczyło, to jest Teska, Terry Swims, Mr. Know It All. Tak zaczynamy.

Jason Derulo i Mi Chico. I 16 minut po 14. Słuchajcie, trwa finał siatkarskiej Ligi Narodów. O tym będzie więcej za chwilę. Ale w temacie Stanów Zjednoczonych to w Chicago zadebiutował już Robert Lewandowski. No i sama liga, w której lewy gra, czyli MLS, zamieściła komentarz po jego pierwszych rozgrywkach w Stanach. Lewy zgarnął w ostatnim meczu dwie bramki, a liga napisała tak: polska legenda pokazała klasę. A teraz też Polacy pokazują klasę. W końcu pierwszy set dla nas, w drugim jak na razie zacięty. Sprawdzimy. Tempo serii Self-Aware już teraz.

0: To All The Things She Said. Słuchajcie, nieraz słyszałem o tym, że Polska jest na pół podzielona, ale... Ale że aż tak? Spojrzałem właśnie na mapę ostrzeżeń pogodowych i wygląda to prawie tak, jakby od linijki przedzielić Polskę na pół. Na górną i dolną część, na górze bez alertów, spokojnie zupełnie, a na dole aż bordowo. Chodzi o upały, bo jutro może być bardzo, bardzo, bardzo gorąco, więc poza standardową ucieczką do galerii handlowej, no tak żeby się schłodzić, teraz dla połowy Polski jest inna opcja, wybrać się do tej drugiej połowy kraju i już. A co się dzieje w siatkówce? 1-1 na razie w setach.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Teraz pyszne banany z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
7: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
8: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Już od poniedziałku parówki delikatesowe Sokołów 23% taniej. Tylko złoty 29 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 69.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: I po reklamie.
1: Esko.

0: Alex Warren i Passenger. 7 minut przed 15. 20 tysięcy. Tyle jest wolnych etatów w szkołach, słuchajcie. Brakuje nauczycieli. Do końca wakacji jeszcze niecały miesiąc, a nauczycieli nie ma. I to jest jeden z tych newsów, który martwi wszystkich chyba poza uczniami. U nas zaraz kolejne. Sprawdzimy, co u siatkarzy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: to promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
4: Poleca Radio SK.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Już od poniedziałku wszystkie mleka świeże Piątnica aż 50% taniej. Tak, 50% taniej na drugie opakowanie. Zrób mleczne zapasy.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też. To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: I po reklamie.
11: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. Spore utrudnienia i kilkukilometrowy korek na S3 obok Szczecina. To po zdarzeniu 4 samochodów. 2 osoby są poszkodowane. Do wypadku doszło między Gryfinem a Szczecinem na wysokości węzła Klucz.
12: Zablokowany jest prawy pas ruchu. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia.
11: Mówi Nikola Podzińska z policji w Szczecinie. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 16. Alerty i ewakuacja kolejnych regionów w Grecji. To w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami.

0: do Grecji i zaapelowało o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjechać, jest bezpieczny. Na koniec sport. W chińskim Ningbo trwa finał siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni walczą z USA o swój trzeci złoty medal w lidze. Po dwóch pierwszych setach jest remis, w trzecim natomiast walka jest mocno wyrównana.
1: Mocno to mało powiedziane, bo w trzecim secie jak na razie 22 do 22, a w poprzednich 1 do 1, więc jest jeszcze cały czas wielka szansa na to, że Polacy wygrają i za to trzymamy bardzo mocno kciuki. Mati Fuczyło, zaczynamy The Colors i Talowiska. Hity, hity, 15, równiutka.

Walker, Ava Max i Fate. To jest Deska. A 15 minut mamy po 15 w niedzielę, a ja nie mam najlepszych wiadomości. Słuchajcie, cały czas trwa mecz Polska-USA w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni bronią tam tytułu. No i przed chwilą skończył się trzeci set. On, jak wszystkie do tej pory, był bardzo wyrównany, ale było... No właśnie, tym razem lepiej poszło Amerykanom. 2-1 dla USA jak na razie w setach, ale to nie jest koniec. Biało-czerwoni też na pewno się nie poddadzą. Czwarty set właśnie ruszył, więc trzymamy kciuki. Mosey Man Underneath the Blue. Gramy.

0: Co za hit to Zayn i Sia, Dusk Till Dawn. Ale czy pamiętacie, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie wybieramy dla Was najciekawsze premiery od najciekawszych artystów. Tym razem wybieramy się do Austrii. Stamtąd pochodzi Ellie Oaks, który właśnie wypuścił zupełną nowość i zaprosił do współpracy Lawinię, aby nie było za nudno. I tym razem duet stworzył hit Reasons, a my gramy go w Esce już teraz. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: A czy uwierzycie, jeżeli powiem wam, że minęły już 24 lata od kiedy ukazał się ten hit? To Pinky, Just Like a Pill. Ej, uwaga, bo wiem jak sprawdzić, czy jesteśmy pracoholikami. 28 minut przed 16, chociaż zakładam, że to tak, że jeżeli mamy taki problem, to i tak trudno będzie się do niego przyznać. Ale słuchajcie, naukowcy mają na to pomysł, bo chodzi o to, że jeżeli pracujemy bardzo dużo, także w wolnym czasie, no to może oznaczać dwie rzeczy. Albo pracoholizm, albo bardzo dużą motywację i zaangażowanie. I to drugie wcale nie jest złe, no bo to według naukowców są dwie różne rzeczy. Pracoholizm to jest przymus po prostu. No i powinno być tak, że jesteśmy zmotywowani, czujemy satysfakcję, radość z tego wszystkiego, co robimy, a nie odwrotnie. No więc radości wam wszystkim życzę, chociaż najlepiej to może w jakimś super przyjemnym miejscu, co? Na plaży na przykład? Jeżeli plaży nie ma, to zaraz wam taką urządzę. Shakira, Burna Boy, Die Die, to za chwilę.
1: Reklama. W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj. Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149.

0: Teraz napoje Helena 1,25 litra, tylko 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A 1,5-litrowe napoje Nesty tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
3: Yes, of course.
2: Od 1 do 14 sierpnia specjalnie dla Ciebie strefa Opel Corsa Made for Fun w Energylandii. Wsiądź za kierownicę Opla Corsy GT Vision w turnieju Gran Turismo i wygraj

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Hejka, nazywam się Peter Parker.
5: Pamiętasz go?
6: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
5: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
7: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: piątek to było szóste miejsce gorącej dwudziestki. Sober, My Body Isn't Ready. W piątek po 18 razem odliczymy 20 najpopularniejszych hitów na sk.pl. Możecie głosować na swoje ulubione kawałki wcześniej, bo już jutro jeszcze rap 20, tam zajrzy Eryk Moczko, będziecie mogli zadać mu pytanie. A my zaraz sprawdzimy, jak tam finał Ligi Narodów.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie!
3: Mamma mia, el compresor!
2: Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii? Yes.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Mamy złoto w siatkarskiej Lidze Narodów. Po zaciekłej walce w meczu Polska-USA z wynikiem 3-2 wygrywają biało-czerwoni. Polacy obronili tytuł, jest to ich trzecie zwycięstwo w lidze. Pędził 80 km na godzinę na hulajnodze elektrycznej. 24-latek został zatrzymany przez policję w Żgowie koło Łodzi. Mundurowi namierzyli go podczas kontroli kierowców w terenie zabudowanym. Mężczyzna przyznał, że dokonał modyfikacji jednośladu. Sprawą ma zająć się sąd. 6 kąpielisk nad Bałtykiem nadal z zakazem kąpieli. To przez obecność bakterii E. coli i enterokoków. Najwięcej zamkniętych kąpielisk jest w Darłowie, a aktualne informacje o ich stanie znajdziemy w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
10: Polacy mistrzami Ligi Narodów. Mam specjalny dźwięk? O tak, tak teraz się czuję i mam nadzieję, że tak czujecie się też wy. 3-2 dla Polski. Wygraliśmy ze Stanami. No to brawo, 16. Mati Fuczyła, to męskie granie już teraz. Ja się staram.

Perfect Love. Dokładnie tak nazywa się ten hit, to Lutricia McNeil. 15 minut po 16, a wyobrażacie sobie, jakie to musi być uczucie zostać mistrzem? Haha, ja na przykład jestem mistrzem w porannych drzemkach. No, ale coś innego muszą teraz czuć nasi siatkarze. No, kto jeszcze nie słyszał, to już wam mówię. Polacy przed chwilą wygrali w finale Ligi Narodów z USA, obronili tytuł i zostali oficjalnie mistrzami po raz kolejny. Wyobrażam sobie, co będą czuli biało-czerwoni teraz wychodząc z samolotu w Polsce. Tak będzie. A teraz Dawid Podsiadło i Sezon.

0: dobrego.
1: I wpadajcie na mój kanał VIP Rodzice.
0: O, wpadajcie, zapraszamy. Pozdrawiamy jeszcze raz.
2: No i pięknie, korzystajcie z tych ostatnich chwil w takim razie. A jeżeli komuś marzą się wakacje, no to sprawdźcie konkursy w apce Radia SK. Zaraz zadzwonię do kogoś z was z eskowymi wakacyjnymi gadżetami. Mam głośnik i leżak do oddania i to wszystko za darmo. Radio SK. A u nas zaraz Ochiach, czyli Sylwia Szczak.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą?
4: Och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Teraz pyszne banany z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
13: Oh.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
16: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sziget.festival.com. Poleca Radio SK.
18: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
21: I po reklamie.
22: SK.

0: Kiki Becky G. I sorry papi, 7 minut przed 17. Pięknie się ten dzień koloruje, w końcu dzisiaj dzień kolorowanek. A mam na myśli to, że wygraliśmy Ligę Narodów jako siatkarze. No i ja kiedyś tych kolorowanek bardzo nie lubiłem, ale teraz myślę, że w sumie to miło byłoby tak sobie pokolorować trochę. Jeszcze dostać pochwałę, gdy nie wyjadę za linię. Fajnie było, co? Ale fajnie może też być. Za chwilę dzwonię do was z nagrodami, a wy możecie jeszcze się tak last minute zgłosić. Czekamy na was w aplikacji Radia SK. U nas za chwilę newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Autopromocja.
3: Pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out.

0: Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Hej, tu Paweł. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I Eska. Eska.
14: Będzie głośno i będzie szybko. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City. Mam dla was kilka naprawdę fajnych wydarzeń. Już w przyszły weekend szykuje się impreza Baltic Drive Festival. To impreza łącząca motoryzację i to bardzo szybkie samochody czy motocykle z bardzo dobrymi koncertami. Wystąpią m.in. Malik Montana, Kasba Łagane, Young Iggy, Santino czy Kizo. To w koło brzegu. Jeżeli jednak macie ochotę na K-popowe wydarzenie, to ono szykuje się już niedługo. Długo w Polsce. I to może być największy festiwal K-popowy w Europie. 19 września Katowice, tam Live K-pop Expoze Poland. Wpadajcie, jeśli lubicie właśnie K-popowe brzmienia. I jeszcze Ina, ona wybiera się do Polski, to 5 września na letniej scenie Progresji w Warszawie.
13: SK. SK. Summer City.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: Zbliża się 17. SK News, Jakub Konieczkowicz, Tomasz Fornal z nagrodą MVP, a biało-czerwoni umocnili pozycję światowego lidera. Polscy siatkarze wygrali finałowe spotkanie tegorocznej Ligi Narodów z USA. Mecz zakończył się wynikiem 3-2 w setach. Nasi rodacy odebrali już trzeci złoty medal w lidze, a triumfem powiększyli również swoją przewagę w światowym rankingu. Znajdują się na pozycji lidera z blisko 52 punktami przewagi nad drugim miejscem, które obecnie zajmują Włosi. Tragiczne doniesienia z Grecji. Zderzyły się dwa śmigłowce straży pożarnej. Jak przekazały tamtejsze służby, do wypadku doszło podczas akcji gaśniczej prowadzonej w rejonie na zachód od

0: Aten. Trwa operacja ratunkowa. Południowa Polska wciąż z ostrzeżeniami IMGW przed upałem. Alerty drugiego oraz trzeciego stopnia obowiązują do jutrzejszego wieczora. Najcieplej ma być w południowo-wschodnim narożniku kraju. Tam jutro możliwe nawet 37 stopni Celsjusza na termometrze.
1: Żeby przyzwyczaić was do tego upału, to gorąco też zagram. Temper City, Self-Aware na początek, Alvaro Soler też będzie i ja jestem. Mati Fuczyła, cześć!

0: 14 minut po 17. A wiecie, że SK jest tam, gdzie ty? Mamy wakacje i ja wiem, nie każdy jest teraz na urlopie, ale my dbamy o to, abyście mogli takie wakacje poczuć niezależnie od wszystkiego. Mamy dla was wakacyjne zestawy gadżetów. No, trzeba się tylko po nie zgłosić za darmo w aplikacji Radia SK. I dokładnie tak zrobiła też Kasia. Cześć, Kasia.
1: Dzień dobry.
0: Długo czekałaś na telefon ode mnie, bo to chyba taka wyjątkowo szybka akcja, co?
1: Nie, powiem szczerze, że z 10 minut maksymalnie.
0: No to jesteśmy szybcy, ale słuchaj, bo ty napisałaś, że tobie taki zestaw od nazwy się przydał, bo wracacie z narzeczonym z weekendu u rodziców i to był podobno ciężki weekend. No to co się tam działo szalonego?
1: Dokładnie, od sprzątania przez różne rzeczy, na przykład robiłam też mamie paznokcie. Trzeba było pomóc rodzicom.
0: No pewnie, że tak. To kto jest bardziej wykończony, ty czy narzeczony? Chociaż ten drugi to się pewnie nie przyzna.
1: No podejrzewam, że nie.
2: U mamusi zawsze dobrze.
0: A, no jasne, że tak. No w końcu narzeczony, po ślubie będzie inaczej. Ale słuchajcie, ja mam dla was bojowe zadanie w takim razie. Musicie czekać na paczkę od Eski, no bo wakacyjny zestaw, leżak i głośnik bezprzewodowy lecą do was. Co wy na to?
1: O, super, bardzo dziękujemy, na pewno się przydadzą.
0: No to pięknie. No to pięknie, jeżeli wy też, drodzy słuchacze, chcielibyście zgarnąć takie nagrody, to cały czas możecie się zgłaszać w apce Radia SK.

0: Margaret i Cool Me Down. Ten hit już dobrze znacie. 25 minut po 17.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A przed czy po, kto by się tym przejmował? A tak naprawdę teraz mam dla was coś zupełnie nowego. Ten pan przypadkiem mógł, tak myślę, pobić rekord osób zgromadzonych przed studiem Radia SK, bo kiedy wpadł tutaj w dzień premiery tego hitu, no to sam miałem problem z przedostaniem się przez drzwi do pracy, naprawdę. Ale to dobrze, bo fani, którzy wpadli zobaczyć go z bliska, słyszeli już ten nowy hit i byli nim zachwyceni. Mam nadzieję, że i wy będziecie zachwyceni, a jestem prawie tego pewien. Oscar Sims i Bez końca to nowość i my ją gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Beyoncé, Jay-Z i Crazy in Love. Już jest gorąco, a będzie jeszcze goręcej. No bo teraz rozgrzali nas właśnie Beyoncé i Jay-Z, ale szykują się inne rzeczy. Nie wszędzie będzie co prawda aż tak bardzo gorąco, ale będzie. Zajrzałem na mapę ostrzeżeń pogodowych, słuchajcie, i nic się nie zmienia. Polska cały czas jest podzielona mniej więcej na pół, jak od kreski. Jutro w tej górnej połowie powinno być no tak całkiem, ale w tej dolnej od Poznania, Łodzi i tak dalej w dół, o tam będzie bardzo gorąco. Czy wy macie jakieś sposoby na upał? Ja mam, narzekam i od razu jest jakoś lżej. Naprawdę działa.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to

0: skończysz w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Foxy Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na Twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: To piękna ballada. Od Zali, EWST na zakończenie 17. 8 minut już tylko zostało do godziny 18. Za chwilę u nas newsy, a potem kolejne hity na czasie. Zagramy m.in. no, takiego klasyka, można powiedzieć, od Lady Gagi. Zgadniecie którego? O, jeszcze wam nie powiem. Lola Young też będzie, Shakira też będzie, a ja jestem Mati Wuczyło. Dzięki za dziś, słyszymy się jutro.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Autopromocja.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Człowiek jest Seagull.
3: To coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Spójrz się w eskowej apce i
5: jedź na Seagull z radiem SK.
3: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: mam.
1: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
0: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból, niedorozność i zapach odpustów nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśnia.

lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu dogodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból, niedorozność, zatok, odpustych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność, zatok, nosa, przebiega.

0: Farmacja Spółka ZOO.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Już od poniedziałku wszystkie mleka świeże Piątnica aż 50% taniej. Tak, 50% taniej na drugie opakowanie. Zrób mleczne zapasy.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.
6: Eska. Eska. Summer.
7: Muzyczne imprezy w wielu różnych muzycznych brzmieniach. Mati Fuczyło to jest SK Summer City i faktycznie teraz skupiamy się na koncertach. Zaczynamy od tego, co przed nami w Stargardzie. Zalia i Fuchaj już niedługo, bo w niedzielę wystąpią w amfiteatrze w Stargardzie. Wpadajcie, jeżeli chcecie usłyszeć ich wspólne, ale też osobne hity. Jeżeli jednak jesteście wielkimi fanami K-popu, to koniecznie zajrzyjcie do Chorzowa. Park Śląski będzie na was czekał. Tam międzynarodowy festiwal K-pop łączący muzykę, światło i emocje. Będą gwiazdy K-popowe właśnie. I jeszcze Sziget Festival to Budapeszt. SK może was tam zabrać. Pobierzcie aplikację Radia SK i weźcie udział w naszym konkursie. Do zobaczenia m.in. Zara Larsson czy Somber. I to już niedługo w Budapeszcie, bo od 11 do 15 sierpnia.
6: SK. SK. SK.
8: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Groźny wypadek w Jeleniej Górze. Mężczyzna wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby. W ciężkim stanie trafiły do szpitala.
10: 70-letni mężczyzna wjechał na pas prawoskrętu. 31-letnia kobieta uderzyła w niego i wjechał na pobocze.
9: Relacjonuje Beata Sosulska-Baran z jeleniogórskiej policji. Kierujący byli trzeźwi. Szczegóły wypadku badają służby. Upały szybko do nas wrócą, ostrzegają synoptycy IMGW. Południową część kraju objęto już alertami 2 i 3 stopnia. Jutro najcieplej ma być w południowo-wschodniej Polsce. Temperatura maksymalna w dzień może tam osiągnąć nawet 37 stopni Celsjusza. Większość ostrzeżeń obowiązuje do jutrzejszego wieczoru. Synoptycy nie wykluczają jednak, że upały mogą się utrzymać jeszcze przez kolejne dni. Na koniec sport i piłkarska ekstraklasa. Na stadionie we Wrocławiu trwa już spotkanie Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa. Z kolei o 20:15 GKS Katowice zmierzy się u siebie z Radomiakiem Radom.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Teraz pyszne banany z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: lotto.pl. Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: I po reklamie.

0: To jest Radio SK.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31.

0: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Studiujesz albo kończysz naukę?
3: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
2: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
3: To Eurotipy.
2: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
3: Zaliczyć kursy, praktyki?
2: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
3: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
2: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
3: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: stosowaniem obniżki złoty 69.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Orzeźwienie razy dwa. Teraz napoje Helena 1,25 litra, tylko 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A półtorowe napoje Nesti, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii? Yes,

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
2: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
1: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
2: Przykłady?
1: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
2: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
1: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
2: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Już od poniedziałku wszystkie mleka świeże Piątnica aż 50% taniej. Tak, 50% taniej na drugie opakowanie. Zrób mleczne zapasy.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.

0: Śląska, Siedlce.
1: Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz pyszne banany z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
1: Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Już od poniedziałku parówki delikatesowe Sokołów 23% taniej. Tylko złoty 29 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 69.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
1: I po reklamie.
6: SK. SK.
7: Summer.
6: City.
8: Monika Półbratek.

0: We wtorek, 4 sierpnia o 10.30 Nowe Kino Siedlce zaprasza na kolejne spotkanie w ramach filmowego lata. Zanim uczestnicy ruszą na kolejną pełną przygód misję w filmie Zwierzogród 2, czeka ich pyszna, kreatywna rozgrzewka z ekipą Kulinarnego Poddasza. Najpierw warsztaty, a potem seans. Przed wejściem na salę kinową odbędą się 45-minutowe zajęcia. Podczas nich dzieci stworzą i nadzieją własne słodkie szaszłyki, zmalują zakręcone frisbee, a także przetestują różne rodzaje cukierków. Szczegóły na sk.pl. A oprócz filmowego lata, Nowe Kino Siedlce zaprasza też na inne projekcje filmów. W repertuarze na najbliższe dni Ekipa Zwierzaków, Minionki i Straszydła, Młody Waszyngton, Odyseja, Spider-Man, Toy Story 5, Vaiana i Zaproszenie.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Siedlce News.
0: Monika Półbratek, pora na magazyn siedleckiej Eski. Będzie dalsza rozbudowa tras rowerowych w Siedlcach. Samorząd otrzymał na ten cel wysoką dotację. O szczegółach informuje prezydent Siedlec Tomasz Chapunowicz.
2: Dzięki Zarządowi Województwa Mazowieckiego miasto Siedlce otrzymało 13 milionów 660 tysięcy złotych dotacji na kolejny już projekt, trzeci etap wykonania ścieżek rowerowych w Siedlcach. Połączymy istniejące ciągi rowerowe, uzupełnimy te luki rowerowe tych projektów istniejących i tych projektów, które realizujemy obecnie. Między innymi połączymy ulicę Garwolińską przez ulicę PTTK, Wintera, przez istniejącą ścieżkę rowerową wzdłuż zalewu, nową ścieżkę planowaną na ulicy Daszyńskiego, 8 odcinków ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, poprawionych ulic, a wszystko to za kwotę łączną prawie 16 milionów złotych.
0: Łącznie powstaną kolejne prawie 3 kilometry nowych ścieżek dla rowerzystów.
3: W niektórych miejscach też na tych ścieżkach będzie doświetlone, one będą. Ta kwota też jest dosyć duża, ale tam są też ujęte wykupy, gdyż taka jest potrzeba tego projektu. To jest bardziej uzupełnienie tych ścieżek, które istnieją tak, żeby one się nie kończyły, krótko mówiąc, w polu, tylko miały swoją kontynuację. Jest bodajże około 8 odcinków, jedne są dłuższe, drugie są krótsze, ale no, to jest bardzo dobra wiadomość dla naszych mieszkańców. To są odcinki ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, PTTK i Wintera, Jana Pawła II, Broniewskiego i Graniczna, ulica Rynkowa i Czerwonego Krzyża od ulicy 11 listopada, ulica Sokołowska na odcinku od kościoła Świętego Józefa do Ronda Dejny, ulica Daszyńskiego do PKP-u. To w ogóle jest taki ciąg prowadzący przez zalew ulicy Wintera, połączenie ulicy Garwolińskiej ścieżki na ulicy Garwolińskiej z PKP Zachodnim i kawałek na odcinku ulicy 3 Maja, to jest połączenie z ulicą Wyszyńskiego. Oczywiście ścieżki będą w standardach odpowiednich, które w tej chwili nas obowiązują, w standardach Marszałka Województwa Mazowieckiego. I co najważniejsze, chyba chciałbym uspokoić wszystkich, oczywiście asfaltowe, tak jak powinno to wyglądać.
0: Wyjaśnia wiceprezydent Siedlec Maciej Nowak.
1: SK Siedlce.
0: Przed nami wydarzenie sportowe, które ma wymiar pomocowy i integracyjny. To charytatywny paratriatlon Kraina Bugu we wschodniej Polsce.
4: Dorota Wyryszczyńska, dyrektor działu relacji Arche.
5: Małgorzata Pająk, organizator paratriatlonu.
6: Charytatywny paratriatlon już od lat odbywa się w regionie, w Janowie Podlaskim, więc w stosunkowo niedalekiej odległości od Siedlec. Jakie plany w tym roku?
4: Tak, jest już 9. edycja paratriatlonu Kraina Bugu. Co ważne, w tym roku zmieniamy zasady. Ważne jest to, że jedna osoba w składzie tej drużyny powinna posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub kartę emeryta rencisty. Są to pierwsze zawody stricte integracyjne. Drużyny w paratriatlonie mogą składać się z 3 bądź z 4 osób, z czego każda z tych osób pokonuje inny dystans. Są to zawody sztafetowe.
5: Jedna osoba pokonuje bieg 6 km, druga spływ kajakowy 10 km i 17 km ma trasa rowerowa.
4: Warto zaznaczyć, że to nie są tylko zawody sportowe dla zawodowców czy chociażby amatorów, ale to jest też piknik rodzinny. Zachęcamy, jest to niedaleka odległość od Siedlec. Podczas tego wydarzenia organizowane są i warsztaty, takie malarskie, plastyczne, kreatywne, organizowane przez Fundację Leny Grochowskiej, ale również bezpłatne biegi dla najmłodszych dzieci, co tworzy to wydarzenie otwartym, wyjątkowym i naprawdę

0: naprawdę ciepłym, niekoniecznie stricte sportowym dla osób, które wolą spędzać czas po prostu na świeżym powietrzu.
1: To wydarzenie to nie jest tylko sport. To czysta integracja oraz pomoc. Cały dochód z wydarzenia wspiera Fundację Leny Grochowskiej.
2: Z tego, co panie mówiły, to też z roku na rok ta impreza się cieszy większym powodzeniem i większa też liczba mieszkańców tutaj z naszych okolic tam przyjeżdża.
0: Tak, trzeba przyznać, że już te zawody są bardzo rozpoznawalne tutaj w naszym regionie. Przynajmniej połowa uczestników czy też kibiców przyjeżdża z Siedlec i okolic, żeby być na tym takim wydarzeniu integracyjnym.
1: Zapraszamy wszystkich z regionu, aby przyjechali kibicować, poczuli te emocje niesamowite i wsparli naszą akcję, charytatywną misję. Wszystkie szczegóły wydarzenia znajdą Państwo na stronie paratriathlonkrainabugu.pl. Czekamy na Państwa.
2: Do kiedy trwają zapisy?
0: Zapisy trwają aż do końca sierpnia, natomiast warto wcześniej zarezerwować sobie miejsce. Oczywiście oprócz tego, że jest to i piknik rodzinny, i wydarzenie sportowe, charytatywne, są też nagrody. Drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, czyli tak naprawdę najkrótszy sztafetowy czas, może wygrać 4000 zł w postaci vouchera do hoteli, ale też nagrody rzeczowe. Osoby indywidualnie biorące udział w wydarzeniu również zostaną nagrodzone. Także zapraszam, zachęcam, bo myślę, że warto.
2: Czy znany jest jakiś program tego wydarzenia, w jakich godzinach się będzie odbywało i mniej więcej co, kiedy?
1: Oficjalne otwarcie paratriathlonu Kraina Bugu rozpoczyna się o godzinie 10 i trwać będzie do godziny około 16.
0: Kajakarze, co warto zaznaczyć, startują z Gnojna również o godzinie 10. My oczywiście zapewniamy transport na start. Start w kategorii bieg rozpocznie się o godzinie 10.30. A rowerzyści wystartują o 12.30. Planowany powrót kajakarzy z Serpelis, bo tam jest meta, na godzinę 14.00 i mamy nadzieję, że o 16.00 uda się nagrodzić już zwycięzców i spotkać się na wspólnym integracyjnym ognisku.
2: Ilu w poprzednich latach w ogóle było zawodników?
0: W ostatniej edycji wystartowało 300 osób. Drugie tyle to byli kibice, jakby stworzeni z rodzin, ale też i współpracowników, bo bardzo dużo firm startuje w takiej imprezie jako wydarzenie integracyjne, firmowe traktują starty w paratriatlonie. Pierwsza edycja była mniejsza, było dużo zawodowców, osób nastawionych na takie wyniki swoje prywatne, mocno zawodowe. Teraz widzimy, że jest to taka bardziej integracyjna, rekreacyjna impreza, także naprawdę każdy może wziąć w niej udział.
1: Zapraszamy sponsorów z regionu właśnie Mazowsza, Podlasia, Lubelszczyzny, aby wsparli naszą akcję. Już 5 września wystartuje 9. charytatywny paratriathlon Kraina Bugu w zamku w Janowie Podlaskim. Zapraszamy Państwa jako kibiców, ale również zachęcamy zebrać własną drużynę i wystartować. Zgłoszenia na stronie paratriathlonkrainabugu.pl. Cały dochód z wydarzenia wspiera Fundacja Leny Grochowskiej. 3 dyscypliny, setki serc, zero barier. Duże sportowe emocje. Serdecznie zapraszamy na paratriathlon Kraina Bugu we wschodniej Polsce.
3: SK Siedlce.
2: A teraz zapowiedź Festiwalu Piosenki Religijnej, który odbywa się w Siedlcach już od kilkudziesięciu lat. Znany jest teraz pod nazwą Hosanna Festiwal. Ze mną organizatorzy wydarzenia.
4: Aleksandra Drabińska, prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Siedleckiej.
5: Ksiądz Łukasz, asystent KSM-u naszej diecezji. Witam serdecznie.
2: To na początek powiedzmy może ogólnie, co w planach na tegoroczny festiwal?
4: To w planach w tym roku poszerzenie oferty, ponieważ mamy i solistów, i zespoły, i schole, i chóry. To jest ta nowa kategoria właśnie, o którą poszerzyliśmy nasz festiwal. W tym roku jeszcze więcej atrakcji dla dzieci, dla rodzin. Planujemy jeszcze kilka takich niespodzianek, ale nie będziemy jeszcze zdradzać, bo jeszcze nie jest to tak do końca pewne, ale bardzo chcemy, żeby ten festiwal, chociaż mamy już pewną taką, powiedzmy, budowę tego festiwalu i już kilka sprawdzonych elementów z poprzednich lat, to jednak cały czas chcemy naszych festiwalowiczów czymś zaskakiwać. Wychodzimy na tereny zielone, już trzeci rok będziemy na terenach zielonych, tam zostanie postawiona scena i to tam odbędzie się przegląd konkursowy. Jedynie chóry będą miały przegląd swój w Katedrze Siedleckiej.
5: Tak jest, najczęściej właśnie tam realizowaliśmy to Hosanna Festival. Na 2 lata poszliśmy na teren zamknięty, a teraz z powrotem wracamy. Wcześniej tam był Amfiteatr Siedlecki, a teraz tereny zielone i stawiamy scenę. Więc serdecznie zapraszamy. Teren jest naprawdę piękny. Czas bardzo dobry. To jest ostatni weekend wakacji. To jest 28 i 29 sierpnia. 29 sierpnia robimy przesłuchania. Jest wieczorem koncert. Naszym gościem specjalnym jest Sąsiewcy Lednicy. Może niektórzy kojarzą, więc serdecznie zapraszamy.
0: Czy w ogóle wiadomo, ile tak standardowo osób uczestniczy w takim festiwalu?
4: Jeżeli chodzi o uczestników, no to bywa różnie. My tak staramy się zamknąć w scholach i zespołach oraz solistach maksymalnie tak 15 do 20 podmiotów. Chórów w tym roku też będzie tam około 5-6. Natomiast jeżeli chodzi o takich uczestniczących, jeżeli chodzi o publiczność, to tutaj trudno to zbadać teraz tak naprawdę, bo widzimy jakąś taką większą grupę na koncercie Gwiazdy Wieczoru zazwyczaj. Natomiast tak, jeżeli chodzi o te poprzednie elementy festiwalu, czyli przegląd konkursowy, no to tutaj trudno to zbadać, ponieważ cały czas tak naprawdę ktoś dochodzi na tych terenach zielonych i ludzie niesamowicie się mieszają, więc cieszymy się, że nawet czasami jacyś przechodni po prostu zatrzyma się i popatrzy, co się dzieje.
0: A to może powiedzmy coś o tej Gwieździe Wieczoru tegorocznej jeszcze więcej.
4: No to jeżeli chodzi o Siewców Lednicy, no to tutaj nie ma co przedstawiać. Jest to zespół złożony z kilku osób, to nie jest taki duży zespół, ale jednocześnie łączy taką bardzo mocno muzykę, z jednej strony chrześcijańską, a z drugiej strony też taką, może to trochę dziwnie zabrzmi, ale taką rozrywkową. Ale widzimy na przykład, jak są różne inne wydarzenia, takie religijne, chrześcijańskie, to faktycznie widać mocno, że ta muzyka, nawet jeżeli tych Siewców nie ma na żywo, to jest

0: widzimy na przykład, jak są różne inne wydarzenia, takie religijne, chrześcijańskie, to faktycznie widać mocno, że ta muzyka, nawet jeżeli tych siewców nie ma na żywo, to jest menadżerem zespołu, to wiem, że bardzo chętnie do nas przyjadą i też jest to dla nich taki powrót, bo i tutaj się znają z różnymi osobami i mają też różne wspomnienia właśnie z siedzącami, czy chociażby też z Pratulinem, gdzie odbywa się Jerycho Młodych, także bardzo, bardzo też wspominają dobrze i myślę, że to będzie też i dla nas, i dla nich też niesamowity czas.
1: Tak, jesteśmy połączeni z tym festiwalem, z tym zespołem ze względu na to, że Siewcy Lednicy powstali na podstawie spotkań w Lednicy, czyli spotkań festiwalowych, chyba największego festiwalu w ogóle w Polsce, Lednicy. Tak, więc serdecznie ich tym bardziej zapraszamy, bo mamy wspólne doświadczenie.
2: Podobno też jakieś atrakcje dla dzieci i rodzin się szykują.
1: Tak jest, ze względu na to, że w trakcie dnia to głównie rodziny przychodzą. Więc mamy kilka rzeczy dla rodzin. Mamy oczywiście standardowo dmuchańce, zabawy, maskotkę, koło gospodyń wiejskich. Być może coś przygotuje nam do jedzenia, oprócz tego food trucki. No i oczywiście gwiazda wieczoru, czyli Siewcy Lednicy.
2: Czyli ogólnie taka atmosfera wręcz pikniku rodzinnego, można powiedzieć.
1: Trochę. Tak, zdecydowanie. Tam jest tam dobrze, mimo że biegamy i organizujemy. To jest taka kropka nad i po miesiącach przygotowań, ale nam jest tam dobrze i piękny teren.
2: No właśnie, o tych przygotowaniach powiedzmy więcej. Jak długo się przygotowujecie? Jak to w ogóle wygląda od strony organizacyjnej?
0: Zaczynamy tak naprawdę przygotowania już jakoś w styczniu, gdzie ruszają tak naprawdę pierwsze oferty, które składamy do różnych instytucji. No i od tego momentu tak naprawdę je zaczynamy planować i cały ten kosztorys też gdzieś tam już powoli musimy spinać ten budżet i planować, na co nas będzie stać, a co jednak trzeba na przykład będzie gdzieś tam jeszcze na przykład nad czymś jeszcze popracować. Natomiast też bardzo w tym roku na przykład skupialiśmy się na tym, żeby pewne rzeczy, i to jest też część takiej pracy, która no, wymaga jednak dłuższego czasu, czyli właśnie pozyskiwanie sponsorów, które nie jest w tym czasie takie dosyć łatwe, więc trzeba trochę pochodzić, trochę podzwonić, więc z tego powodu wszystko tak naprawdę no, wymaga tego dłuższego czasu. Dlatego ten styczeń to jest taki optymalny czas, kiedy już możemy sobie gdzieś tam zarezerwować właśnie scenę, nagłośnienie, oświetlenie, kiedy już myślimy nad gwiazdą wieczoru. Natomiast no, takie elementy jak właśnie sponsorzy, no to troszeczkę później, ale też, żeby nie za późno, bo jednak od tego zależą plakaty, ulotki i inne materiały promocyjne. Nam zależy bardzo na tym, żeby jednak ten festiwal cały czas trwał, bo to już jest 33. edycja, no i jednak szkoda byłoby zarzucić gdzieś tak wspaniałą ideę.
2: Tak, po tylu latach już.
1: Tak jest. A oprócz tego spotykamy się z bardzo dużą życzliwością siedlczan, wszystkich osób, które nam pomagają i wszystkich naokoło, więc tym bardziej Siedlce są bardzo wierne festiwalowi, z czego się bardzo cieszymy.
0: Festiwal odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia na terenach zielonych, to jest przy ulicy Wiszniewskiego, to są okolice Nowego Kina i dawnego właśnie Amfiteatru Siedleckiego.
1: Wstęp ogółem dla luźnych uczestników, jak najbardziej wolny. Serdecznie zapraszamy.

0: SKS. Summer
1: City. Monika Półbratek. Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w corocznej akcji Lato w Mieście. MOK szykuje bogaty i zróżnicowany program warsztatów artystycznych, edukacyjnych i ruchowych, które poprowadzą doświadczeni instruktorzy. Zajęcia są bezpłatne i możecie się już na nie zapisywać. Warto się śpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona. A w planach na sierpień? Wakacyjny pamiętnik wyobraźni, czyli otwarte spotkania literackie. Letnia szkoła tańca, warsztaty wokalne, ABC gitary, warsztaty plastyczne, malarskie, zajęcia z fotografii mobilnej, letnie warsztaty artystyczne zespołu pieśni i tańca Ziemi Siedleckiej i Chodowiacy, a także warsztaty z formacją tańca nowoczesnego Luz i alternatywnym teatrem tańca Luz, czy też warsztaty studia piosenki Singers i zespołu wokalnego Sweet Angels.
0: SK. SK.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk, dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce, Magdalena Bernat, Protaziuk, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I dzisiaj będziemy trochę więcej opowiadali Państwu o działalności Pani Magdaleny, bo jest i autorką książek, i oprowadza, zdradza tajemnice Miejska Mazowieckiego, nagrywa rolki, które możecie w mediach społecznościowych oglądać i poznawać historię Miejska Mazowieckiego. Poza tym jest również pedagogiem i mogłabym tu jeszcze kilka ciekawych zajęć Pani Magdaleny Państwu wymienić, ale myślę, że to w trakcie naszej rozmowy wypłynie. To może Pani Magdaleno, zacznijmy od tych rolek dość popularnych. Nagrywa Pani rolki, które opowiadają o różnych ciekawych historiach z Miejska Mazowieckiego, o postaciach związanych z tym miastem. Jak to się zaczęło?
4: No, zaczęło się oczywiście tak jak i z książkami. Gdzieś to wypłynęło z pasji do historii, z miłości do przyrody, do ludzi, którzy w Miejsku są i którzy byli w przeszłości. Postanowiłam, że zacznę, no, jakby znak czasu jest taki, żeby gdzieś tam się przebić ze swoimi historiami, trzeba w tych mediach społecznościowych się pokazać. I tak na próbę, dosłownie na próbę nakręciłam pierwszy filmik, króciutki filmik o Pelagii Ubieńskiej. Pelagia Ubieńska to była taka hrabina, która mieszkała w Miejsku Mazowieckim, w przepięknej willi, którą można zwiedzać, która teraz stanowi Muzeum Ziemi Miejskiej.

i która była inicjatorką takiej idei w Mińsku Miasta Ogrodu. Chciała stworzyć, zmienić Mińsk w takie miasto, ogród pełne kwiatów, zieleni, przestrzeni, też takiej przyjaznej przestrzeni do życia. Częściowo się to udało, bo mamy taką dzielnicę Nowe Miasto, gdzie faktycznie te ulice są dość przestrzenne, każdy dom ma swój ogródek. No, ona chciała tą ideę rozprowadzić na całe miasto, ale właśnie nagrałam na próbę taką rolkę o niej. No i co się okazało, że rolka miała bardzo, bardzo dużą oglądalność, bardzo zainteresowała mińszczan. Wiele komentarzy się pojawiło na ten temat, samej idei, czy też tej osoby hrabiny, bo nie wszyscy znają te historie. No to oczywiście zmotywowało mnie do gdzieś tam pokazania kolejnych rzeczy.

wiele komentarzy się pojawiło na ten temat, samej idei, czy też tej osoby hrabiny, bo nie wszyscy znają te historie. No to oczywiście zmotywowało mnie do gdzieś tam pokazania kolejnych rzeczy.

0: Oczywiście też przemycam tam sporo historii, ale pokazuję też różne takie wątki obyczajowe, które myślę też bardzo widzów interesują.
1: No ja Państwu zdradzę, że tych rolek jest już całkiem sporo. Ja właśnie, można powiedzieć, że na Panią Magdalenę trafiłam również przez taką rolkę. Gdzieś ktoś z moich tam dalszych znajomych skomentował chyba rolkę, właśnie napisał, że to jest wow, piękna historia. Zaczęłam oglądać jedną, drugą, trzecią i piątą. Ojej, jakie piękne historie, jak Pani pięknie o tym Mińsku Mazowieckim, o ludziach związanych z Mińskim Mazowieckim ogląda, no i pozwoliłam sobie zaprosić Panią właśnie do studia Radia SK Siedlce, żeby trochę o tej Pani działalności również nasi słuchacze mogli posłuchać. Skąd Pani bierze informacje i pomysły do tych swoich rolek, bo jest ich coraz więcej, no i myślę, że będą pojawiały się również kolejne, bo tak jak na Panią patrzę, Pani ma w sobie tyle pasji, tyle energii, że nie wierzę, że tych rolek nie będzie więcej.
0: Mam taką nadzieję, że wystarczy sił i pasji, żeby to kontynuować. Skąd to się bierze? No oczywiście, tak jak powiedziałam, z tej pasji do historii, ale też z takiej, myślę, misji, potrzeby przekazywania wiedzy dalej. Tak? Ja jestem nauczycielem i prowadzę przeróżne też i warsztaty, i spotkania autorskie. Pracuję z dziećmi, pracuję z uchodźcami. I mam gdzieś w sobie taką misję, taką potrzebę przekazywania tej swojej wiedzy, tego, co już wiem, a tego jeszcze oczywiście, czego mogę się nauczyć, jest trzy razy tyle. Ale i staram się to też przekazywać w taki sposób, jakby jestem zwolenniczką takiej edukacji przez doświadczenie. Tak, bo uważam, że kiedy dziecko czegoś, nie wiem, dotknie, coś odkryje, to zapamięta to na dłużej. Więc niekoniecznie właśnie uczymy się gdzieś tam w szkolnych ławach, tylko wychodzimy ze szkoły, idziemy na spacer i to jest spacer też zagadkowy, nie tylko sobie chodzimy i zwiedzamy, ale dzieci muszą czegoś poszukać, odnaleźć. Teraz podróżujemy śladami legend mojej najnowszej książki, A Rynek i Miasto Tajemnic, więc dzieciaki poszukują trzech zaginionych kluczy do zapomnianego miasta Sendomierze, bo mieliśmy w Mińsku też drugie miasto sąsiednie, które się nazywało Sendomierz, niewiele osób o tym pamięta. Legenda właśnie mówi, że bramy miasta można było otworzyć za pomocą trzech kluczy. No i dzieci poszukują tych trzech kluczy, więc to jest wspaniała zabawa, ale myślę, że nie tylko zabawa, bo jednak i edukacja i w tych główkach dziecięcych zostaje coś. Na pewno zostają dobre wspomnienia, doświadczenie, ale i trochę wiedzy na temat ich miasta.
1: No myślę, że na pewno, bo dzieci i młodzież no kochają uczyć się właśnie w taki, no można być praktyczny sposób, ale też właśnie mając możliwość zadawania pytań, szukania odpowiedzi na część tych pytań, i myślę, że taka wycieczka po mieście z szukaniem kluczy to dla nich no, niezapomniana przygoda, nawet dla tych młodszych dzieciaków. Myślę, że dla starszych zresztą też, bo mówię, to jest taki rodzaj gry, który na pewno wciąga. Ja chciałam jeszcze zapytać właśnie, jak młodzież reaguje na te ciekawostki o Mińsku Mazowieckim, bo Pani często spotyka się właśnie z dziećmi, z młodzieżą w czasie takich wycieczek. Co ich najbardziej dziwi albo co ich najbardziej ciekawi? O co najczęściej pytają?
0: To znaczy, muszę nieskromnie powiedzieć, że ciekawi ich absolutnie wszystko. Wszystko, o czym mówię, bo staram się to robić bardzo właśnie interesujący, atrakcyjny dla nich sposób. Nie tylko opowiadając, ale właśnie i pokazując, doświadczając z nimi różnych rzeczy. Byłam bardzo zaskoczona, bo też zawsze się zastanawiam, jaka jest ta górna granica wieku, kiedy faktycznie te dzieci się interesują i są w stanie wejść w taką konwencję tej gry terenowej, zabawy. Kiedy Mińsk mi się śni, ta moja pierwsza książka, została wpisana na listę lektur uzupełniających w Mińsku Mazowieckim, co było dla mnie to takim honorem, zaszczytem wielkim, ale uwaga, na w klasach szóstych. A są to wiersze dla dzieci, tak? No i tutaj właśnie się zastanawiałam, czy aby na pewno jest to właściwy wiek do czytania tych wierszy i też podróżowania śladami bohaterów tej książki. No i oczywiście w

0: serce to sprawdziłam, bo podróżowałam z tymi klasami, wszystkimi klasami szóstymi. I wielkie było moje zdziwienie, jak te szóste klasy, te dzieciaki z szóstych klas szukały. Po prostu zabijały się o to, kto pierwszy coś znajdzie albo coś rozwiąże. Więc tak naprawdę sobie myślę, że chyba nie ma górnej granicy wieku na te opowieści i na te historie. One są dobre zarówno dla młodszych dzieci, oczywiście wtedy z jakąś pomocą, z wyjaśnieniem osób starszych, jak i dla tych starszych, dla młodzieży, ale myślę, że też są to fajne, ciekawe książki do czytania rodzinnego.
1: Jak najbardziej. Lekturę książki Arynek i Miasto Tajemnic, Legendy i Gawędy z Mińska Mazowieckiego polecamy absolutnie całym rodzinom, bo to nie tylko piękne historie, piękne legendy z Mińska Mazowieckiego, ale również piękne ilustracje.
0: Tak, to prawda. Autorką jest Karolina Sobolewska, która przepięknie ożywiła postaci legendarne właśnie na łamach tej książki.
1: I tutaj z tej książki dowiecie się Państwo, kim był Arynek i historię najstarszej sosny w Polsce, czyli Przebory?
0: Przebory.
1: Tak, Państwo poznacie i mnóstwo innych ciekawych informacji można tam znaleźć. Ja trochę podpytywałam już Panią, co inspiruje do pisania tych książek i w jaki sposób Pani zbierała materiały, ale myślę, że warto tutaj powiedzieć, że te książki to nie jest tylko taka lektura dla dzieci, że one są oparte rzeczywiście tutaj na dobrych źródłach, że tutaj mnóstwo Pani też pracy poświęciła na to, żeby te legendy faktycznie no jakby znaleźć, tak, w różnego rodzaju źródłach i tutaj możemy być pewni, tak, że faktycznie są to legendy tutaj z tego terenu.
0: Tak, oczywiście korzystałam z wielu źródeł i długie godziny w Bibliotece Regionalnej spędziłam, nawet w Bibliotece Narodowej gdzieś tam wyszukiwałam różnych ciekawostek. Wielką pomoc oczywiście otrzymałam od pana dyrektora Leszka Celeja, dyrektora Muzeum Ziemi Miejskiej, który od lat, w zasadzie od pierwszej mojej książki mnie wspiera, jest takim moim mecenasem i też podsuwał mi różne opowieści, historie, że może warto by było o tym napisać, a może o tym również. I ja to pięknie fabularyzowałam oczywiście, dodawałam troszkę tej magii i różnych magicznych zbiegów okoliczności, żeby dzieciaki zainteresować. W dużej mierze też korzystałam z klecht i opowiadań srebrem pisanych Chrościelewskiego, to też na taki już nieżyjący pisarz z Mińska Mazowieckiego. Z tym, że no właśnie, te jego podania już troszeczkę może się nie tyle zdezaktualizowały, co po prostu są napisane językiem nieprzystępnym dla współczesnego czytelnika. Dlatego też moim zadaniem było wziąć z nich to, co najciekawsze i przedstawić w taki sposób, by współczesne dziecko czy właśnie rodzic mógł wynieść, czytając taką legendę, jak najwięcej.
1: I zapewniam Państwa, że zaglądając do książki na pewno tak będzie. Ale to nie jest jedyna Pani książka. Tych książek jest już kilka. Pisze Pani zarówno prozą, ale jest też Pani poetką. I tutaj taka właśnie ciekawostka, bo niewiele jest osób tak naprawdę, które i dobrze czują się pisząc wierszem i prozą. Więc jak to się udało pogodzić?
0: W tej książce Arynek i Miasto Tajemnic faktycznie to jest moja pierwsza książka napisana prozą, ale przemycam też tam oczywiście odrobinę poezji,

0: wierszem rymowanym. Mogę też przeczytać fragmencik, jeśli pani pozwoli. Też taki fragment, który czytam zawsze dzieciom, też taki morał i takie przesłanie, gdy kończymy czy spacer, czy spotkanie autorskie z dziećmi, to właśnie on pochodzi z legendy o Karolu, który odkopał marzenie. Bo też w swojej książce pisze nie tylko o legendach, ale też pisze o marzeniach, o przyjaźni, o miłości, o dobrych uczynkach, więc staram się też, żeby to miało taki wydźwięk edukacyjny jak najbardziej. I zawsze dzieciaki zostawiam właśnie z takim przesłaniem, które jest wierszowane z tej legendy. Miasto rośnie dzięki ludziom, którzy śmiało patrzą w przód, co się nie poddają trudom, wierzą w pracę, a nie w cud. Możesz być taki jak oni i w przyszłości sięgnąć gwiazd. Dobre chęci, zapał, wiedza drzemią wielkie siły w was. Nie ma rzeczy niemożliwych. Droga, most, budowa szyn. Dla chcącego nic trudnego, by marzenia przekuć w czyn. Tak, legenda jest o tym, jak to w Mińsku Mazowieckim pojawił się pierwsza maszyna parowa, pierwsza lokomotywa, pierwszy pociąg wjeżdża do Mińska dzięki rodzinie Jezierskich, którzy zbudowali tory, którzy też utwardzili Trakt Brzeski, czyli naszą główną dzisiaj ulicę miasta warszawską, którzy przebudowali pałac, przebudowali park, więc to jak miasto w dużej mierze wygląda obecnie, zawdzięczamy właśnie tej rodzinie Jezierskich i to jest legenda im poświęcona, tak? Ale jednocześnie, tak jak tutaj zacytowałam, jest to legenda o spełnianiu marzeń i o tym, że one się same nie spełniają.
1: To trzeba pracować na to.
0: Tak, że potrzebne są chęci, że potrzebny jest zapał, wiedza i nieraz też ciężka praca.
1: I to jest piękne przesłanie, myślę, że dla młodszych i starszych.
0: Powiem jeszcze tak, przepraszam, o tych książkach, bo pani pytała i dygresję zrobiłam dość długą. Tak, faktycznie Arynek to jest najnowsza książka, natomiast pierwszą moją książką jest Nic mi się śni. I to też była nasza lokalna książka, która powstała z okazji 600-lecia powstania naszego miasta. Więc już ma 5 lat, ale nadal jest bardzo dużo zapytań o nią i też interesuje naszych mieszkańców i okolicznych mieszkańców, więc bardzo mnie to cieszy. Nawet musieliśmy zrobić dodruk tej książki, bo zabrakło.
1: Było więcej. I to bardzo dobra wiadomość.
0: Tak, to było bardzo, bardzo miłe i takie budujące dla autora, prawda? Jeśli jest poczytny i faktycznie budzi jego dzieło ciekawość. Wydałam też książkę Stworzaki poznają zwierzaki. To jest z kolei wydawnictwo Muza i to są również wiersze dla dzieci. I tutaj już o przyrodzie. To są ciekawostki różne przyrodnicze. Też piękna książka, z którą też jeżdżę po całej Polsce ze spotkaniami autorskimi. Wątek przyrodniczy, dlatego że moją pasją również jest przyroda i bardzo też się interesuję przyrodą, więc też te wiedzę, którą mam na temat przyrody, staram się przekazać najmłodszym. Jest też taka malutka książeczka Miś i Ryś, Poznaj z nami i z wodnymi zwierzętami. O świecie podwodnym, to jest dla maluchów, do nauki liczenia, świetna rymowanka, która pozwala w bardzo szybki sposób nauczyć dziecko liczyć od 1 do 10, więc to dla najmłodszych. No i też takie moje najpiękniejsze dla mnie i najbardziej może cenne dzieło Czaroprzestrzeń. To jest z kolei tomik wierszy dla dorosłych. Przepiękne wiersze o miłości, o samotności, o przyjaźni, pełne uczuć, pełne refleksji, zarówno wiersze białe, jak i wiersze rymowane, więc też zapraszam Państwa, dostępne są we wszystkich księgarniach te książki, więc też Czaroprzestrzeń to właśnie taki tomik poezji. Mam nadzieję też, że też nie ostatni dla czytelników dorosłych.
1: To też polecamy. Ja się zastanawiam, jak pani na to wszystko znajduje czas, bo tu tak, oprowadzanie po mieście, praca pedagoga. Jest pani też mamą i to też mnóstwo czasu zajmuje, tak? Zajęcie się własnymi dziećmi i tak się zastanawiam, czy pani w ogóle śpi, bo jeszcze po drodze są książki, jeszcze po drodze są rolki.
0: Tak, śpię, ale jestem, muszę być osobą dobrze zorganizowaną. Może nie zawsze jestem, ale staram się być, bo wiem, że jeśli mam dobry plan na dzień, to

0: to jestem w stanie naprawdę dużo zrobić, więc to jest pierwsza rzecz. I druga, pewnie ważniejsza, to są ludzie, których mam wokół. Wspaniali ludzie, którzy pomagają mi w wielu, wielu różnych aspektach. To są moi przyjaciele, to jest mój mąż, który też mi daje tę przestrzeń na realizację własnych marzeń. To są właśnie pasjonaci, historycy, którzy też opowiadają mi o Mińsku, tak? Bo też właśnie po tych rolkach odezwało się do mnie sporo osób, które same chciały mi jakby przekazywać to, co wiedzą na temat Mińska, że widzą, że robię to w fajny, atrakcyjny sposób, więc one też chcą mi to przekazać, żebym... Więc dla mnie to jest ogromne ułatwienie, że nie muszę gdzieś tam też szperać i siedzieć w bibliotece, tylko mogę od żywego człowieka usłyszeć jakąś fantastyczną historię. Oczywiście ją później muszę troszeczkę zweryfikować, bo jak to z legendami, prawda? Każdy gdzieś tam sobie je ubarwia. Ale no to są niesamowici ludzie i niesamowite rozmowy z takimi pasjonatami czy historii, czy przyrody, znawcami różnych dziedzin. Pisząc te legendy, oczywiście też długie godziny rozmów odbyłam z takimi ludźmi, którzy zechcieli się podzielić swoją wiedzą, swoją biblioteczką też, bo użyczali mi swoich książek. Więc bardzo im serdecznie za to dziękuję.
1: I to jest piękna historia tak naprawdę, bo tak jak pani opowiada, to nie ma takiej zazdrości, że tutaj pani Magdalena nagrywa rolki, no ja też chcę swoje nagrać, nie będę jej pomagał, tylko nagram swoje, a to pani mówi o takim wielkim wsparciu właśnie, o przekazywaniu wiedzy, o pożyczaniu książek, no i to jest też takie fajne i budujące.
0: Tak, Mińsk jest cudowny, ma naprawdę cudownych ludzi, wszystkich zapraszam do Mińska. Bo to jest miasto naprawdę pełne dobrych, życzliwych ludzi.
1: To mam nadzieję, że Państwo się wybierzecie, jeśli jeszcze regularnie nie odwiedzacie, oczywiście. Chciałam zapytać też o te pozostałe Pani działalności. Pani jest również pedagogiem, uczy Pani języka polskiego, ale uwaga, obcokrajowców, i to jest bardzo, bardzo ciekawy właśnie element również tej Pani działalności. I też jak to się zaczęło, od jak dawna Pani uczy obcokrajowców i jak wygląda nauka języka polskiego przez obcokrajowców?
0: Tak, też dzieci często pytam o to na spotkaniach autorskich. Jak myślicie, czy język polski to jest taki łatwy język do nauczenia się, czy trudny, tak? Więc różne są tutaj opinie, niektórzy krzyczą łatwy, a niektórzy krzyczą trudny. No ja mówię, no faktycznie, ci co mówią, że jest trudny, to mają rację, bo język polski jest zaliczany do jednego z 10 najtrudniejszych języków świata. No i to jest ogromne wyzwanie nauczyć obcokrajowca języka polskiego. Oczywiście dużo łatwiej jest ze Słowianami i w Mińsku Mazowieckim przede wszystkim Słowian uczymy, bo po wybuchu, wiadomo, konfliktu na Ukrainie mamy sporo gości z Ukrainy i ich głównie uczymy, ale zdarzają się też inne nacje, inne narodowości. No i dla nich to jest ogromne wyzwanie. Uczę też, od ilu lat uczę, może w ogóle powiem, więc uczę już 18 rok. Nauczycielem akademickim również byłam przez wiele lat. Teraz jestem też egzaminatorem na takich egzaminach państwowych, takiej certyfikacji z języka polskiego, jeśli ktoś chce, stara się o obywatelstwo polskie, albo potrzebuje, nie wiem, egzaminu na studia, to musi zdać taki certyfikat właśnie na wybranym poziomie. No i tak, jest to ogromne wyzwanie, ale no ja to kocham. I staram się to robić jak najlepiej, też przekazywać też swoją wiedzę, którą już nabyłam z czasem, swoim nauczycielom. I też mieliśmy taką piękną akcję właśnie po samym wybuchu konfliktu. Zrobiłam też takie szkolenie dla po prostu osób chętnych. Kto chciał, mógł się zgłosić do nauczania języka polskiego właśnie tych naszych uchodźców. No i to też właśnie świadczy o tym, jak Mińsk jest życzliwy innym i jak jest też tolerancyjny na inność, bo zgłosiło się mnóstwo osób, więc przeszkoliłam te osoby, jak uczyć, co robić, żeby im jak najszybciej ten język polski przekazać, i w zasadzie od tamtej pory tak to pięknie trwa i nadal uczymy, nadal się staramy ten język polski im przybliżyć.

0: A co największą trudność sprawia obcokrajowcom w nauce języka polskiego? To jest pisownia, to jest wymowa?
1: No, gramatyka. Myślę, że jednak gramatyka, dlatego że mamy dość skomplikowaną gramatykę. Ja też się śmieję zawsze, że na początku nie warto mówić wszystkiego takiemu, nie wiem, na przykład komuś, kto przybył do nas, dajmy na to z Nepalu, i ma duży zapał do nauki języka polskiego. Więc nie warto mu mówić o tym, że mamy 7 form rzeczownika w liczbie pojedynczej i 7 form tego samego wyrazu w liczbie

0: staramy się praktycznie, jak najbardziej praktycznie podchodzić do języka. Wymowa też oczywiście stanowi te nasze wszystkie dwuznaki, te wszystkie szeleszczące i świszczące dźwięki. Dla kogoś, kto ma... Na przykład dla Azjatów, którzy mają zupełnie inaczej, nawet zbudowaną organicznie, tak, krtani i inne możliwości w ogóle wydawania dźwięków, tak, więc dla nich to jest ogromne wyzwanie, więc na pierwszej lekcji często robią duże, duże oczy, jak ja mówię dzień dobry i nazywam się i mówię przepraszam i dziękuję, więc oni tak, robią wielkie oczy ze zdziwienia, o co chodzi i w jakim narzeczu do nich mówię. Generalnie mam takie doświadczenie, że jeśli ktoś jest zmotywowany i faktycznie chce, to może się nauczyć, może się pięknie wyuczyć języka polskiego. I mam takich studentów, na przykład Amerykanów, których też uczę właśnie w Mińsku już od 10 lat, którzy w większości już zdali egzamin z języka polskiego i to na poziomie nie byle jakim, tylko na B1 albo nawet na B2. Więc z nimi czytam już poezję, z nimi śpiewam piosenki po polsku. Łamańce językowe to po prostu od tak wymawiają. Więc naprawdę, gdy ktoś chce i nauczyciel potrafi poprowadzić, to można naprawdę wiele osiągnąć.
1: A jaka jest motywacja tych osób do nauki języka polskiego? Czy przyjeżdżają tutaj do pracy, czy są uchodźcami, czy może za miłością tutaj przybyli gdzieś do Polski, do Mińska Mazowieckiego?
0: Miłość jest najlepszą motywacją z wszystkich możliwych i to wiem z doświadczenia, że jeśli ktoś ma właśnie drugą połówkę tutaj w Polsce, to jest w stanie naprawdę bardzo szybko się nauczyć i będzie się uczył sam jeszcze w domu dodatkowo i słuchał i oglądał filmy i słuchał polskich piosenek, bo mu po prostu zależy. Ale tak, motywacje bywają różne, czy czasami praca, czasami lepsza praca po prostu, bo Ukraińcy w dużej mierze gdzieś tam pracują też fizycznie, a są to wykształceni ludzie, czy pielęgniarki, czy nawet lekarze, czy też z Białorusi mamy osoby, którzy po prostu chcą pracy w zawodzie, tak? W swoim własnym zawodzie, więc wiedzą, że muszą jak najszybciej ten język opanować na takim poziomie, by móc pracować, czy w urzędzie, czy w szpitalu, czy po prostu gdzieś z ludźmi, tak? Żeby się sprawnie komunikować.
1: Tak, jest to bardzo ważne. Ta komunikacja w takich zawodach jednak musi być płynna po prostu, tak? Muszą dobrze zrozumieć pacjenta i żeby nie pomylić przypadkiem objawów albo leków. To jest bardzo istotne. Chciałam jeszcze panią zapytać o te plany dotyczące czy kolejnych publikacji, czy nagrywania kolejnych rolek. Z czym chce się pani zmierzyć w tych najbliższych miesiącach, latach? Czy ma pani już taki, no jakiś swój wymarzony plan? I tam takie ptaszki na liście chce pani odznaczać, że tak, tutaj mam pomysł na książkę, a tutaj rolkę to bym chciała tak o tym i jeszcze o tamtym.
0: Tak, plany oczywiście mam, bo kto nie ma planu, ten planuje porażkę ponoć. Więc chciałabym jeszcze wiele rzeczy zrobić. Na pewno w niedalekiej przyszłości kolejny tomik poezji dla dorosłych, bo mam już zestaw kilkunastu utworów. To jeszcze jest za mało na tomik, ale bardzo bym chciała, żeby ten drugi tomik też ujrzał światło dzienne i gdzieś też nie tylko do szuflady był, ale faktycznie został wydany. To tak, na rolki też mam wiele, wiele różnych pomysłów, bo jest wiele jeszcze tematów, które chciałabym poruszyć i wiele ciekawych postaci z Mińska Mazowieckiego i z okolic, bo chciałabym też taką najbliższą okolicę gdzieś tam odwiedzić. Zauważyłam, że bardzo dużą popularnością, kilkadziesiąt tysięcy odsłon miała taka rolka o Jerzym Duszyńskim, o aktorze z Mińska Mazowieckiego, że to bardzo ludzi, że jakoś tak ludzie poczuli taką dumę mieszczanie, że tutaj taka sławna postać była, to jest taki znany amant z kina powojennego, tuż po wojnie, z Zakazanych Piosenek między innymi znany aktor, no niesamowicie przystojny i elokwentny, więc myślę, że właśnie w tę stronę też filmową chciałabym pójść w przyszłości i gdzieś wyszukać takich, a wiele, wiele filmów w Mińsku było nagrywanych, więc myślę, że skoro to interesuje widzów, to też w tę stronę oczywiście ukłon w stronę widzów zrobić.
1: Na koniec

0: rozmowy, chciałabym Panią poprosić o taką poradę może dla naszych słuchaczy. Te osoby, które nie były w Mińsku Mazowieckim albo bardziej nie zwiedzały do tej pory Mińska Mazowieckiego, tylko tam wpadały do urzędu i wracały, to jaką drogę mogą sobie wybrać, żeby zobaczyć te najpiękniejsze miejsca w Mińsku Mazowieckim i gdzie warto szukać informacji właśnie, jak sobie taką trasę ułożyć?
1: Już mówię, ale jest to wyznaczona taka trasa po Mińsku Mazowieckim z kodami QR, to znaczy wystarczy sobie wejść na stronę Muzeum Ziemi Mińskiej, tam sobie pobrać mapę do tej gry terenowej z zadaniami, to jest taki plan z zadaniami i poruszać się właśnie po tych kodach, to jest 6 punktów w Mińsku Mazowieckim, takich najbardziej znanych, rozpoznawalnych miejsc. Na każdym z tych punktów trzeba wykonać jakieś zadanie. Co więcej, jak zeskanujemy ten kod QR, to ta postać, o której mowa, ożyje. To znaczy, ona sama przemówi do nas, tak? Tutaj wykorzystaliśmy najnowsze technologie i te postacie faktycznie opowiadają, same się nam przedstawiają o swojej historii, więc to bardzo taki animacyjny sposób przedstawiona historia mińska. I gdy tych 6 punktów zaliczymy, możemy z powrotem wrócić do Muzeum Ziemi Mińskiej po odbiór nagrody. Więc myślę, że to jest najłatwiejszy sposób na takie rodzinne, czy nawet pojedynkę zwiedzanie, czy z przyjaciółmi właśnie Mińska Mazowieckiego.
2: SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski. Znany polski pisarz Stefan Żeromski w czasach młodości mieszkał na terenie obecnego powiatu siedleckiego. Przez całe życie był związany z różnymi miastami, a dziś usłyszycie więcej o jego związkach z naszym regionem i z Siedlcami, a także o jego związkach w sensie dosłownym, bo życie miłosne pisarza to świetny materiał na film. Więcej opowie nam o nim przewodniczka oddziału PTTK Podlasie w Siedlcach, Natalia Zyśk.
2: SK Siedlce.
4: Naszego słynnego polskiego pisarza Stefana Żeromskiego trochę kojarzymy ze szkolnej ławy i z lektur szkolnych, czy też jego powieści jak Syzyfowe prace, Przedwiośnie, czy też nowel, które pisał dosyć licznie. Warto też przypomnieć różne miejsca i różne szlaki, z którymi Stefan Żeromski jest związany. Otóż możemy go kojarzyć z różnymi miejscami na terenie całego naszego kraju, nie tylko kraju, bo oczywiście podróżował też za granicę, ale jeżeli chodzi o Polskę, no to możemy go kojarzyć z różnymi zakątkami, począwszy od Kielecczyzny, czyli Gór Świętokrzyskich, gdzie się urodził, gdzie się wychował, gdzie uczęszczał do gimnazjum w Kielcach, poprzez takie miejscowości, przez które później podróżował, w których mieszkał, jak chociażby Warszawa, nasza stolica. Tam również możemy ślady Stefana Żeromskiego odnaleźć, ale także na przykład Zakopane, w którym posiadał, jakby mieszkał i też przez pewien

ale też na przykład z Nałęczowem, którym posiadał swoją taką letnią chatę wybudowaną w stylu zakopiańskim. Dziś znajduje się tam też muzeum Stefana Żeromskiego, pochowany jest tam jego syn Adam, więc też szczególne miejsce. Ale z kolei na drugim krańcu Polski, na Pomorzu, również mamy ślady Stefana Żeromskiego, bo chociażby w Gdyni Orłowie posiadał swój dom, tam przebywał, tam powstawały jego powieści, jak chociażby słynna powieść Wiatr od morza, która wstrząsnęła ówczesnym światem literackim, bo jak się ukazała, to w Polsce była uznana za jego najbardziej taką spektakularną powieść i została odebrana bardzo, bardzo pozytywnie. Od razu stała się bestsellerem tak zwanym, jakbyśmy dzisiaj to określili. Natomiast na przykład w Niemczech, ponieważ posiadała takie wątki troszeczkę, które mogły być odbierane jako antyniemieckie, została uznana za powieść skandaliczną. Między innymi z tego powodu też się podejrzewa, że Stefan Żeromski nie otrzymał Nagrody Nobla w roku 1924, a otrzymał ją wtedy Władysław Reymont za powieść Chłopi. I tak jakby właśnie ta powieść, do której inspiracją był pobyt nad morzem, spowodował, że prawdopodobnie gdzieś Żeromski, który zawsze w swoich powieściach umieszczał wątki patriotyczne, wątki takie narodowościowe związane z wolnością, z niepodległością, z uczuciem miłości do ojczyzny, to gdzieś właśnie umieszczenie tych wątków w tej powieści troszeczkę go to od tej Nagrody Nobla odciągnęło, a wiemy, że był nominowany aż 4 razy. I właśnie 4 raz w tym roku 1924 i nigdy jej nie otrzymał. Napisał naprawdę wiele wspaniałych powieści, do których można również sięgnąć, żeby sobie odświeżyć, jak on pisał. Ale ja również jako przewodnik zachęcam, żeby sięgnąć właśnie do tych szlaków turystycznych, czyli wszędzie, gdzie będziemy. Nawet w tych miejscowościach, które wymieniłam, warto gdzieś tych wątków Stefana Żeromskiego poszukać. Tym bardziej, że jednym z tych wątków w jego życiorysie są nasze Siedlce oraz najbliższa okolica. Dlatego, że w roku 1889, kiedy Stefan Żeromski był zaledwie 25-letnim młodym mężczyzną, oczywiście ukończył już gimnazjum, miał za sobą już pierwsze debiuty literackie, pisarskie w prasie czy w Kielcach, czy w Warszawie. Były to drobne publikacje albo tłumaczenia różnych poezji. Natomiast były to jego takie pierwsze kroki literackie. Jako taki młody mężczyzna, troszeczkę jeszcze niepewny tego, w którą stronę rozwinie się jego kariera, w którym kierunku to dokładnie pójdzie. Wiedział, że chce tworzyć, wiedział, że chce być pisarzem, wiedział dokładnie też już, o czym chce pisać, bo chciał poświęcić swoją twórczość warstwie społecznej, którą uważał za najbardziej wpływową, jeżeli chodzi o odzyskanie przez Polskę niepodległości, bo ten rok, który wymieniłam, czyli druga połowa XIX wieku, cały czas jesteśmy pod zaborami. Nasze tereny akurat pod zaborem rosyjskim. Kielce, w których się wychowywał, również były pod zaborem rosyjskim. I on gdzieś jako młody człowiek, jakby wychowując się, napatrzył się na to wszystko, na pewne zakazy, na pewne narzucane, oczekiwane przez ówczesną władzę zaborczą zachowania. On też jakby miał taką potrzebę, żeby występować przeciwko temu, występować przeciwko ówczesnemu zaborcy, bo też między innymi na przykład jego matka uczyła go czytać na bazie pana Tadeusza Adama Mickiewicza. I on po prostu, ucząc się czytać właśnie z tej powieści, którą my dzisiaj też uważamy za jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej literatury, on nabierał też takiego ducha patriotycznego. I bardzo, mimo że wzrastał już, urodził się w tym czasie, kiedy w zasadzie drugie czy trzecie pokolenie już urodziło się w tym okresie zaborów, on jednak i z domu, i z własnych obserwacji wyciągał takie bardzo silne wnioski, że trzeba to przerwać, trzeba coś z tym zrobić. I jednocześnie, nie mając zbyt wielu środków, żeby wpływać na zmianę sytuacji, w której żył, wybierał to, co mógł, to, co miał pod ręką, a miał swój talent pisarski, który już wtedy czuł, że go ma i pragnął o tym pisać. Stąd w wielu swoich późniejszych utworach i w tych pierwszych, którymi właśnie debiutował, umieszczał historię właśnie tej warstwy społecznej, jaką byli chłopi. Widział w tej grupie społecznej ogromną siłę do właśnie przezwyciężenia, do walki z zaborcą i widział w tej grupie taką prawdziwą, szczerą chęć zmiany tej sytuacji życiowej, w której oni wszyscy się przecież znajdowali. Widział w tej grupie taką grupę, która najsilniej

nie stawia opór w codziennych czynnościach, w codziennym swoim życiu. Stawia opór zaborcy, chociażby na przykład przez silne trwanie w wierze przy kościele katolickim czy przy kościele unickim tutaj na naszych terenach właśnie bardziej wschodnich, podlaskich. I kiedy

początkujący pisarz, że będzie mógł, przyjeżdżając tutaj na te tereny, obserwować, jak chłopi żyją, jak wygląda ich codzienność, w jaki sposób oni faktycznie przeciwstawiają się zaborcy. I dlaczego on tutaj w ogóle przyjechał? No przecież nie przede wszystkim po to, żeby obserwować, czy jak żyje szlachta, czy jak żyją chłopi, bo głównym powodem była po prostu praca. Stefan Żyromski przyjechał tutaj na nasze tereny przede wszystkim z powodu pracy. Dlatego, że oprócz tego, że był początkującym pisarzem, który niewiele zarabiał i po prostu dokuczała mu tak zwana bieda, nie było go stać bardzo często na posiłki, nie było go stać na to, żeby kupić sobie obiady. Kiedy zbliżała się zima, bardzo często nie miał odpowiedniego okrycia wierzchniego i chodził w letnim palcie. Mieszkał w pokoju razem z kolegami, we dwóch, we trzech, zajmowali jeden pokój z jednym łóżkiem, gdzie jedna osoba spała na łóżku, reszta na podłodze i się zmieniali na przykład. Więc naprawdę to był bardzo trudny okres w jego życiu, bo to jest już czas, kiedy nie żyje jego mama, nie żyje tata. I on w zasadzie nie odziedzicza po nich żadnego majątku, więc jest naprawdę bardzo biednym człowiekiem. I sytuacja życiowa, finansowa zmusza go do tego, żeby zamiast skupiać się na rozwijaniu talentu pisarskiego, musi szukać pracy, a szuka jej jako nauczyciel. Wtedy mówiło się, że jako tak zwany guwerner, czyli taki prywatny nauczyciel, uczący dzieci najczęściej w ziemiańskich dworach. Jeden z takich dworów znajdował się wtedy niedaleko Siedlec w Łysowie. W Łysowie na Podlasiu, jak określa to Stefan Żeromski, również w swoim dzienniku, w swoim pamiętniku, który w tym czasie, w tym okresie skrupulatnie zapisywał. I w tym Łysowie znajdował się dosyć duży majątek, majątek państwa Dobrzyńskich. Natomiast w tym majątku mieszkała, akurat w tym konkretnym dworze, mieszkała jedna z córek państwa Dobrzyńskich, pani Aniela Żążewska, która miała syna Adasia. Ona była akurat wdową po Adamie Żążewskim, też słynnym wówczas literacie, krytyku literatury i pisarzu. I poszukiwała nauczyciela dla swojego syna, ponieważ ten miał zdawać egzaminy do gimnazjum kieleckiego, czyli tego samego, które wcześniej, kilka lat wcześniej ukończył Stefan Żeromski, więc wydawał się odpowiednim kandydatem, a jeszcze dodatkowo był znany, jakby polecony Anieli Żążewskiej przez panią Lucynę Żółkowską, która z kolei była wychowanką pobliskiego do Łysowa dworu w Padkowie Pruskim. W Padkowie Pruskim właścicielem ówcześnie w tym okresie był brat pani Lucyny Żółkowskiej, pan Adolf Kopeć. I pani Lucyna, która mieszkała już wtedy w Kielcach, poznała Stefana Żeromskiego i wiedząc, jakim jest człowiekiem, wiedziała też, że szukał pracy, poleciła go właśnie swojej kuzynce do pracy w łysowskim dworze. Też tak naprawdę ten przyjazd Stefana Żeromskiego w roku 1889 stał pod dużym znakiem zapytania, dlatego że Stefan Żeromski był w tym okresie bardzo chory. Dziś nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo znamy jego dalszą część życia. Wiemy, że napisał wiele wspaniałych powieści, ale w tamtym konkretnym momencie, w roku 1889, Stefan Żeromski miał początki takiej choroby, którą dzisiaj byśmy wyleczyli z łatwością. Ale w drugiej połowie XIX wieku zapalenie okostnej, czyli tak zwana potocznie choroba zwana próchnicą kości, przez niego samego zwana w jego dzienniku próchnicą kości, i to dodatkowo próchnicą kości jednej z jego dłoni. Jeżeli dobrze się wczytamy w dziennik, to chyba chodziło o lewą dłoń, ale nie wiem, czy nie upisał. Powiem szczerze, nie udało mi się tego nigdzie znaleźć, czy Stefan Żeromski mógł być leworęczny. Chyba nie. Chyba to nie była jego dłoń dominująca, ale musiał się oszczędzać, bo był to stan zapalny organizmu, który tak naprawdę postępował. I kiedy tylko pojawiły się pierwsze objawy bólu właśnie w lewej dłoni, no oczywiście zaczął szukać pomocy, zgłosił się do lekarza. I okazało się, że tą dłoń trzeba operować. Dzisiaj zapalenie okostnej byśmy prawdopodobnie wyleczyli antybiotykiem, który znamy już tak produkowany na szeroką skalę po II wojnie światowej. Natomiast wtedy był kompletnie nieznaną rzeczą i nie był stosowany w leczeniu żadnej z chorób. Wiele osób niestety umierało na choroby, na które my dzisiaj spokojnie możemy sobie znaleźć bardzo szybko ukojenie i wyleczenie, wyzdrowienie. Natomiast Stefan Żeromski niestety musiał być poddany operacji tak zwanego wyskrobania tych kości próchniczych. To był dla niego ogromny szok, kiedy on się o tym dowiedział. Co prawda chodziło tylko o dłoń, ale niestety wiedział, że z perspektywy

perspektywą tego, że ta choroba może się dalej rozszerzać i rozprzestrzeniać. I na pierwszą operację pojechał do Krakowa w czerwcu 1889 roku z polecenia kolegi i tak naprawdę ten pierwszy zabieg okazał się nieudany.

0: dzieł malarskich polskich i też miał tam okazję zobaczyć tego tak zwanego większego świata.
1: Myślę, że też porównał sobie, jak wygląda życie w innym zaborze, bo może jednak były różnice.
0: Tak, dokładnie. Dokonał sobie kilku takich różnych zapisków o tym zaborze austriackim, również odnośnie rozmów, które odbywał, czy chociażby z dorożkarzem, który go wiózł z dworca, który go podwoził. Zapisał parę tych rozmów, które później też jakby z tego dziennika wykorzystywał w swoich dziełach, w swoich powieściach, więc ta podróż też mu bardzo, bardzo dużo dała. Natomiast wracając do tematu chorej dłoni, no to niestety ten zabieg, on się udał na tamten moment, natomiast dłoń się niestety nie zagoiła, nie udało się usunąć wszystkich ognisk tych próchniczych w dłoni i niestety musiała być powtórzona. Powtórzona została we wrześniu tego samego roku w Warszawie i tak naprawdę polegała na tym, że trzeba było wyciąć całą kość śródręczną lewej dłoni. Też bardzo, bardzo poważny zabieg i no w zasadzie taki stawiający pod znakiem zapytania to, czy on będzie mógł w ogóle tej dłoni później używać. Ta rana się bardzo długo nie goiła, niestety, i w zasadzie w momencie, jak on przyjeżdża już tutaj na nasze tereny, po pobycie w Krakowie, po pobycie w Warszawie, już wie w listopadzie, że został przyjęty na posadę u Anieli Rzężewskiej we dworze w Łysowie. Już się szykuje w listopadzie właśnie do tego przyjazdu, te bóle ręki zaczynają się nasilać. Ale nie tylko to, bo niestety również wtedy zaczynają się jego pierwsze problemy ze wzrokiem. W październiku zaczynają go kłuć oczy, tak to opisuje, że jest to taki kłujący, pulsujący ból. I generalnie po kilku wizytach u różnych lekarzy okazuje się, że po prostu ma zapalenie oczu i rozwija się też stan zapalny w oczach, ale też przede wszystkim rozwija się krótkowzroczność. I to, co zalecają mu lekarze, to przede wszystkim nie czytać albo czytać mniej i nie pisać, czyli coś, co dla młodego, początkującego pisarza jest po prostu druzgocące. On nie może czytać i nie może pisać, a całym sobą chce to robić. Zresztą tak naprawdę ze wszystkich dostępnych mu wówczas rozrywek, a nie było ich tak wiele, jak my dzisiaj mamy chociażby pełny wachlarz, pełny dostęp różnego rodzaju rozrywek, no to czytanie było naprawdę jedną z jego głównych i rozrywek, ale też i pasji. Więc usłyszenie czegoś takiego od lekarza przez młodego człowieka to jest zadawanie sobie pytania o to, jaki jest sens mojego dalszego życia. I rzeczywiście, kiedy weźmiemy jego dziennik z tamtego okresu i zaczynamy czytać wpisy, to one są po prostu pełne depresyjnych wyznań na temat tego, że w zasadzie chyba czeka go już tylko śmierć. Że chciałby mieć jeszcze tylko rok, przynajmniej jeden rok życia w spokoju, żeby mógł opisać to, co siedzi w jego duszy, żeby mógł opisać to, co chce przekazać światu. I my dzisiaj wiemy, że to się potem udaje, prawda? Natomiast on w tamtym konkretnym momencie, przyjeżdżając tutaj do pracy w Łysowie, jest człowiekiem po prostu pogrążonym w depresji. Jest człowiekiem chorym. Jest niestety człowiekiem, który nie widzi żadnej przyszłości, jeżeli chodzi o jego osobę. Ma jakąś tlącą się nadzieję, że może będzie lepiej, natomiast te wpisy, które czytamy w dzienniku, raczej jednak przeważają te wpisy negatywne i takie pełne smutku, takie pełne też osamotnienia, bo on się po prostu czuł samotny. W zasadzie na stacjach mieszkał z kolegami, miał jednego serdecznego przyjaciela, no ale tak naprawdę wyjeżdżając musiał go zostawić. I czuł się też po prostu bardzo samotny. Przyjeżdżając tutaj na Podlasie, do Łysowa, on też tutaj nikogo tak naprawdę nie znał, bo był człowiekiem z polecenia. Nie przyjeżdżał do kogoś znajomego. Przyjeżdżał do obcych ludzi, w obcy teren, do jakiegoś dworu położonego pośrodku pól i lasów na Podlasiu.
1: Ale jednak się tam odnalazł i chyba nawet się zakochał, z tego co słyszałam.
0: Tak, i to jest dalsza część historii, do której możemy bardzo szybko przeskoczyć i zaraz do niej przeskoczymy. Tylko dlaczego ja tak dużo mówię o tym, kim on był w momencie, kiedy tu przyjeżdżał, bo to pozwala nam zrozumieć to, co się stało później w jego życiu i dlaczego tak bardzo i Siedlce, i Łysów stają się ważne później i w jego twórczości, i dlaczego tak bardzo zostają w jego pamięci. On przyjeżdża tutaj zbolały, przyjeżdża dokładnie 2 grudnia 1889 roku, więc przyjeżdża też w takim dosyć nieciekawym okresie, takiej troszeczkę listopadowo-grudniowej

0: ciemności i pomieszanej pogody, deszczu ze śniegiem, no, w niezbyt przyjemnej aurze. Też nie oszukujmy się, ale niestety jesienią i zimą krajobrazy nie są zbyt urodziwe. Więc przyjeżdża i pierwszy jego zapis z pobytu na Podlasiu, z pobytu już w Łysowie, z 3 grudnia, czyli z kolejnego dnia od przyjazdu, brzmi mniej więcej, zaczyna się takimi słowami, że wczoraj przyjechałem tutaj na Podlasie, przyjechałem po to, żeby umrzeć wśród nieznanych mi osób, których kochałem od dawna. Pisze też coś takiego, i to jest ta iskierka nadziei, że przyjechałem, aby odpocząć po burzach. Więc jest to ta iskierka nadziei, że może tu odpocznie, może dozna tu jakiegoś wytchnienia, ale z drugiej strony pisze, że żeby umrzeć wśród nieznanych mi ludzi, których kochałem od dawna. Tymi kochanymi od dawna ludźmi są właśnie ci, o których wspomniałam wcześniej, czyli właśnie chłopi, bo on ich po prostu kocha, on ich podziwia. Jako tą warstwę społeczną, która jest najodważniejsza w jego oczach, on ich podziwia i jest to pewnego rodzaju miłość do tej grupy społecznej, którą on pragnie obserwować, pragnie opisywać, pragnie podkreślić ich ważność, bo zazwyczaj za tą najważniejszą warstwę społeczną uważa się szlachtę i w tamtym okresie również, bo to są osoby decyzyjne, mające wpływ na wiele rzeczy. Jednak on nie upatruje w szlachcie tego odzyskania niepodległości, tylko właśnie w chłopach.
1: Ale to jest ciekawe, bo w sumie on był pozytywistycznym pisarzem, a to jest takie młodopolskie bardziej.
0: Tak, dokładnie. Troszeczkę może takie pomieszanie, ale trochę chyba on żyje na przełomie tej epoki. On się też wychowuje na pozytywistach. On tak jakby też może trochę konkuruje z pozytywistami, tak jak Bolesław Prus na przykład, który żyje w podobnym okresie, może jest trochę starszy od niego, ma z nim kontakt, znają się już później, w późniejszym okresie życia. Więc może jest to też jakaś forma konkurencji, natomiast jak się czyta dzienniki Żeromskiego, to raczej wygląda na to, że on widzi rzeczywiście, to jest jego szczera, głęboka wiara właśnie w tą warstwę społeczną, jaką są chłopi, jako taki jego pomysł na to, żeby tchnąć w ludzi ducha walki, żeby tchnąć w ludzi nadzieję. Zobaczcie, są ludzie, którzy może z pozoru nie mają nic, bo nie mają majątku i są zniewoleni pod różnymi względami, i materialnymi, ekonomicznymi, i narodowościowymi, a jednak potrafią żyć wolnie i potrafią jasno i wyraźnie powiedzieć: tego nie zrobię, tu nie pójdę, że się nie sprzedam, tak? Chociażby. I on to bardzo też ciekawie w swoim dzienniku opisuje i wykorzystuje w późniejszych swoich utworach. I w takim oto klimacie on tutaj do nas przyjeżdża. I teraz dlaczego mówię, że to wszystko jest takie szczególne? Dlatego, że kiedy czytamy sobie dzienniki i lektura pierwszych stron chociażby z jego pobytu, raczej dostarcza nam takich informacji, że może trochę czuł się tu przejazdem, że może właśnie nie wiedział, jak on się tutaj poukłada. Natomiast później to jest to, co ty wspomniałaś, że wszystko zaczyna się zmieniać, bo zaczyna poznawać tych ludzi, do których przyjechał, zaczyna poznawać okolice, w której mieszka, i zaczyna powoli się w tej okolicy zakochiwać, po prostu. Zaczyna zakochiwać się w krajobrazach, bo zima kiedyś ustępuje, prawda? Przychodzi piękna, wspaniała wiosna. Razem z wiosną przychodzą cieplejsze uczucia, które zaczyna żywić najpierw do swojej chlebodawczyni, że tak powiem, czyli do Anieli Żążewskiej. On po prostu na początku spędza z nią wszystkie popołudniowe, długie wieczory. Ona pięknie gra na fortepianie, on słucha jej koncertów. Ona jest też żoną pisarza, którego on podziwiał. Oczywiście byłą żoną, bo jest w tym okresie już wdową. Pięknie się wysławia, zwiedziła mnóstwo krajów, była we wspaniałych miejscach, mają wiele tematów do rozmowy. On jest nią też w pewnym sensie zauroczony, mimo że ona jest od niego sporo starsza. Natomiast ponieważ spędzają ze sobą dużo czasu, ona też daje mu dużo uwagi, ale też i zaczyna się nim opiekować, bo kiedy dowiaduje się, że on jest chory, właśnie ma między innymi chorą dłoń, i uwaga, w czasie pobytu w Łysowie, pod koniec grudnia, dokładnie 22 grudnia 1889 roku, on musi wrócić do Warszawy na 3. operację ręki. Więc on z tego Łysowa wraca do Warszawy, znowu jest operowany, i żeby móc zdążyć wrócić na Wigilię, bo wyjeżdża 22, i żeby móc zdążyć wrócić 24 z powrotem tutaj, żeby spędzić święta już jakby w miejscu, w którym zamieszkuje i w którym, no, znajdują się w danym momencie najbliższe dla niego osoby,

0: to zrobić szybko, więc poddaje się tej operacji bez znieczulenia. Ma tą dłoń ponownie otwieraną i czyszczoną, po prostu na żywca, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli.
1: To nawet trudno sobie teraz wyobrazić w tych czasach.
0: Tak, trudno sobie wyobrazić w ogóle taką odwagę do podjęcia takiej decyzji, więc zobaczmy, jak zmienia się jego postawa w przeciągu zaledwie miesiąca, nawet mniej, 3 tygodni. Jakiego bardzo przekonuje to ciepło, które on dostaje we dworze w Łysowie. On zostaje tam po prostu bardzo dobrze przyjęty. To, co jeszcze dostaje we dworze w Łysowie, to własny pokój. On prawdopodobnie pierwszy raz od bardzo dawna ma swój własny pokój, własne łóżko, bibliotekę, ma dostęp do książek, ma dostęp do czasopism, magazynów ówcześnie zbieranych przez byłego męża Anieli Rzążewskiej. On w tej bibliotece czuje się jak ryba w wodzie. Ma tam swoje ukochane książki i też wiele książek patriotycznych, chociażby dotyczących powstania listopadowego, które zbierał i kolekcjonował mąż Anieli Rzążewskiej, Adam Rzążewski. I on po prostu trafia w najwspanialsze dla niego w tym momencie możliwe miejsce, bo trafia do takiego azylu trochę. Trafia też do miejsca, gdzie zaczyna jeść regularne posiłki. Ja wiem, że to może brzmi śmiesznie, bo Stefan Żeromski to przecież jest wielki pisarz, ale on w tamtym okresie nie był wielkim pisarzem. I naprawdę to, co dostaje w tym dworze w Łysowie, to dostaje normalność. Taką, jaką byśmy my dzisiaj nazwali normalnością. Kończą się pewne jego problemy i zaczynają się te lepsze dni w jego życiu. Z wiosną przychodzi kolejne uczucie do pani Natalii Foyt. Różnie się to nazwisko zapisuje przez F-A-T-T-Y-T-T, ale ponieważ pochodzi gdzieś tam prawdopodobnie z języka węgierskiego, nie czytamy go Fight, tylko Foyt. Ale fight, myślę, też byłoby jak najbardziej poprawnie, bo myślę, że wiedzielibyśmy, o co chodzi. Ta pani zamieszkuje sąsiedni dwór, dwór w Padkowie Ruskim, który leży między Łysowem a Padkowem Pruskim, z którego został Stefan polecony. Więc te trzy dwory są dosyć blisko od siebie, mniej więcej w odległości powiedzmy około 5 kilometrów. Dzisiaj może troszkę mniej, 3 do 5. Ale to są takie główne dwory ziemiańskie, które tworzą ówczesny krajobraz tamtej okolicy. I w tym drugim dworze ta pani Natalia Foyt to nie jest tak naprawdę obca osoba. To jest tak naprawdę siostra Anieli Rzążewskiej, która ma zupełnie inne usposobienie niż Aniela Rzążewska. Nie jest taką światową kobietą jak Aniela Rzążewska, ale jest spokojną, delikatną domatorką, w której Stefan Żeromski zaczyna dostrzegać również pewien rodzaj ciepła, również pewien rodzaj takiej bliskości zaczyna z nią czuć po kilku rozmowach, po kilku spacerach. No i zaczyna przekierowywać w zasadzie z Anieli Rzążewskiej, zaczyna przekierowywać swoje uczucia na panią Natalię. Ale na przeszkodzie, jakby szczęśliwemu zakończeniu, stoi fakt, że pani Natalia jest mężatką. Jest ówcześnie żoną lekarza Michała Foyta, który jest w zasadzie właścicielem całego majątku i posiada dwie córeczki. Więc w tym okresie kierowanie uczuć na mężatkę to już jest pewien skandal, prawda? Natomiast pani Natalia nie pozostaje obojętną wobec Stefana. Ona też zaczyna wobec niego kierować takie cieplejsze uczucia. Częściej z nim rozmawia, częściej chadzają na spacery. I to w zasadzie tak trwa aż do lipca, sierpnia kolejnego roku 1890 już, gdzie ta ich znajomość staje się coraz bliższa. Oczywiście jak ktoś przeczytał dzienniki albo będzie je czytał, to dowie się dużo więcej pikantnych szczegółów na temat rozwoju tej relacji i też pewnego rodzaju romansu. Natomiast mi się wydaje, że w tamtym okresie, biorąc to wszystko pod uwagę, co powiedzieliśmy sobie o Stefanie Żeromskim, może w takim trochę przydługim wstępie, to nas ukierunkowuje też na to, czemu on tak bardzo lgnął. Najpierw do Anieli Rzążewskiej, z którą czuł taką bliskość, czuł się zaopiekowany dzięki niej, a później z Natalią Foyt, z którą po prostu z kolei czuł możliwość nawiązania już takiej relacji na zasadzie bardziej bratniej duszy, takiej osoby bardziej dla niego. Oczywiście i w jednym i w drugim przypadku niezbyt trafnie ulokował swoje uczucia i tak naprawdę nie nam to oceniać, tak mi się wydaje, z perspektywy czasu. Natomiast wiemy, że obecność tych dwóch pań i później jeszcze trzeciej pani, bo jeszcze powinniśmy wspomnieć o Stanisławie Levinson. To była nauczycielka córek pani Natalii, z którą troszeczkę flirtował, ale jak się

0: czytamy w dzienniki, to nie wiem, czy tak naprawdę powinniśmy ją wymieniać. Dlatego, że z nią to była bardziej taka gra, która miała polegać na tym, że on flirtuje z panią Stanisławą po to, żeby odciągnąć uwagę innych, zwłaszcza plotkarzy, od jego relacji z panią Natalią. Więc on rzeczywiście z tą panią Stanisławą spacerował, trzymali się pod rękę i przy stole z nią flirtował i sobie rozkosznie gawędzili, ale chyba to bardziej było takie troszeczkę na pokaz, żeby odciągnąć uwagę ludzi od tego, co on tak naprawdę czuje do pani Natalii. Więc świetny materiał na naprawdę dobry film, bardziej chyba nawet na serial, bo sami państwo słyszycie, że można byłoby to zrobić w wielu, wielu ciekawych odcinkach. Nie wdaje się w szczegóły tych relacji, one zajmują sporo miejsca w dzienniku Stefana Żeromskiego, ale jeżeli chcemy popodróżować śladami Stefana Żeromskiego na Podlasiu przez Siedlce do Łysowa, to tak naprawdę musimy sięgnąć po te dzienniki.
1: SK Siedlce. Radio
2: SK. SK. SK. Summer.
3: Monika Półbratek. W przyszły weekend rycerze znów będą toczyć boje na zamku w Liwie. O szczegółach Eliza Czapska, dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku.
4: 8 sierpnia w sobotę zapraszamy państwa już po raz 23 na turniej rycerski o piersi księżnej Anny Mazowieckiej. Od godziny 11 do późnych godzin wieczornych, bo kończymy spektaklem Teatru Ognia o godzinie 22, a więc tak no bardzo czarodziejsko po tym dniu pełnym zmagań, szczęku żelaza, kiedy to prawdziwi rycerze będą stawali do boju, bo pamiętamy, że ci zawodnicy, którzy biorą udział w turnieju, to są zawodowcy.
3: Warto wybrać się do zamku w Liwie, żeby móc zobaczyć ich w akcji.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski, a w nim rozmowa o książkach. Ze mną Renata Chojecka, siedlecka autorka, która ma na swoim koncie już 3 publikacje, w tym najnowszą, a także swój udział w antologii Klubu Literackiego Prozak Siedlce. Najnowsza książka pod tytułem Matczyne Słowa ma to do siebie, że z tego co słyszałam, by dobrze ją zrozumieć, warto znać również twoje wcześniejsze dokonania literackie. Dlatego powiedz nam może na początek, od czego się zaczęło?
1: SK Siedlce.
5: No zaczęło się tak naprawdę od wspomnień, które zostawiła moja mama, która była w Siedlcach znaną poetką, Krystyna Chojecka. I po jej śmierci w 3 miesiące później znalazłem wspomnienia niepublikowane i niedokończone. I pomyślałem, że mama już tego nie dokończy, więc nie mając całkowicie doświadczenia w pisaniu prozą wtedy, postanowiłem spróbować za mamę je dokończyć. Na szczęście na pierwszym zeszycie napisała tytuły rozdziałów, które chciała napisać. To mi bardzo pomogło. I w trakcie dopełniania tych wspomnień, w dosłusznym już wieku, który mam, zrozumiałem, jak bardzo są ważne słowa mamy kierowane do dziecka od małego. Wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy, jakie to ma wielkie znaczenie. Przyszedł też taki moment, że nie zawsze się zgadzałem z mamą, bo jak człowiek dorasta, to jest taki lekki bunt, a czasem nie całkiem lekki, a duży, że wydaje się człowiekowi młodemu, że zjadł wszystkie rozumy i co tam starzy wiedzą, nie? Ale potem przychodzi refleksja, a u mnie bardzo przyszła ta refleksja właśnie po śmierci mamy, która była ze mną przez całe moje życie dotychczasowe, przez 60 lat wtedy. I zrozumiałem, że te słowa, które matka na co dzień kieruje do dzieci swoich, mimo czasem tego buntu, gdzieś tam pozostają te słowa. Nie znikają, nie. One jednak kształtują człowieka. No, czasami towarzystwo troszeczkę zmanieruje, czy ma jakiś tam wpływ na młodość, dorosłość potem, ale jednak takie proste, zwykłe słowa, jak szanuj każdego człowieka bez względu na to, czy to jest ktoś wykształcony, czy ma podstawowe, czy wyższe wykształcenie, nie kłam, nie kradnij. No, to są takie rzeczy, jak

0: credo dla każdego człowieka.
1: Dają taką inspirację co do tego, jak prowadzić swoje życie.
0: Tak. I właściwie to w dzisiejszym czasie bardzo dobrze było, żeby ludzie wracali do tych wartości, bo często jest tak, że młodzież jest troszkę zagubiona. Nie wie, uciekają te wartości, brak autorytetów. I to jest lekki problem w tej chwili, tak uważam. Ale generalnie to chodziło mi o to, że te słowo mamy pozostały, choć mówię nie zawsze, nie od początku słuchane aż tak bardzo, bo co to mama mówi, nie? Ale jednak zostają, więc po wydaniu tamtej książki, po dokończeniu wspomnień mamy, pomyślałem, że dobrze by było napisać coś, pokazać właśnie w jaki sposób te słowa matki w domu pozostają w człowieku. No trwało to parę ładnych lat, przyznam, że już kiedyś sobie obiecywałem, że to zrobię, ale no jeszcze początkowo praca zawodowa, to troszkę tam przeszkadzało, potem takie no niektóre myśli w głowie, że przecież człowiek nie wszystko w życiu zrobił elegancko, że czasem można by było się za coś powstydzić. To tak mnie troszeczkę blokowało, ale jakiś czas temu spotkałam moją ukochaną nauczycielkę ze szkoły podstawowej numer 2 w Siedlcach, panią Barbarę Pietruchowską, po 51 latach. Więc spotkanie było no, bardzo wzruszające i pomyślałam, że ta pani też miała na mnie wpływ, bo strasznie kochałam sport, a ona uczyła nas wtedy w WF-u. No i wtedy to był taki impuls, żeby siąść i jednak już dokończyć tą książkę. I chcę promować tą drugą książkę, właściwie trzecią. Druga powstała z opowiadań pisanych w prozaku. Ale jednak ona jest złączona tak jakby z tą pierwszą. Jest tak jakby cykl, że pierwsza książka o mamie, a teraz moje życie, ale tylko do pełnoletności. Proszę się nie bać, to nie będzie całe życie moje, bo pewnie może nie byłoby takie bardzo ciekawe z tym zwykłym, szarym, prostym człowiekiem. No ale coś tam chcę przekazać dla Siedlczan, bo bardzo dużo w moich opowiadaniach i tutaj także wspominam Siedlce te dawne, których już nie ma. Budynki, ludzi. Chcę zachować trochę tych rzeczy, żeby nie było tylko samej tej nowoczesności, nie? I tych jakichś aktualnych spraw.
1: Ocalić wspomnienia.
0: Ocalić wspomnienia, tak. Zwłaszcza o mamie, dzięki której, no, choć mówię, nie zawsze się z nią zgadzałam, ale dzięki niej jestem taka, jaka jest. Na pewno. To jest bez dwóch zdań. Matka jest najważniejsza w życiu.
1: Może przypomnijmy w ogóle fabułę tych wcześniejszych książek, bo też myślę, że warto, zwłaszcza, że dotyczyły tak historycznie też Siedlec.
0: Tak, mama opisała swoje życie w tej pierwszej książce, którą wydałam. Moja mama Krysia, życie słowem naznaczone, właśnie też słowo, prawda? Opisała swoje życie, które było związane właściwie tylko z Siedlcami. Bo tutaj się urodziła, tutaj przez wiele lat mieszkała i tutaj zmarła. I też pisząc tą historię swojego życia, mama opisywała bardzo dużo miejsc i ludzi związanych z Siedlcami. Szalenie ciekawy jest okres, kiedy opisuje II wojnę światową.

I też pisząc tą historię swojego życia, mama opisywała bardzo dużo miejsc i ludzi związanych z Siedlcami. Szalenie ciekawy jest okres, kiedy opisuje II wojnę światową.

Goleniu, to co się działo tutaj w Siedlcach, bardzo ciekawe rzeczy. I ja mam taki tak jakby podobną smykałkę, w sensie właśnie, żeby ocalić od zapomnienia te dawne Siedlce. Też nie tylko to w opowiadaniach jest, też jako Stowarzyszenie Prozak Siedlce swego czasu wystąpiliśmy do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęcie postępowania i opieki nad ostatnimi trzema czy czterema, przepraszam, nie pamiętam, kamienicami sprzed wojny, które były tak zwanym małym getto. Czy duże getto w czasie wojny było dużo większe, bardzo duże, ale potem jak Niemcy je likwidowali, to był tak zwany trójkąt taki, dzisiejsza ulica Księdza Jana Niedziałka, kawałek ulicy Osłonowicza i ulica 22 lipca, teraz jest 11 listopada. I z tego trójkąta zostało już tylko 3-4 kamienice, więc one są bardzo ważne, że tak powiem, dla miasta i dla społeczności nas, Siedlczan. Czasami zastanawiałam się, co te, jakby te kamienice umiały mówić, co one by powiedziały. No pewnie bardzo dużo, bo czytałem swego czasu książkę wspomnienia jednej z Żydówek, które tam były, która oddała, to była Cypa, ale nie pamiętam nazwiska, swoje dziecko trzem Polkom, które w Siedlcach mieszkały, koleżankom ze średniej szkoły. No i ta dziewczynka się uratowała, przeżyła. Matka oczywiście nie, bo potem Niemcy zlikwidowali całkiem te getto. Ale i pokazuje inne jakieś tam uliczki, czy ludzi właśnie związanych z Siedlcami. Tutaj w tej drugiej tej części zatytułowana jest książka Matczyna Słowa, bo chodzi o to, że mama dużo mówiła, dużo pisała. Ma to wielkie znaczenie, to co mówię, podkreślam, matka mówi do dzieci swoich. I tu starałem się pokazać też wpływ mamy. Okazuje się, że nie tylko na mnie. Jest rozdział tutaj o dzieciach z Rzeszotkowa, to jest wieś koło Chołubli. I tam chodziły dzieci z Rzeszotkowa i z Uziąb. Mama tam uczyła przez jakiś czas. I jak się okazuje, bo spotkałam panią, która była uczennicą mamy, że mama w fajny sposób też mówiła ważne słowa do dzieci szkolnych, nie tylko swoich rodzonych, ale i do szkolnych. Jest nawet tutaj w tej nowej książce zamieszczony Bal w lesie. To jest tak jakby bajka, przedstawienie noworoczne napisane przez mamę, odgrywane przez dzieci szkolne. A mama też kładła bardzo duży nacisk na, nie mając majątku, bo nie miała go, więc próbowała nas zarazić kulturą, sztuką, filmem, a dzieci ze wsi, które na przykład nigdy nawet nie były w Siedlcach, potrafiła przywieźć 10 dzieci do nas, gdzie były dwa małe pokoiki i kuchnia, i te dzieci jak śledzie spały w nocy, raniutko jechały do Warszawy zobaczyć w ogóle stolicę kraju, nie? To było przeżycie niesamowite dla tych dzieciaków. I na przykład były w zoo, czy gdzieś tam zwiedzały. Potem znowu nocowały, więc to było... Ja się wtedy nie bardzo z tym godziłam, bo to warunki, jakie przecież 10 dzieci, a jeszcze były dwa psy w domu. No ale po jakimś czasie dopiero zrozumiałam, że mama po prostu chciała i tym dzieciom otwierać świat, pokazywać im ten świat, nie tylko ten, gdzie się tam na co dzień mieszka. Także dzięki mamie ja zaczęłam pisać, co prawda nie wiersze, chociaż kiedyś tam troszkę popełniłam wierszy, ale niewielkiego lotu. A dzięki temu, że dokończyłam te wspomnienia za mamę, akurat w tym czasie dziennikarz jednej z siedleckich gazet powołał do życia klub literacki Prozak Siedlce. I dzięki Bartkowi, który prowadzi ten klub do dziś,
Więc już minęło 6 lat.

0: Ну, мають слушний вік, причеш, розвіям свої умієнтності, бо достає такі підставові інформації, як писати, якісь техніки, якісь хвити літерацькі. Ну, кіжись в клубі прозак спотикаємося аматорі, так направді, писання, але люди, які кохають то робити.
1: А варто теж вспомнити, що люди з різних середовиськ і в різному віку.
0: Так, і з різних місцевостей. Mm-hmm. Бо мамы мешканцев Сідлец, мамы мешканца Мінська-Мазовицкого, мамы мешканка Лукова і є кілька осіб з Косоволяцького. Więc spotyka się młodzi, starsi, przeróżne zawody i ludzie, którzy no, czują potrzebę przelania swoich jakichś tam myśli na papier. Bardzo fajnie to wygląda. Z tego co wiem, to w promieniu może 100 km nie ma takiej drugiej grupy, bo często są grupy, ale poetów, a prozaików no już niekoniecznie. I to jest szalenie motywujące, takie, ta grupa, te spotkania, bo tak może by się na co dzień nie chciało tam do czegoś przysiąść. A jak mamy tak zwane zadane prace domowe na jakiś konkretny temat, no wtedy człowiek dostaje impuls, nie? Że aha, dobra, to napiszę to czy tamto i jakieś teksty się pokazują. Dzięki temu też udało się wydać no, niewielką książeczkę, ale jest. W grudniu nasz moderator, prowadzący wymyślił, właściwie zainspirowany czyimś innym pomysłem, żeby pisać codziennie. No jak wiadomo, grudzień to nie jest sprzyjający do takich rzeczy, bo to święta, bo sprzątanie, bo gotowanie, bo takie różne rzeczy, prawda? Ale udało się pisać codziennie. No i z tego powstała książka Prozakowie Czas Miniony, w której też jest bardzo dużo odniesień do miasta, gdzie pokazuje ludzi, tak jak Żółta Buczyńska, bardzo znana w Siedlcach, zresztą honorowy obywatel miasta Siedlce swego czasu, jak zespół właśnie Pieśni i Tańce Podlasie, jak uliczki stare, jak Asłanowicza, dawne drewniane domy, jak Siedlecki Park, jak Jacek, który kiedyś w czasie wichury został zrzucony, figura Jacka z budynku muzeum.
1: Tak, pamiętam to.
0: Także, no mówię, bardzo często chcę ocalić od zapomnienia nasze miasto i ludzi, bo niestety stare budynki są burzone bardzo często bez refleksji nawet takiej, że to jakiś budynek może być historyczny, że ma jakąś duszę ten stary dom.
1: Tak nawet nazwy ulic się zmieniają dosyć często z biegiem
0: tak,
1: lat.
0: Też. Ludzie odchodzą. Przecież jest wielu pasjonatów historii. Niektórzy, znam kilku takich panów starszych, którzy zawodowo w ogóle nie byli związani z historią. A wystarczy wziąć takiego starszego pana jednego, iść na Siedlecki Cmentarz na przykład, gdzie potrafi pokazać kilkanaście grobów powstańców styczniowych czy innych jakichś zacnych obywateli miasta, o których tak na co dzień to się nie bardzo pamięta. Dlatego w swoich opowiadaniach, gdzie mogę, to wkładam, że tak powiem, jakieś akcenty siedleckie i ludzi, i budynki, miejsca, czy zdarzenia jakieś. No, chociaż ostatnio to tak też się ułoży, bo nasz Bartosz w tamtym roku znowu wymyślił w grudniowe to wyzwanie i pisaliśmy codziennie. No ja dzięki temu, że jestem już na szczęśliwej emeryturze, to mam ten czas, chociaż też nie codziennie tu chcę siedzieć i pisać, ale jednak. I z tego materiału myślę, że powstanie kolejna publikacja za może w następnym roku, no bo to jednak praca przy wydaniu książki, przy opracowaniu tego wszystkiego to trwa bardzo długo niestety. O siedleckich kloszardach, bo życie czasami jest kolorowe, w sensie, że jest różne. Nie zawsze człowiek stoi sztywno na tych swoich nogach. Ten krzyż, który się dostaje w domu, czasem się troszkę krzywi i różnie bywa bardzo. Mówię tak kolorowo, nie? Ale

0: to jest tak troszeczkę przyśmiewczo, że tak powiem. Ale najważniejsze jest to, żeby jednak, nawet jeśli się sięgnie dna, żeby stanąć na te nogi, wrócić na prostą. I w tej historii, którą opisałem w tamtym roku w grudniu, mówię, daj Boże, uda się to wydać, jest historia siedleckich kloszardów, bezdomnych, którzy no, z biegiem okoliczności, a może i dzięki innym dobrym ludziom, którzy nie oceniają nas tylko po wyglądzie, złym załóżmy, czy brudnym, jak człowiek nieraz jest taki bezdomny, pomagają stanąć komuś na nogi, wrócić do dobrego życia.
1: A czy to jest historia, która powstała na faktach, czy jednak jest zmyślona?
0: Jest zmyślona, tylko tyle, że no, są pewne historie, tak jakby wtręty takie, że no, czasem się widzi takich ludzi, prawda, na mieście, że nie za miło pachnie, jak się koło niego przechodzi. Mężczyzna, załóżmy, nieogolony, wyciąga rękę po jakieś datki. Kiedyś mnie zaczepił taki pan, to po prostu powiedziałem, to ja pójdę panu kupię to jedzenie. No i no dobrze, no to poszliśmy do sklepu, kupiłem mu tam chleb, jakieś paszty, takie rzeczy. A bo jak głodny, no dobra, nie? A jak dam pieniądze, to nie wiadomo, na co one pójdą. I to mnie też tak trochę zainspirowało, ale też mnie zainspirował temat, że przy jednej z siedleckich ulic widziałem taki stary dom i tam był pożar. Z tego co wiem, to tam zginął człowiek. Ale tak przyszedł taki moment, że sobie myślę, no stary, fajny, drewniany dom, nie? Niedawno też przy mojej ulicy, gdzie mieszkam, został zniszczony taki piękny, drewniany dom, no nie Schmidermajer z Otwocka, ale bardzo fajne rzeźbione elementy miał. I też to było między innymi właśnie inspiracją, żeby coś o tym napisać, nie? Że te dawne rzeczy, te dawne budynki, no aż żal, jeśli niszczą. I w tej chwili tutaj, na przykład koło mnie, został zniszczony całkiem ten dom. Stawiany jest budynek murowany, wiadomo jak dzisiaj się buduje. Nie wiem co tam będzie, jakiś zakład usługowy czy coś, tak myślę, bo to raczej na jakieś tam biuro czy na coś, nie wiem dokładnie, ale no już nie ma tego ładnego domu starego. I tu jest żal. I mówię, chciałem napisać o tych kloszardach i o starszych ludziach, biednych, bezdomnych, ale i o starych siedlcach. Bo oni tam sobie znajdują bezpański taki dom, opuszczony tak jakby niedaleko cmentarza, blisko w siedlcach. Także no, cały czas te wątki siedleckie się pojawiają w tych opowiadaniach.
2: SK Siedlce.
1: Tutaj warto też przypomnieć, że zarówno bardzo młode osoby, jak i te starsze mogą wciąż dołączać do klubu literackiego Prozak Siedlce, który jest cały czas otwarty na przyjmowanie nowych osób.
0: Jak wspominałem, klub literacki Prozak Siedlce powstał już parę ładnych lat temu i ja widzę w sobie wielką zmianę w formie pisania, w tym jak używam słów i języka. Dlatego bardzo zachęcam ludzi, którzy do tej pory pisali do szuflady. Bo są tacy, na pewno. Uważam, że trzeba wychodzić z tymi swoimi tekstami. No ja to zrobiłem po raz pierwszy, mając ponad 60 lat. Więc późno, ale jednak. I bardzo serdecznie zapraszam na spotkania klubu. Można nas odnaleźć na Facebooku. Spotkania są w tej chwili raz na dwa miesiące i naprawdę można się wiele nauczyć.
1: To może wróćmy do tej najnowszej książki. Może tak opowiedz jakiś fragment fabuły, żeby tak bardziej przybliżyć. No,
0: ta pierwsza część to są wszystkie autentyczne historie z mojego życia. Jest pierwsze Boże Narodzenie, które troszeczkę pamiętam, ale nie do końca, bo byłam za mała. Jest Dom Dziecka, który już pamiętam, a dlatego Dom Dziecka, że mama nie złamała słowa honoru danego koleżance, przez co została oskarżona przez prokuratora z Siedlec i została wywieziona do Warszawy do aresztu śledczego, a my, ja z siostrą, w jednym domu dziecka w Rycicach, a bracia w drugim domu dziecka byliśmy przez prawie miesiąc bez mamy. A potem to już takie moje, takie już życie bardziej... No, w szkole podstawowej złapano mnie na paleniu papierosów. W siódmej klasie. Dzięki takiej jakiejś małej dziewczynce, która mnie wydała, że palę. Szkoła podstawowa to też sport. Właśnie spotkanie z panią Barbarą Pietruchowską. Wtedy i po 50 paru latach. Kolorowe życie, w sensie, że czasem jest fajnie, czasem troszkę gorzej. Nigdy nie byłam ideałem i nie jestem. Ale summa summarum, ważne jest to, żeby zrozumieć, co się robi, nawet jak jest błąd jakiś, żeby potem móc sobie spojrzeć rano w lustro, zobaczyć samego siebie. I wtedy się przypominają słowa mamy. A mówiłam, nie rób tak, czy zrób tak. No to wtedy w młodości człowiek się nie bardzo godził. Także tutaj w tych opowiadaniach jest no tak troszkę mojego tego życia, to tak mniej więcej do pełnoletności. No i nie staram się lukrować, tylko pisać prawdę. Po prostu w formie opowiadań. Myślę, że to jest ciekawsza forma. Taka inna, nie to jak zwykłe takie autobiografie jakieś ludzkie, nie? To jest tak troszeczkę inaczej napisane.
1: Jako osoba, która jest już doświadczonym autorem, bo wydałaś 3 różne publikacje, a także brałaś udział w wydaniu zbioru opowiadań w antologii, powiedz, jak w ogóle wygląda taki proces wydania własnej twórczości? Czy to jest bardzo skomplikowane? Na czym polega, jak przebiega?
0: No, jak się okazuje, jak przez wiele lat byłam zwykłym czytelnikiem książek, normalnie to człowiek nie ma zielonego pojęcia, jaka to jest praca. Dopiero jak przy wydawaniu tej pierwszej książki Wspomnień Mamy, ale i przy tych kolejnych, no to jest niesamowita rzecz. Powstanie tekstu to jest, ja wiem, może około 50% pracy. Potem trzeba to ułożyć, że tak powiem, w formie książki. Ktoś, kto się bardzo dobrze zna, jak to się robi, więc składa tą książkę. Oczywiście wcześniej bierze w ręce ten tekst redaktor czy korektor, bo mimo, że uczymy się języka polskiego w szkołach, to jednak nie zawsze ten na potocznie używany język jest właściwy i odpowiedni do wydruku tego języka. Decyduje się w trakcie wydawania książki o prozaicznej rzeczy, jak na przykład margines. Z tej strony, z zewnątrz szersze czy w środku, decyduje się o wstawianiu wkładek tak zwanych, czyli jakichś zdjęć. A wkładki się robi, że na jednej kartce nie jest jedno zdjęcie, choć często jest jedno, jak jest duże, prawda? Ale są nieraz montaże, więc to też jest ważne. Nasycenie koloru, okładka, to jest ból głowy, żeby tytuł książki, ja przy pierwszej tej Wspomnieniach dokończonych mamy z dwoma koleżankami, które dzisiaj są moimi koleżankami, kiedyś to były no, nieznajome panie, ale pomagały mi. Rozmawiałyśmy na temat 3 pierwszych stron ponad 4 godziny. To się wydaje niesamowite, że to można aż tyle, ale jednak tak trwał ten proces, bo okładka musi być niesztampowa, taka, żeby ona zainteresowała potencjalnego czytelnika.
1: Żeby ktoś kupił książkę po okładce.
0: Tak. Bo ludzie widzą oczami przecież, nie? I jeśli jest coś interesującego, tak samo czy jakieś ubranie, czy książka, to już nie ma znaczenia, ale oczy decydują, nie? Że ten wzrok się na czymś tam zawiesza. Tytuł jest bardzo ważny, bo też ten tytuł przyciąga, te pierwsze spojrzenie. No ale mówię, sama praca nad wydaniem książki to jest tak mozolny proces, bo redaktor, korektor, potem człowiek, który składa książkę, dochodzi człowiek, który tworzy te wkładki, zdjęcia na przykład. Robi się pierwszy próbny wydruk, sprawdza się to jeszcze, bo są błędy, często literowe, tylko literówki tak zwane, drobne, ale to trzeba przeczytać. Więc znowu ktoś siedzi, czyta, no, u mnie to akurat ja zawsze też sprawdzam. I dopiero potem jest ostateczna wersja takiej książki. No już dzisiaj, w tym momencie, przy wydawaniu trzeciej już książki,

0: właściwie, bo ona już jest wydana. No to już, mogę powiedzieć, że jestem tak zwana stara wyga pod tym względem, że zwracam na wiele rzeczy uwagę, ale w dalszym ciągu jak coś powstaje, daję przyjaciółce i ona też spogląda na to i zawsze są jakieś uwagi. A to czemu to jest tak? A to czemu jest tak? A może tak by było lepiej? Więc nie to, że sam autor przechodzi przez ten proces, bardzo często trzeba wspomagać się, że tak powiem, u mnie akurat przyjaciółmi, nie? Że oni tam pomagają. Przy każdej z książek to było to samo. Bardzo często tutaj było chyba ze trzy tytuły tej książki. Stanęło na końcu matczyne słowa, ale wcześniej były jakieś inne propozycje. No, a pomyśl, a może tak, a może tak. No, ale w końcu wygrał ten tytuł przy tej ostatniej książce, bo no, to jest nawiązanie, zresztą nawet okładka tej książki nawiązuje do wspomnień mamy. Bo tam na okładce były moja mama Krysia, życie słowem naznaczone, bo i słowo, które mówione i dużo pisała. I na okładce matczynych słów jest taka sama prawie kolorystyka nawiązująca do poprzedniej. Na dole są kontury miasta, czyli na przykład Jacek, Katedra czy Krzyż Papieski z Błoń Siedleckich. Ale zamiast rysunku ręcznego, który robiła moja bratanica, zamiast rysunku twarzy mojej mamy, jestem ja, ale w wieku takim, nie wiem, gdzieś 2-3 latka może mam w kapeliusiku. Jedna ze znajomych zadała mi pytanie, czemu akurat takie zdjęcie. Powiedziałam, no, najważniejsze słowa, które człowiek chłonie od mamy, to są w wieku dziecięcym, młodzieńczym, nie? Najczęściej. Dodatkowo ja opisałam też tylko do swojej pełnoletności. Dalej nie ma całego, że tak powiem, życia. No i podkreślenie to jest do słów, że te, tak jak wcześniej mówiłam, że te słowa mamy zawsze zostają gdzieś tam w środku w duszy, w dziecku. I też to, że ja też piszę, słowem się posługuję.
1: Więc na zakończenie rozmowy odsyłamy do twojej najnowszej książki Matczyne Słowa. Miejmy nadzieję, że nasi słuchacze zechcą się z nią zapoznać.
0: Tak.
1: A ja przypomnę, że gościem Radia SK Siedlce była Renata Chojecka, siedlecka pisarka.
2: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, a ze mną w studiu Radia SK Siedlce lokalna artystka Bronka, czyli Dominika Szcześniak, która za chwilę opowie nam więcej o swojej twórczości. No właśnie, może zacznijmy od przedstawienia. Powiedz nam, czym się zajmujesz?
3: Cześć, jestem Bronka i jestem wokalistką i producentką. Piszę swoje utwory, ale także utwory dla innych wokalistów i artystów. Głównie zajmuję się muzyką.
1: I pochodzisz z okolic Łukowa.
3: Tak, tak. Z Wojciechowa dokładnie.
1: Powiedz może, jak rozpoczęła

0: przejdzie, jak moi rodzice czasami, mój tato tak zawsze się troszkę śmiał z tego. Nie śmiał się w sensie, że to nie jest nic poważnego, tylko bardziej w sensie takim, że
1: słomiany zapach.
0: Tak, że czasami tak chyba jest, nie, że tak patrzymy. Ja mam uczniów też, dlatego tak porównuję czasami rodzice, a że przyjdzie i już jej się znudzi, nie, że jest takie gdzieś tam przeświadczenie. No ale to zostało na dłużej, stało się bardziej poważnym taką... nawet w jakimś tam stopniu moją pracą, tak? Poważnym jakimś takim elementem i zawodem w moim życiu, więc no tak to się zaczęło.
1: A podobno też w Siedlcach śpiewałaś?
0: Tak. Ja pamiętam, chyba z 10 lat temu chyba to była. Występowałam razem ze swoim zespołem na festiwalu, Hosanna Festival jest w Siedlcach i razem z kontrabasistą i z pianistą mieliśmy wtedy taki skład, takie trio i wygraliśmy wtedy ten festiwal, więc no taka fajna to była też dla nas przygoda i też no takie docenienie naszej pracy, więc tak, rzeczywiście była taka tutaj przygoda nasza, moja artystyczna i też mojego zespołu na tamten czas, także super.
1: Kto jest dla ciebie takim muzycznym wzorem do naśladowania?
0: Ja mam chyba dużo jakichś takich inspiracji muzycznych, bo one są dosyć takie że chyba nie mam takiego typowego stylu, który jest dla mnie jakiś taki, tak jak niektórzy, że to jest rock albo dance, albo muzyka bardziej taka klasyczna. Dla mnie z każdej muzyki wyciągam jakąś inspirację dla siebie i słucham, mogę powiedzieć, co aktualnie słucham jakichś zespołów i czym się inspiruję. Myślę, że z takich polskich zespołów to jest Kasia Sochacka, które teksty bardzo gdzieś tam przemawiają do mnie i są bardzo piękne. Kasia Linz też, która w ogóle też bardzo inspiruje mi swoim stylem. Nie tylko muzycznym, ale też całym jakby tą swoją kreacją. Też Måneskin, jeżeli z takich zagranicznych zespołów, też Tiesto, David Guetta, z takich bardziej dance'owych producentów muzycznych. Myślę, że gdzieś ten styl muzyczny trochę też ostatnio jest mi bliższy, tak myślę. Więc to są takie moje inspiracje, z których gdzieś czerpię i które są dla mnie jakoś tak na ten moment gdzieś inspirujące.
1: Sama piszesz teksty swoich utworów?
0: Tak, sama piszę teksty. Tak, zazwyczaj ja też sama. Chyba wszystkie teksty, które napisałam, były napisane przeze mnie. Jeszcze nie miałam okazji zaśpiewać. A nie, przepraszam, teraz taki projekt, nie mogę za dużo powiedzieć, ale pracuję z takim artystą nad projektem, w którym rzeczywiście będę śpiewała teksty napisane przez innego artystę.
1: A podobno też DJ-ką się zajmujesz.
0: A tak, to jest też taka jedna z moich... No jakichś zainteresowań, tak? Bo gdzieś ta muzyka towarzyszy mi pod każdym kątem, też w produkcji, więc gdzieś tam ta DJ-ka chyba się tak mocno gdzieś znalazłem, więc jest spójna, więc gdzieś też mnie zainteresowała bardzo mocno i jest jakąś tam działką w moim życiu, którą też zaczęłam wykonywać i która jest bardzo dla mnie fajna, inspirująca i ciekawa też. Więc tak, zajmuję się DJ-ką. jakby ktoś chciał, to zapraszam. Obsługuję różne imprezy, I też jest to fajna zabawa.
1: A może powiedzmy na początek, gdzie można cię posłuchać?
0: Można mnie posłuchać na Spotify'u, na wszystkich platformach streamingowych, na YouTubie również. Tak, to co te? Oprócz tego jeszcze mam swoją stronę internetową, jak ktoś ma ochotę, to tam wszystko jest w jednym miejscu, więc może najłatwiej też mnie poznać, bo też są różne zakładki, w których jest konkretna informacja o tym, czym się zajmuję. Adres tej strony to www.bronkaart.pl. Więc zapraszam oczywiście do odwiedzania mojej strony internetowej. Tam są różne zakładki, bo też zajmuję się produkcją, też miksem i masteringiem, DJingiem. No i też jakby swoją twórczością, tak? Czyli też piszę i komponuję swoje utwory.
1: Skąd w ogóle pomysł na taki pseudonim artystyczny?
0: To jest moje drugie imię po babci, więc tak zostało. Gdzieś tam na studiach zawsze każdy do mnie, Bronka i chyba tak zostało, nie? Że gdzieś w pewnym środowisku to było tak mocno akcentowane, czy też tożsame ze mną i już chyba tak zostało i jakoś zaczęłam tworzyć pod tym pseudonimem i gdzieś jest to już takie spójne ze mną, prawda? Moja babcia też śpiewała, więc myślę, że to gdzieś jest takie, prawda?
1: Tradycja rodzinna.
0: Tak, tradycja rodzinna, ale myślę, że to drugie imię też coś

0: znaczy i jest po niej, a że ona też była ze sztuką w jakimś tam stopniu związana na tamten czas, w którym była, więc to też myślę, że to też takie właśnie spójne w sobie jest.
1: To może opowiedz o swoich takich dokonaniach muzycznych z ostatnich lat, bo wiem, że już kilka singli było.
0: Tak, było kilka singli, nagrałam, ostatnio myślę, że może zacznę od początku, nagrałam swoją autorską płytę, to było przed pandemią, więc taki niefortunny czas to było, wtedy akurat wydałam płytę i wszystko, był lockdown, więc totalnie wszystko pozamykane, ten pierwszy etap, więc tak wszystko to opadło, ale to był taki czas chyba też mojej wewnętrznej jakby dojrzewania mojego, tak bym mogła powiedzieć, bo gdzieś tam ja też poszukiwałam swoją drogę taką twórczą i artystyczną, współpracowałam z różnymi artystami i też pisałam teksty dla innych artystów i komponowałam i w pewnym momencie jakoś tak we mnie dojrzewało to, gdzie jakby w którą stronę gdzieś ta moja twórczość zmierza. I myślę, że przez ostatni taki rok, to jest taki rok dla mnie, gdzie ja tak może odżyłam, nie? Twórczo, że nagrałam jeden singiel, to pierwszy singiel po takim dłuższym czasie było razem z moim takim przyjacielem Dominikiem, Ostatnia Stacja. Nagraliśmy wspólnie, gdzie już wyprodukowałam ten utwór jakby sama i całą tą produkcję się zajęłam też jakby kompozycją. Później jeszcze wydałam singiel z Michaelem, który pochodzi z Afryki, więc jest taki bardzo multikulturowy ten singiel, taki afropopowy, bardzo, bardzo fajny summertime, więc na pewno wnoszący dużo pozytywnej energii. No i teraz ostatnio wydałam kolejny singiel, to jest Obudź Mnie, taki, myślę, że taki singiel, który jest takim zawieszeniem pomiędzy zostawieniem czegoś, a nadzieją na przyszłość, nie? Więc jest to taka dosyć ciekawa też myślę kompozycja, bo cały ten tekst jest trochę taki refleksyjny, a muzyka trochę energiczna, więc to jest taki mój singiel ostatni, który też jest takim przełomowym chyba singlem, myślę, w mojej twórczości, tak?
1: Powiedziałaś, że chętnie współpracujesz z innymi artystami. Czy jakieś plany na kolejne współprace?
0: Myślę, że jak najbardziej. Jestem bardzo otwarta i gdzieś na ten moment jeszcze jestem w procesie jakby tworzenia, więc też za dużo nie mówię. Ale myślę, że w niedługim czasie pojawią się produkcje, czy też utwory przy współpracy z artystami, że tak powiem, bardziej znanymi niż ja na scenie polskiej. Więc mam nadzieję, że będę mogła się wtedy z wami podzielić efektami tej pracy. Także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę również stworzyć coś wspólnie, to bardzo chętnie. Jestem otwarta na wszelkie propozycje muzyczne, ponieważ uwielbiam współpracę też z różnymi artystami. Jest to dla mnie taki wspaniały proces powstawania i myślę, że nawet sam ten efekt jakby procesu tworzenia jest dla mnie niesamowity, a już efekt końcowy już nie jest. Już wtedy jest taki, jest to coś super, ale ten efekt pracy, tworzenia, jakby, bo to wiesz, sięgasz tak głębiej do siebie, nie? I gdzieś wygrzebujesz pewne rzeczy z siebie, jakby tak mogła ująć i to jest dla mnie niesamowite, bo to jest tak śmieję czasami, że to trochę nawet taka terapia, nie?
1: A czy w ogóle muzyka to jest dla ciebie też sposób zarobkowania, czy to jest takie jakby bardziej coś takiego obok, typu hobby, a jednak zarabiasz inaczej?
0: Myślę, że jest sposobem do zarabiania. Ja gram też w agencji eventowej, więc jestem gitarzystką w agencji eventowej. Oprócz tego też produkuję bity dla raperów. Jakby ktoś miał ochotę, to również zapraszam. Też mam taką możliwość. Też jestem DJ-ką, więc też w ten sposób jak najbardziej zarabiam. Więc już gdzieś ta pasja przeszła w taki etap też zawodowy, więc też teraz już jakiś czas nie piszę, ale pisałam przez jakiś czas też teksty dla innych osób. Też teraz zajmuję się produkcją, tak, dla innych artystów, więc też taką mam możliwość, żeby jeżeli ktoś ma ochotę stworzyć utwór i chciałby stworzyć go, a nie wie gdzie, to też zapraszam, bo również takie rzeczy robię, tak, na zlecenie, także też oczywiście zawsze się odbywa na tej zasadzie, że ja lubię się bardzo spotykać z artystami i z nimi tworzyć. I to ostatnio miałam z takim raperem nawet taką przygodę, że on do mnie, że no chyba chciał, żebym zrobiła dla niego beat. Ja mu zrobiłam taki szkic beatu i on do mnie okej, a ja mówię, że oczywiście to jest szkic, zobacz, czy będzie okej. No on mówi, że super, że coś tam jeszcze będzie się zmieniało, że fajnie, że bardzo mu od razu ten beat jakby jest okej, ale ja mówię, okej, ale dalsza część to dopiero jak się zobaczymy, jak nagrasz część tekstu i dopiero ja wtedy dalej z tobą będę mogła siedzieć w studiu i robić, nie? Ja najbardziej lubię taką formę pracy. To jest bardziej czasochłonne, ale dla mnie jest to twórcze, bardziej artystyczne na tej zasadzie, że ja wtedy indywidualnie do ciebie dobieram klimat, to jak to ma zabrzmieć, jakie instrumenty jeszcze, czy co będzie fajnego w tym charakterze tego utworu, czyli jeżeli nagrasz tą zwrotkę, jaki jest tam tekst, jaki jest zamysł, to wtedy jest o wiele fajniej jakby dopasowywać też melodię, czy barwę nawet instrumentu, bardziej chodzi o instrument, jaki fajnie by tam zabrzmiał, więc jak najbardziej też to jest dla mnie, i w ogóle jakby proces produkcji jest dla mnie niesamowity, nie? Więc lubię tak pracować i lubię tworzyć dla innych, nie? Muzykę, i nawet jeżeli ktoś ma zaczęty jakiś część utworu, a nie wie, co z nim zrobić, to zapraszam, na pewno coś stworzy razem.
1: A czy w ogóle sama lubisz występować na dużych scenach, czy wolisz takie kameralne koncerty?
0: Pamiętam, bardzo mnie stresowały większe takie eventy. Mnie to tak stresowało, że wiesz, że normalnie nie mogłam utrzymać jakby gitary i gdzieś te moje ręce się tak mega odmawiały mi gdzieś tam współpracy, nie? Ale myślę, że to było bardziej stresujące, ale gdzieś już ten stres chyba mam za sobą i lubię, to zależy od klimatu, bo jeżeli to jest bardziej taka elektronicznie, rockowo, no to lubię rzeczywiście, jak jest publiczność, jest, wiesz, to też jakby publiczność nakręca, bo jak ona się dobrze bawi, to ty też jeszcze wchodzisz w taki fajny stan, że ty też się w tym wszystkim bawisz i jest to takie obopólna wymiana energii dla mnie, nie? Pomiędzy, wiesz, nami, jak jesteśmy na scenie, a tymi osobami, które gdzieś tą energię chłoną i nam oddają w jakimś tam stopniu, więc to jest super, ale kameralne też lubię, ale w takim bardziej akustycznym klimacie, gdzie możesz też przenieść jeszcze w inny taki emocjonalny stan może swoją publiczność, więc też jest to dla mnie niesamowite. Bardzo lubię na przykład koncerty takiej Kasi Suchackiej, które są takie intymne, mogę powiedzieć, więc to też jest jakąś taką formą rzeczywiście przyjemną. Nie wiem, czy jest to dla mnie jakaś różnica. Tak się śmieję, że zależy od dnia, nie? Na co masz ochotę, nie? Czy dzisiaj bardziej spokojnie, czy dzisiaj bardziej energicznie, i chyba też tak jest z występami, nie?
1: Ale mam wrażenie, że w ogóle zawsze szukasz takiego kontaktu z odbiorcą.
0: Tak, jest to istotne, bo wiesz, myślę, że to jest tak, że jak nawet tworzysz i dajesz część siebie, to jest niesamowite, kiedy nagle ktoś się odnajduje w twoim utworze i okazuje się, że przeżył podobnie albo ma podobne odczucia, nie? Więc myślę, że ostatnio tak jechałam sobie autem i sobie pomyślałam, że jak piszesz nawet teksty czy utwory, jak nawet słucham innych artystów, to jest niesamowite, że oni piszą i ja to czuję, nie? Czyli oni nazywają to, czego my nie zawsze potrafimy nazwać, nie? Mhm. I to jest dla mnie super i to jest piękne generalnie, więc to tak wiesz, no myślę, że artysta bez też publiczności, to też tak jest chyba to potrzebne i no na pewno jest to potrzebne, więc publiczność i odbiorca jest potrzebne, tak? Więc szukam kontaktu, ponieważ jest dla mnie ważną osobą, tak?
1: Dają sobie nawzajem taką siłę, chyba ja mam wrażenie.
0: Tak, dokładnie, więc coś sobie dajemy wzajemnie, tak myślę, więc to jest na pewno, no nie, to super, nie?
1: A skąd czerpiesz inspirację do tekstów na przykład?
0: Ze życia. Myślę, że ze swojego życia. Moje teksty są bardzo gdzieś tam osobiste. Śmieję się, że ostatnio takie dosyć ciężkie, emocjonalnie trochę, ale z życia, z tego, co gdzieś sama przeżyłam, czego nie potrafiłam nazwać, myślę, gdzieś, co gdzieś we mnie było i w końcu gdzieś się pokazało w takiej formie artystycznej. To jest dla mnie jak taka forma też, wiesz, terapii. Myślę, że każda sztuka jest formą terapii i w jakimś tam stopniu dla mnie jest gdzieś możliwością na to, żeby powiedzieć to, co we mnie jest, tak? Co przeżyłam, albo co we mnie żyje, albo co gdzieś było trudne i nie potrafiłam tego powiedzieć w inny sposób może, nie? Mhm. Więc myślę, że życie moje jest taką inspiracją, ale nie tylko, bo też jeżeli piszę dla innych teksty, to myślę, że też inspiracja tej osoby, jej życia, jej przeżyć, jej emocji, nie? Więc to też jest taka kwestia, żeby zrozumieć na tyle tą osobę, jej emocje, żeby potrafić jakby stworzyć i zainspirować się ten tekst, który będzie jej, a nie moim, nie? W jakimś tam stopniu, czyli znalezienie tego wspólnego jakby punktu. Więc te emocje, życie, nie tylko moje, ale też innych, myślę, że też lubię w ogóle poznawać ludzi i nawet jak tworzyliśmy utwór z Majkiem, to gdzieś tam ta produkcja cała była też bardziej, chciałam, żeby jego, żeby było więcej charakteru, wiesz, tego trochę afropopowego i gdzieś tam na przykład czerpałam z niego, nie? Czyli to, jaki on jest, w jaki sposób jaki ma charakter i jaki jest ekspresyjny, nie? Spontaniczny. Bardziej to było pod tym kątem, że to on był inspiracją, można tak powiedzieć, nie?
1: Jak w ogóle go poznałaś?
0: No, to było takie ciekawe, bo samochód mu się popsuł i akurat na moim osiedlu i wychodziłam ze swojego auta i on do mnie podszedł i się zapytał, czy mu pomogę odpalić od mojego samochodu, to wiesz, że musiał podłączyć coś. I ja się tak przestraszyłam na początku. Myślę sobie, że ciemno, nie? Podchodzi do mnie i ja w ogóle tak, a ja mówię, ale gdzie to masz to auto? A on do mnie, że tam. No to jeszcze bardziej, gdzieś mi pokazuje, że tam, jeszcze tam kłamanym polskim, nie? Trochę po angielsku, więc to trochę mnie tak zestresowało. Ale, no, a ja mówię tak, mówię, dobra, wiesz, tylko zaniosę gitarę do domu, bo akurat chyba jakieś zajęcia miałam i wtedy wrócę, nie? Tak zachowawczo. A on do mnie, że o, grasz na gitarze. No i tak się zaczęło i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że on też śpiewa i gra. No i później napisał do mnie, oczywiście pomogłam, odpalił sobie ten samochód i później napisał do mnie, czy nie stworzylibyśmy razem utworu.
1: Tak to jest rządzenie losu.
0: No śmieszne, nie? I okazało się w ogóle, że niedaleko mnie mieszka, więc śmieszna sytuacja strasznie dla mnie była to. A wiesz, a to było jakoś po jakimś takim czasie, kiedy napisałam swój singiel poprzedni i tak czułam w środku, że taką miałam potrzebę stworzenia czegoś i nagle jego spotykam już na środku ulicy. Gdzieś to było ciekawe bardzo.
1: To powiedz może o tym najnowszym utworze więcej.
0: Mój najnowszy singiel Obudź Mnie jest dosyć ciekawą kompozycją, tak myślę, ponieważ łączy w sobie takie elementy utworu, w którym tekście jest dużo refleksji, nie? Dużo takiej, dużo emocjonalności, jest emocjonalny ten tekst, a zarazem też dający taką mocną nadzieję, tak? Oczywiście nie będę zdradzała wszystkiego, bo zachęcam do słuchania, ale pod kątem produkcji myślę, że to jest utwór, który przełamuje we mnie pewne rzeczy i ja odnajduję w tym utworze też siebie i swój styl, jakby też jak będzie wyglądała dalsza moja płyta, bo są już plany na to, więc jest utworem refleksyjnym, zarazem też ta dynamika tego utworu jest dosyć dynamiczny, synth popowy, dance pop, jest energia w nim, czyli jest przełamanie pomiędzy takim niepokojem i takim troszkę zestawieniem czegoś i takim smutkiem, a nadzieją. I to później w trakcie tego utworu rozwija się, tak, że on się kończy bardzo energicznie, czyli od takiego momentu przejścia mojego też, nie? Czyli od momentu takiego przejścia bardzo, bardzo smutnego i refleksyjnego po taką nadzieję, którą ona jest wypuszczona, nie? Zresztą Obudź Mnie, czyli gdzieś tam początek tekstu Obudź Mnie, gdy będzie wiosna, czyli gdzieś tam ta nadzieja jest, przychodzi. I on zapowiada mój album, bo gdzieś tam już mam potrzebę, żeby stworzyć więcej, tak? Czyli poprzednie single były przy współpracy z innymi artystami, a teraz ten singiel zapowiada jakby moją płytę. Także zapraszam do słuchań. Myślę, że taka artystyczna w ogóle praca jest taką formą terapeutyczną i gdzieś tam, jak wcześniej wspomniałam, jest formą wyrażenia tego, że wyrażenia swoich emocji, że których nie jesteśmy w stanie w inny sposób wypowiedzieć może, które są bardzo głęboko gdzieś zakorzenione. I ja pracuję też z młodzieżą popołudniami, prawda, w ramach takiej placówki wsparcia dziennego, gdzie mamy studio i również pracujemy w tym studiu i tworzymy różne utwory, gdzie oni też mają możliwość na to, żeby rozwijać siebie pod kątem takim artystycznym. Wiadomo, że teraz jest bardzo popularny rap, więc wszyscy rapują, tak jak kiedyś był rock i wszyscy grali na gitarach, nie? Albo zakładali skóry i wiesz, i śpiewali rockowe piosenki. Tak teraz jest bardzo popularny rap i oni w ten sposób też

0: budują trochę też siebie, wyrażają siebie i myślę, że to jest dla nich też taka, taka forma terapeutyczna, ale przede wszystkim też, wiesz, ostatnio mieliśmy też taką możliwość, że stworzyliśmy utwór w ramach jakby placówek, taki hymn współczesny z dwójką osób, z Nadią Telką i Aleksem, pozdrawiam serdecznie. I rzeczywiście to też dla nich, myślę, że był taki super moment, bo oni też w ten sposób przełamują coś w sobie, nie? Bo wiesz, występujesz na scenie, więc te etapy są też takie dla nich jakby przełamywaniem w sobie pewnych rzeczy i też budowaniem takiego, że takiej wartości, myślę też w jakimś tam stopniu, że odkrywasz w sobie pewne rzeczy niesamowite i masz możliwość pokazać je dalej, nie? Więc to jest taka forma też fajnej pracy terapeutycznej, myślę, nie? I myślę, że każde miejsce powinno mieć taką możliwość, żeby w taki sposób pracować z młodymi ludźmi, bo to jest fajne, to jest też możliwość dotarcia do młodzieży, nie? Tak myślę sobie, że do młodych osób, które gdzieś są, myślę, też zagubione w tym współczesnym świecie, bo jesteśmy zalewani przez różne rzeczy, więc te media społecznościowe i odkrywanie takiej trochę siebie, indywidualności swojej, nie?
1: Wydaje mi się, że w ogóle jesteś takim szczęśliwym człowiekiem, który od dziecka wie, co chciałby robić i całe życie idziesz w tym kierunku.
0: Ja? Coś ty. Ja w swoim życiu... u mnie tak nie było. Może ja głęboko gdzieś miałam to, że wiem, co chcę, ale ja zawsze się bałam po to sięgnąć, nie? Wiesz, u mnie tak było, że to zawsze było, o, dodatek, nie? Muzyka to jest, a, dodatek, a, tu zespół, ale nie na 100%, a, tu coś tam. A mimo wszystko ja full czasu na to poświęcałam, wiesz, że tu praca, a tutaj muzyka i nigdy nie mogłam jakby, wiesz, przełamać w sobie tego, że jednak to może jakby być moim też zawodem, że gdzieś tam, a, okej, to jest z boku, nie? No i w pewnym momencie pamiętam, bo wiesz, ja i byłam przedstawicielem handlowym, co robiłam bardzo, uwielbiam poznawać ludzi i gdzieś pracowałam w różnych jakby branżach. I ja pamiętam, że w pewnym momencie coś we mnie pękło i myślę sobie, no nie, jest to fajne, ale to nie jest spójne do końca ze mną, nie, to nie jest moje i albo coś z tym zrobię, albo po prostu całe życie będę myślała o tym, że mogłam coś zrobić, a nie zrobiłam, nie? I myślę, że dosyć późno coś we mnie się tam przełamało, ale cieszę się z tego i tak na 100% zaczęłam się angażować w to, co robię i oczywiście też to jeszcze łączę też z pracą inną zawodową, ale cieszę się, że w tej pracy też mamy jakby, spotykam się ze sztuką, tak? Czyli też tam pracuję na relacjach, ale też na artystycznych jakby narzędziach, więc to jest dla mnie super, bo to już to jest spójne, nie? Więc może rzeczywiście ja w środku od dzieciństwa czułam i szłam w tym kierunku, ale nigdy na serio, znaczy przez dłuższy czas nie na serio, nie? Bo właśnie zawsze wydawało mi się, tak jak teraz widzę w młodych osobach, że one nie widzą w tym, a okej, nie? Że to jest zabawa, nie? No nie musi być do końca zabawą, nie? To jest kwestia po prostu powiedzenia sobie na 100%, że tak, że to jest to i że idę w to, nie? Tyle.
1: Mówimy sporo o twoim najnowszym utworze, więc może posłuchajmy fragmentu.

0: Wracając do mojej piosenki, najnowszego singla Obudź Mnie, jest on dostępny na wszystkich platformach streamingowych, na socialach, także można go tam posłuchać. I też jest teledysk na YouTubie, dosyć specyficzny, tak myślę. Tworzył go mój przyjaciel Mateusz Micha, którego pozdrawiam również serdecznie, i również, który dogrywał mi chórki do utworu. Jest tam męska też energia w tej piosence, którą wypełnimy gdzieś przestrzeń. Bardzo fajnie, myślę, w tym utworze, więc zachęcam bardzo serdecznie też do obejrzenia klipu.
1: W ogóle tworzenie nowego teledysku, to mi się wydaje, że całkiem nowa przygoda już zupełnie.
0: Tak, ten teledysk jest troszkę taki inny, bo rzeczywiście jest minimalistyczny, niewiele się dzieje, ale myślę, że jest taką też możliwością do samodzielnej interpretacji tego klipu, czyli tego teledysku, i też jest minimalistyczny, ale myślę, że emocjonalny też, więc zachęcam bardzo serdecznie też do obejrzenia.
1: A czy planujesz jakieś koncerty w ogóle tutaj w regionie nawet?
0: To jeszcze się dopiero gdzieś jest w procesie tworzenia. Teraz

0: chyba mocno się gdzieś skupiam na tworzeniu. Chciałabym stworzyć całą płytę i dopiero gdzieś wyjść dalej z tym, zamknąć jakiś tam, rozpocząć pewien etap, który już będzie taki, który mogłabym jakby, może tak, album, którym bym chciała coś powiedzieć, prawda, i przekazać, więc bardziej nad tym się skupiam, aczkolwiek jak najbardziej też jestem otwarta na możliwość grania koncertów, więc jest to w procesie jeszcze, także mam nadzieję, że spotkamy się też. Także też jak zapytałaś o te lokalne koncerty, to ja tak myślę, że to tutaj ta publiczność, że tak powiem, słuchacze dali mi taką pierwszą informację zwrotną i dzięki temu rozwijam się dalej i jako artystka. Tak myślę, że ta lokalna też publiczność czy lokalne wsparcie jest takie ważne dla artystów, ponieważ no jest takie prawdziwe, nie? I to jest niesamowite, że też daje taką energię do tego, żeby robić to dalej, żeby iść do przodu, nie? Więc myślę, że też jestem wdzięczna za to, że miałam taką możliwość i też trafiłam na taką życzliwość ludzi, czy też tutaj na festiwalu w Siedlce, tak, 10 lat temu, gdzie rzeczywiście to był też taki przełomowy moment, myślę, w moim życiu i tutaj też taką serdecznością też osób, które były na festiwalu i też jury, które gdzieś tam tę informację zwrotną też w sposób taki pozytywny przedstawili, więc to było też dla mnie takie, myślę, że niesamowite doświadczenie, a też wcześniej z miejscowości, z której pochodzę, z Wojciechowa, gdzie też dostawałam takie wsparcie od, myślę, nauczycieli, czy też w szkole zawsze gdzieś tam, wiesz, jakieś przedstawienia, czy zawsze byłam poproszona o tym, żeby wystąpić, gdzie to też takie pierwsze momenty były też dla mnie takiego stresu, można powiedzieć, i przełamywałam to właśnie na swojej takiej lokalnej scenie i to jest dla mnie niesamowite. W ogóle dla mnie ten moment wychowania się, wiesz, był też fajny, że ja miałam taką możliwość wychowania się na wsi, wiesz, bo to jest niesamowite, tam jest przestrzeń, więc zawsze ta przestrzeń dawała mi możliwość do bujania trochę w obłokach, nie? I do tworzenia, bo gdzieś ta wyobraźnia twoja nie jest przybudźcowana, nie jesteś i masz możliwość na to, żeby tworzyć, więc to też mnie ukształtowało, nie? Twórczo, tak myślę. I też to jest dla mnie takie fajnie i niesamowite, więc jestem mega wdzięczna, więc dziękuję też za wsparcie tutaj też lokalnych słuchaczy i zachęcam do słuchania więcej.
1: No właśnie, może przypomnij, gdzie można znaleźć coś o twojej twórczości.
0: Także zapraszam na moją stronę internetową też na www.bronkaart.pl, a oprócz tego na wszystkie platformy streamingowe Bronka i myślę, że to tyle.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: A na zakończenie jeszcze krótki fragment piosenki Bronki.

0: Wszystko i ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.

0: emocjach.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Bo Vegas Seagate to coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.